0: SK2 Toruń.
1: Z forsą, oni czują samotność, a ja

0: klubu wolno. One szypaczą mocno. Ej, co to popląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie emotkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

wiesz, on by chciał wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.

0: Gaspelu, pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci, ref

0: Magazyn lokalny.
1: Renata Grudzińska. Spór o Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne imienia profesora Jana Czochralskiego nadal trwa. Przypomnijmy, że jest to spółka, która została powołana do życia przez marszałka 2 lata temu. Obecnie ma swoją siedzibę przy ulicy Krasińskiego w Toruniu, po dawnym szpitalu. Miesiąc temu marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Sołbecki podpisał list intencyjny z prezydentem Torunia Pawłem Gulewskim o przekazanie w formie darowizny działki pod budowę nowej siedziby dla Centrum Czochralskiego. Miała ona znajdować się przy zbiegu ulic Polnej i Szosy Okrężnej, zaraz za kampusem UMK. Właśnie tam miał powstać nowy budynek z laboratoriami o koszcie 100 milionów złotych. Jednak od początku tego roku rektor Politechniki Bydgoskiej mówił o nierównym podziale środków unijnych pomiędzy uczelnie wyższe w województwie a Instytut Czochralskiego. Swoje zdanie w tej kwestii wyraziło również UMK oraz UKW. W związku z tym wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel zdecydował się zwołać posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, aby rozwiązać spór. Marszałek Piotr Sołbecki potwierdził jednak, że nie weźmie udziału w spotkaniu, ponieważ według niego nie ma żadnego sporu. Zaproponował też inne rozwiązanie. Tłumaczył, skąd wyszedł podział środków w regionie między uczelnie a Instytut Czochralskiego. Jak informował, z najnowszych danych wynika, że Polska znajduje się na 23. miejscu wśród państw Europy, jeżeli chodzi o innowacje. Samorząd przeznacza 245 milionów złotych z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza na łączenie nauki z biznesem. W tym 115 milionów to granty dla firm, a 97 milionów na zakup badań naukowych. Z tego pozostają 33 miliony, które spożytkowane są na sieciowanie i to należy do Instytutu Czochralskiego. Dodatkowo w puli komercjalizacji badań na infrastrukturę badawczą dostępnych jest 130 milionów złotych, w tym 40 milionów to środki dla Centrum Czochralskiego, a 90 milionów przeznaczone jest dla podmiotów publicznych, m.in. uczelni wyższych. Sprawę komentuje marszałek Piotr Sołbecki. Rozpoczyna od kwestii zmiany siedziby Centrum Czochralskiego. Zdecydowano się nie budować nowej siedziby przy kampusie UMK, tylko pozostać na ulicy Krasińskiego.
2: Ten projekt był kiedyś większy. Miał być cały ten budynek zagospodarowany, niestety nie będzie mógł być zagospodarowany, ponieważ ograniczyliśmy jego zakres w sposób zasadniczy. Otóż, kiedy mieliśmy jeszcze pierwotną wersję pełnego zagospodarowania, w procedurze przetargowej, nie wyszła nam po prostu procedura przetargowa. Mieliśmy bardzo dokładne przygotowane PFU na adaptację i rozbudowę tego obiektu, pod szpitalu, na funkcję laboratoryjno-badawcze. Niestety oferent, który był do zaakceptowania, chyba wtedy oferował około 70 milionów złotych na realizację tego projektu, dosłownie w ostatnim dniu przed podpisaniem umowy wycofał się. Następna kosztowała bodaj 160 milionów złotych, do nie do zaakceptowania. Uznaliśmy, że może popełniliśmy jakiś błąd metodologiczny i nie należy blokować laboratoriów badawczych, tak specjalistycznej aparatury i funkcji w obiektach do tego nieprzystosowanych. Owszem, to był szpital, ale wcześniej tam była siedziba PZPR, więc są to raczej pomieszczenia nieprzystosowane do takich rzeczy, no ale takie odziedziczyliśmy. Więc zapytam pana prezydenta Gulewskiego, czy nie znalazłby kawałka ziemi, aby zaprojektować od podstaw nowy obiekt. Po prostu nowy od fundamentu, nowe miejsce. Pan prezydent się ucieszył wręcz z naszego pytania, ponieważ on mówi, że u zbiegu ulicy Polnej Okrężnej ma 1,5 hektara, który właśnie czeka na tego typu projekt, bo Toruń ma ambicje stworzenia parku technologicznego. Byłby to jakiś element, początek tego projektu. Wszystkie parki technologiczne to miks produkcji, usług różnych, o wyższym zaawansowaniu technologicznego, również laboratoriów i tak dalej. No więc podpisaliśmy na porozumienie takie wstępne, bo oczywiście na taką decyzję przekazania na ten cel musi wyrazić zgodę Rada Miasta. No i to podziała jak pachta na byka. Pamiętam, że spotkał się wkrótce, dosłownie kilka dni po tym naszym ogłoszeniu tej deklaracji współpracy i budowy tego centrum w innym miejscu, Senat UMK. No i nie dość, że zakwestionował tę lokalizację, uznając, że jesteśmy tam nieproszonymi gośćmi, a jednocześnie, niechcianymi gośćmi, a jednocześnie, co najgorsze, uznał, że zrywa z nami w ogóle współpracę, jeśli chodzi o współtworzenie Polsko-Morskiego Centrum Nowoczesnych Technologii. No więc, ponieważ nie chcemy być niewygodnym sąsiadem, uznajemy, że sąsiedztwo, jeżeli już to dobre, wracamy z powrotem na Krasińskie. Widzą Państwo już w okrojonym zakresie, ale w podstawowym module, jeszcze raz przypomnę, ile raz o tym mówiliśmy, End Food Life, czyli ochrona środowiska, zdrowa żywność i leczenie. To są kierunki badawcze, które chcemy realizować tu, po to, aby pomagać firmom w naszym regionie, które w tych obszarze się rozwijają. Ochrona środowiska, w tym energetyka, jeszcze jeden moduł, którego tutaj nie ma, bo wciąż go opracowujemy, to IT i sztuczna inteligencja. W tej chwili ta nasza koncepcja jest już ograniczona, realizujemy ją w tej kształcie. I to jest wszystko, jeśli chodzi o Instytut Czochralskiego. Padały takie zarzuty, że my dublujemy to, co wymyśliło Politechnika, UMK, może też, nie wiem, niektóre z tych laboratoriów. Proszę Państwa, nie ma takich sytuacji. Owszem, jeżeli nawet są dwa aparaty o podobnej nazwie i funkcji, no przepraszam, no to tak jakbyśmy mieli, no, kupowali dwie mikrofalówki czasami, no nie będę chodził do sąsiada, bo po prostu są dwie potrzebne, jednym i drugim domu. Więc taki zarzut jest po prostu nonsensowny. Liczy się, ważne jest to, czemu ma służyć ta mikrofalówka i czy ona rzeczywiście będzie wykorzystywana. No w tym przypadku zarzucanie profesorowi Wyszyńskiemu, że on kopiuje czyjeś pomysły, no jest trochę niepoważne, no ponieważ jest to guru. Naprawdę, jeżeli popatrzymy na jego wskaźniki Kirscha, to wystarczy wiedzieć, kim jest profesor Duszewski, światową rangę, renomę w dziedzinach, którymi się zajmuje badawczo. Tworzymy ten instytut w okrojonym zakresie. Wkład własny z tego tortu, o którym mówiłem, 40 milionów. Po pierwsze, nie jesteśmy w sporze z żadną uczelnią. Wsłuchujemy się w oczekiwania, respektujemy rangę i znaczenie uczelni i na podstawie ich dzisiaj wniosków ostatecznych, tak rozumiem, piszemy do Komisji Europejskiej propozycję zmiany. Czy zostanie zaakceptowana? Tego nie wiem. Zapraszam do śledzenia losów w ramach tej procedury. Nie jest nam potrzebna żadna dyskusja na forum dialogu społecznego naszej Rady. W wymiarze dyskusji, która byłaby rzekomo rozstrzygnięciem jakiegoś sporu, po pierwsze, nie ma takiej procedury w funduszach unijnych. Komisja Europejska doskonale sobie zdaje sprawę, co się dzieje u nas z tym projektem, bo na bieżąco ich informujemy i reagujemy zgodnie z ich oczekiwaniami. I po trzecie, zmieniliśmy lokalizację na życzenie UMK. Skoro jesteśmy niewygodnym wojewódzkim sąsiadem, wracamy na Krasiński. Dlatego zaproponowałem inną formułę spotkania w normalnym trybie posiedzenia prezydium, bo zawsze tak procedujemy, że wszystkie rzeczy, zanim trafiają na sesje plenarne, omawiamy w prezydium. Najczęściej prezydia wyczerpują wszystkie rzeczy, kwestie, ale nie będą uczestniczyły w żadnej dyskusji, która będzie miała znamienia sporu, bo takiego nie ma i na taką się formułę nie zgadzam. I to napisali się panu wojewodzie. Być może jest za wcześnie na taką kooperację. Mam tylko jednak nadzieję, że nie będziemy tego sporu dalej ciągnąć, bo nie ma najmniejszego sensu.
1: Do sprawy odniósł się także klub PiS, mówią przewodniczący klubu Adrian Mól oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta Michał Jakubaszek.
3: Chcielibyśmy Państwa poinformować o inicjatywie Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, ale liczymy, że ta inicjatywa będzie inicjatywą ponadpartyjną, a mam na myśli projekt apelu Rady Miasta Torunia, który chcemy skierować dzisiaj do przewodniczącego Rady Miasta Torunia, a apel jest skierowany bezpośrednio do marszałka województwa pana Piotra Całbeckiego. Ja pozwolę sobie przeczytać tylko fragment tego apelu. Nie będę czytał oczywiście całego, ale chcemy zaapelować do pana marszałka o przekazanie maksymalnej kwoty środków dla uczelni w naszym województwie, między innymi głównie dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Przeczytam ten fragment. Rada Miasta podkreśla, że rozwój nauki i innowacji w województwie kujawsko-pomorskim powinien opierać się przede wszystkim na wzmacnianiu potencjału Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pozostałych uczelni wyższych oraz instytucji naukowych regionu. Szanowni Państwo, ja byłem związany z tym tematem już od samego początku, kiedy pan rektor Politechniki Bydgoskiej skierował list otwarty do pana marszałka i wówczas zaczęła się ta dyskusja na temat finansowania działań badawczo-rozwojowych w naszym województwie i zbadałem ten temat, jeśli chodzi o cały kraj, o wszystkie województwa, które przekazają środki unijne ze swoich funduszy. W przypadku województwa kujawsko-pomorskiego to są fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza. Proszę mi uwierzyć, że wszystkie województwa w naszym kraju, z wyjątkiem województwa kujawsko-pomorskiego, przekazują te środki w trybie konkurencyjnym. Przekazują te środki dla swoich uniwersytetów, dla swoich ośrodków badawczych. Między innymi w przypadku województwa małopolskiego te środki są kierowane do takich uczelni jak Uniwersytet Jagielloński, jak Politechnika Krakowska. W Wielkopolsce beneficjentami są uczelnie i organizacje badawcze oraz konsorcja naukowe. Taki sam model funkcjonuje między innymi też w województwach dolnośląskim, lubelskim, podkarpackim i opolskim. Jesteśmy też zaskoczeni, bo wiemy, że odbyła się 2 dni temu konferencja pana marszałka. Widzimy, że ten kryzys niejako wpłynął też na decyzję pana marszałka, który chciałby przekazać jakiś mały fragment tego tortu, tych środków unijnych, zaledwie 30 milionów złotych. Natomiast uważamy, że te środki przekazane dla uczelni, między innymi dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, powinny być przekazane w zdecydowany większy sposób. Myślę, że za chwilę jeszcze kilka zdań powiem, ale oddam głos Michałowi Jakubaszkowi, który...
4: Tak, proszę Państwa, konkurencyjność to jest słowo klucz, bo tu właśnie chodzi o to, aby wiązać naukę, wiązać biznes, aby powstawały nowe wartości. Pokazujemy, jak te pieniądze w sposób konkurencyjny, za pośrednictwem konkursów rozdysponowują inne samorządy województw w całej Polsce. Marszałek Piotr Całbecki jest absolutnym ewenementem i tak naprawdę to, co się dzieje, to prowadzi do deprecjonowania statusu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Politechniki Bydgoskiej czy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Bo przecież co jak co, ale Uniwersytet Mikołaja Kopernika jest absolutną perłą w koronie, jeśli chodzi o uczelnie wyższe w naszym województwie kujawsko-pomorskim. Przypomnę tylko, że nasz uniwersytet już po raz kolejny zmaga się z problemami związanymi z realizacją wsparcia, nie tylko ze strony Urzędu Marszałkowskiego, ale też i ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. To na przełomie tego roku gruchnęła informacja o tym, że brakuje środków na teleskop w piwnicach, brakuje środków na zegar atomowy, prowadzenie dalej tego projektu, brakuje pieniędzy na prowadzenie badań na stacji badawczej na Spitsbergenie. Proszę Państwa, pierwszy raz w historii naszego uniwersytetu dzieje się tak, że uniwersytet otrzymuje mniejsze środki niż faktycznie wynoszą zapotrzebowanie na utrzymanie tych projektów, a i tak te środki są przydzielane tylko i wyłącznie na rok czasu. W poprzednich latach, również za rządów Prawa i Sprawiedliwości, kiedy Uniwersytet Mikołaja Kopernika stał się uczelnią badawczą, co podniosło w sposób wymierny również pozycję naszego uniwersytetu, te środki

0: pieniądze przekazać naszej rodzimej toruńskiej uczelni, ale też i bydgoskim uczelniom, to marszałek tworzy kolejną instytucję, kolejną administrację, która będzie zatrudniać kolejnych urzędników i osoby, które będą tymi pieniędzmi zarządzać. To jest bardzo zła droga, bardzo zły kierunek i sprzeciwiamy się tym działaniom tak naprawdę biurokratycznym, bo końca i efektów tego, co chce marszałek zrobić, my dzisiaj żadnych nie widzimy.
1: Szanowni Państwo, to tak jeszcze podsumowując, silne Kujawsko-Pomorskie to silny Uniwersytet Mikołaja Kopernika i silne inne uczelnie w naszym regionie. Ja osobiście też jestem zaskoczony tym, że pan marszałek nie podjął propozycji pana wojewody kujawsko-pomorskiego Michała Sztybla i nie bierze udziału w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego. Miał być tak zwany okrągły stół w sprawie nauki. Tego okrągłego stołu nie było. A jeśli dobrze sobie przypominam, ten list rektora Adamskiego był w styczniu lub w lutym. Do tego czasu nic się nie działo. Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego to jest świetne gremium, żeby omówić te tematy ze wszystkimi.

0: Na pewno chcielibyśmy więcej szczegółów wiedzieć i chcielibyśmy, aby ta debata w naszym województwie również trwała. Jeśli chodzi o sam Instytut, wszedłem jakiś czas temu na stronę internetową Instytutu. Już nie chcę oceniać strony wizualnej, bo to nie jest najważniejsze w tym wszystkim, ale jeśli tworzymy ogromny, w cudzysłowie, Instytut w naszym regionie, no to społeczeństwo powinno mieć bardzo szczegółowe informacje, co ten Instytut będzie robił, czym się będzie zajmował. Natomiast mamy tylko informację, że miał powstać, bo już wiemy, że nie powstanie, nowy budynek i że gro tych środków, mówiąc wprost, i myślę, że będzie to bardzo zrozumiałe też szczególnie dla naukowców z Uniwersytetu, zostaną przepalone na budowę kolejnej infrastruktury. A my w tej chwili przez ostatnie lata ponieśliśmy jako społeczeństwo duże koszty tworzenia infrastruktury na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, na Politechnice Bydgoskiej, na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego i innych uczelniach. My tej infrastruktury nie potrzebujemy budować nowej. Potrzebujemy dokupić pewnie nowych urządzeń, nowych instrumentów badawczych, natomiast gro tych środków powinno być przeznaczone na badania dla naukowców, bo jak Państwo porozmawiacie, ja rozmawiałem z kolegą, który jest doktorem habilitowanym na uniwersytecie, no te ich wynagrodzenia są bardzo niskie, wynagrodzenia profesorów. Jeśli nie otrzymują grantów, środków zewnętrznych, no nie są w stanie funkcjonować, nie są w stanie pracować, a pan marszałek 2 dni temu wskazała też, że nie jesteśmy jako kraj, jako województwo konkurencyjni, nie tworzymy innowacyjnych rozwiązań. No jak mamy tworzyć innowacyjne rozwiązania, kiedy my nie przekazujemy środków na badania? Nie chcę jakoś też definitywnie krytykować tej instytucji, ale no jestem naprawdę bardzo zaskoczony tym, tym bardziej, że tak jak powiedział Michał, UMK jest jedną z 9 chyba...
1: 10 uczelni badawczych.
0: Uczelni badawczych. Naprawdę. I tworzenie czegoś nowego, zamiast wspierać Uniwersytet Mikołaja Kopernika, który za chwilę może nie być tą uczelnią badawczą, no to jest naprawdę mocno zaskakujące.
1: Proszę Państwa, paradoks polega na tym, że tak naprawdę wojewoda kujawsko-pomorski w tym przypadku ma rację. Jest bardziej toruński niż marszałek Piotr Całpecki w kontekście wspierania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ale również oczywiście Politechniki Bydgoskiej i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. My apelujemy do pana marszałka, aby jednak usiadł do stołu z przedstawicielami uczelni wyższych, aby jednak podjął dialog, podjął rozmowę. Jest ku temu doskonała okazja i możliwości również wynikające z Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Tam należy wypracowywać rozwiązania najlepsze dla województwa, najlepsze dla mieszkańców i najlepsze dla nauki.
0: Ale jeszcze jedna rzecz ważna, bo dlaczego też ten apel? My będziemy o tym apelu na pewno dyskutować na najbliższej sesji Rady Miasta 28 maja. Dlatego też myślę, że będziecie Państwo z nami. Mam nadzieję, że będą też przedstawiciele Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, bo zakładam, że zależy im też na tym temacie. I mam nadzieję, że ten apel nie zostanie wyrzucony do kosza, ale będziemy na pewno na konwencie rozmawiać, aby ten apel był projektem konwentu, bo on nie musi być projektem Prawa i Sprawiedliwości. Będziemy na pewno rozmawiać z klubem Wspólny Toruń, będziemy rozmawiać z klubem Koalicji Obywatelskiej, także liczymy tutaj na zrozumienie.
2: Do sprawy wrócimy na kolejnej sesji Rady Miasta, jeśli apel zostanie przyjęty do dyskusji. Darmowe programy polityki zdrowotnej w Toruniu. Miasto realizuje je z przychodniami i szpitalem miejskim. Szeroko mówi o nich Małgorzata Skibicka, dyrektorka Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, i podsumowuje także poprzedni rok.
3: Miasto Toruń dba o mieszkańców Torunia. Realizujemy programy polityki zdrowotnej dla mieszkańców Torunia, które są ofertą tak naprawdę bezpłatnych badań przesiewowych dla różnych grup, zarówno dla dzieci, młodzieży, dla seniorów, jak i osób dorosłych. I one się cieszą rzeczywiście dużą popularnością. Są niezwykle ważne. Musimy pamiętać, że profilaktyka i wczesne wykrywanie choroby pozwala później na tak naprawdę łagodne przejście choroby lub tak naprawdę zapobieganie tego, co może się wydarzyć niedobrego. W ubiegłym roku aż wykonaliśmy 12 tysięcy świadczeń zdrowotnych wśród mieszkańców Torunia. Skorzystało z dostępnych miejsc 4,5 tysiąca mieszkańców. Co najważniejsze, niestety wykryto nieprawidłowości, co oznacza, że te programy są mega skuteczne. Dlatego zachęcamy do skorzystania. Choćby w profilaktyce raka płuc u 3 osób wykryto nieprawidłowości i skierowano do dalszej diagnostyki konsultacji onkologicznej. Czy w przypadku profilaktyki POHP 21 osób skierowano do dalszej diagnostyki. W przypadku programu okulistycznego dla 5-latków aż 57 dzieci wykryto wady wzroku i skierowano do dalszej konsultacji. Nie tylko realizujemy programy polityki zdrowotnej, ale również prowadzimy takie akcje profilaktyczne z podmiotami niepublicznymi, choćby z Fundacją Nełka. Jest taki realizowany program pilotażowy badania słuchu dzieciaczków, pięciolatków. No i niestety u niemal 30% dzieci wszystkich przebadanych wykryto problemy. Natomiast w przypadku akcji realizowanej z Fundacją Nełka w kierunku wykrywania cukrzycy typu pierwszego, czyli tej genetycznej, u około 10% przebadanych dzieci wykryto właśnie nieprawidłowości i skierowano do dalszej diagnostyki. Razem z Szpitalem Miejskim zrealizowaliśmy w ubiegłym roku w listopadzie taką akcję Męski Serwis. Przebadaliśmy 100 mężczyzn i u 5 wykryto nieprawidłowości wyników badania PSA. Więc te wyniki tak naprawdę pokazują, że te programy są niezwykle potrzebne, mają skuteczność wykrywania chorób i tak naprawdę pozwalają zadbać o siebie, o to, co za chwilę się wydarzy. Dlatego zachęcamy torunianki i mieszkańców do korzystania z programów miejskich.
4: To jak to właśnie będzie wyglądać w tym roku? Bo to też będzie przekrój dla wszystkich mieszkańców, i tych młodszych, i tych starszych, żeby każdy mógł z nich skorzystać.
3: Tak, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia opracowuje te programy w oparciu o mapę potrzeb. Skupiliśmy się przede wszystkim na programach, które są odpowiedzią na choroby cywilizacyjne, jak i na choroby onkologiczne. Staramy się, aby programy zabezpieczały właśnie wsparcie wszystkich grup, dzieci, dorosłych, osób aktywnych, pełnoletnich, czy też seniorów. Choćby pierwszy program to jest program Toruń ma oko na dzieciaki. Jest to badanie wzroku pięciolatków. Dlaczego pięciolatki? Ponieważ jest to grupa, która dopiero rozpocznie naukę szkolną i w tym momencie warto zbadać wzrok u dzieci. Zachęcamy rodziców dzieci, które urodziły się w roku 2021, do zapisania się do tego programu. W ramach programu zapewniamy konsultację onkologiczną, badanie ostrości wzroku, dodali bliży, badanie dna oka czy refrakcji. Można zapisywać się pod numerem telefonu 800 805 100. Drugi program również jest skierowany do dzieci i młodzieży. To profilaktyka nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży. Zachęcamy rodziców uczniów klas 1-3 szkół podstawowych, które są zlokalizowane na terenie miasta Torunia, do zapisania się. W ramach tego programu proponujemy 2 konsultacje medyczne, ale również wsparcie dietetyka, aktywność ruchową, wsparcie psychologiczne. Program niezwykle ważny. Widzimy, że niestety dzieci prowadzą taki bardzo niezdrowy tryb życia, choćby tylko patrząc, że mają aktywność na bardzo niskim poziomie, jeżeli chodzi o aktywność ruchową, ale również no, to żywienie nie jest takie, jakie powinno być. Dlatego szczególnie ważne jest, żeby już na etapie rozwoju dzieci zwrócić na to uwagę. I zapisy pod numerem telefonu 505 491 453 lub pod adres mailowy kontakt@fundacjanełka.pl. Podobny program, bo jednak nadwaga, otyłość i cukrzyca typu drugiego jest to ogromny problem wśród populacji również osób pełnoletnich, aktywnych zawodowo, z uwagi na taki bierny tryb życia. Proponujemy realizację takiego programu dla osób od 45 roku życia, w przypadku kobiet do 60 roku życia, w przypadku mężczyzn do 65 roku życia. Oczywiście z programu mogą skorzystać osoby młodsze, jeżeli występuje u nich co najmniej jeden czynnik ryzyka rozwoju cukrzycy typu drugiego, a tu nie musimy się postarać za bardzo, bo jeżeli palimy oczywiście tytoń, mamy małą aktywność fizyczną lub w ogóle prowadzimy niezdrowy tryb życia, czyli nieprawidłowa dieta czy naciśnienie tętnicze, to również jest to program dla osób od 40 roku życia do 44. W ramach programu proponujemy pomiary BMI, działania edukacyjne, przesiewowy pomiar glikemii, również konsultacje lekarskie, badania diagnostyczne, wsparcie dietetyka, psychologa i zajęcia z aktywności fizycznej. Zapisy pod numerem telefonu 56 kierunkowy 343 00 lub 698 626 597. Mamy jeszcze 2 programy. Pierwszy dotyczy przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, skierowanej do dorosłych mieszkańców Torunia, w szczególności osób narażonych na czynniki ryzyka chorób układu oddechowego, a jego celem jest przede wszystkim wczesna diagnostyka, czyli osoby powyżej 18 roku życia, które palą wyroby tytoniowe, pracują w warunkach narażenia na pyły, mają objawy takie jak przewlekły kaszel, duszności czy obniżoną wydolność płucną lub w ogóle przebyły choroby wpływające na wydolność płuc, chociażby przewlekłe zapalenie oskrzeli, to program dla nich. I zapisy pod numerem telefonu 508 040 991. Program profilaktyki raka płuc to program dla osób w wieku od 55 roku życia do 74. Oczywiście oczywiście jest to program skierowany dla palaczy z historią

0: Dla kogo? Są to mężczyźni od 50 do 69 roku życia lub młodsi od 45 do 49 roku życia w przypadku zachorowania na raka gruczołu krokowego u krewnego pierwszego stopnia lub od 40 roku życia do 49 roku życia w przypadku potwierdzonego nosicielstwa mutacji genów BRCA1 lub 2. Warunkiem udziału w części diagnostycznej jest oczywiście udział w edukacji. W ramach tego programu proponujemy edukację zdrowotną, wizytę kwalifikującą, pobranie krwi, oznaczenie PSA oraz oczywiście wizytę kontrolną z omówieniem wyniku i zaleceń dalszego postępowania. Dla nas, dla miasta, program realizuje specjalistyczny szpital miejski imienia Mikołaja Kopernika w Toruniu i zapisy pod numerem telefonu 56 kierunkowy 6100 473 lub 56 kierunkowy 6100 560. Mamy również program nowy, skierowany tylko dla kobiet. Bardzo ważny w przypadku kobiet, które przebyły chorobę onkologiczną, raka piersi. Jest to program profilaktyki leczenia obrzęku limfatycznego u kobiet po mastektomii. Program prezentuje bardzo bogatą ofertę od wizyty lekarskiej, ale przede wszystkim dotyczy części rehabilitacyjnej. W ramach programu poza poradą rehabilitacyjną zapewniamy kompleksową terapię udrażniającą, w tym manualny drenaż limfatyczny, ćwiczenia oczywiście usprawniające, a także edukację w zakresie pielęgnacji skóry i autoterapii. Program przede wszystkim ma na celu przywrócenie takiej aktywności społecznej i zawodowej kobiet, które przebyły tą chorobę, są po mastektomii, natomiast ten obrzęk limfatyczny bardzo ogranicza takie codzienne życie. Zapisy pod numerem telefonu 881 072 065. Ostatni program jest to program szczepień przeciw pneumokokom dla seniorów, czyli dla osób powyżej 65 roku życia. I ten program realizujemy wspólnie z województwem kujawsko-pomorskim.
1: Z Małgorzatą Skibicką, dyrektorką Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, rozmawiała nasza reporterka Maria Nowak. A opis wszystkich programów i telefony kontaktowe do zapisów znajdziecie na stronie torun.pl. Wędrujemy z mikrofonem po toruńskiej Starówce i dzisiaj odwiedzamy także Muzeum Podróżników imienia Tonego Halika. Znajdziecie je przy ulicy Franciszkańskiej 9/11. To właśnie tu Elżbieta Dzikowska przekazała dorobek podróżniczy zarówno Tonego Halika, jak i swój i nadal uzupełnia zbiory. Nasza reporterka Maria Nowak w przestrzeni muzeum rozmawiała z ich opiekunką Magdaleną Nierzwicką. Jak wiemy, Tony Halik, a tak naprawdę Mieczysław Sędzimir Antoni Halik, urodził się w Toruniu w 1921 roku. Uczył się w płockim liceum i przeżył II wojnę światową. Dalszą jego historię usłyszycie właśnie teraz.
2: Jest taka historia opowiadana przez Tonego Halika, że jako 14-latek uciekł z domu, żeby z flisakami płynąc ku Gdańsku dostać się na statek, który zawiezie go do Ameryki Południowej. No, był to wagabunda na pewno. Podczas II wojny światowej poznał we Francji Pierrette André Courtin, która została jego żoną po wojnie i razem wyemigrowali do Argentyny. I to jest też bardzo znamienne. Razem z żoną byli żądni przygód. Zamieszkali na przedmieściach Buenos Aires, ale stamtąd wyprawiali się w różne takie ciekawe miejsca, do dżungli, poznając rdzennych mieszkańców. I te swoje przygody opisywał w książkach wydawanych w języku hiszpańskim, bo w Argentynie razem mieszkali. I taką największą też, pierwszą największą taką przygodą była wyprawa do Mato Grosso, Stanów, Brazylii, gdzie jeszcze wówczas też można było spotkać rdzennych mieszkańców, poznać ich rytuały, poznać ich wierzenia i obyczaje i między nimi tam pomieszkiwali. Przez właściwie cały okres lat 50. Tony Halik też starał się zaistnieć jako reporter. No i jest taka historia, że wysyłał swoje artykuły ze zdjęciami, właśnie jest z różnych takich wypraw do poczytnego magazynu Life, który jednak redaktorzy tego magazynu odsyłali z podziękowaniem, nie przyjmowali jego artykułów. No ale on nie dawał za wygraną i w pewnym momencie przyszło przełamanie, kiedy wysłał zdjęcie, na którym udało mu się sfotografować małpkę siedzącą na gałęzi drzewa, którą atakuje wąż. I uchwycona jest to właśnie, ona

0: takim przerażeniu i to zdjęcie otworzyło mu drzwi do już później kariery właściwie jako reportera, ponieważ już wkrótce został reporterem amerykańskiej sieci telewizyjnej NBC i był nim bardzo długo, właściwie do końca życia. Jest to połowa lat 50., a w 1957 roku wyprawili się razem z Pierret na swoją taką właściwie naprawdę podróż życia. Była to wyprawa zorganizowana właśnie w oparciu też o NBC. Wówczas jeepem wyruszyli właściwie na podbój całej Ameryki, obu Ameryk, bo wyruszyli z Buenos Aires w marcu 1957 roku, żegnani przez przyjaciół. Wyruszyli w trójkę, ponieważ trzecim takim właśnie towarzyszem podróży był pies Wally i przemierzyli 180 tysięcy kilometrów, docierając aż na Alaskę i z powrotem, no bo musieli do Buenos Aires wrócić. Zajęło im to ponad 4 lata. Podczas tej podróży w styczniu 1959 roku przychodzi na świat ich syn Ozana. To też jest bardzo ciekawa historia, ponieważ no już z 10-letnim stażem Halikowie myśleli, że nie będą mieli dzieci. Aż tu nagle podczas tej ciężkiej podróży, gdzie przecież spali w namiotach, w dżungli, w różnych dzikich ostępach, Pierret zaszła w ciążę i urodziła dziecko na terenie Stanów Zjednoczonych. I później ten mały Ozana, bo tak dostał na imię, po wodzu z plemienia Karaża, z Mato Grosso, na pamiątkę właśnie przyjaźni między Tony Halikiem a właśnie Ozaną. No i ten mały chłopaczek całe swoje maleńkie życie, no bo życie jako małe dziecko, bo 2,5 roku przeżył podczas tej właśnie podróży.
1: I jak to dalej wyglądało? No bo wiemy, że ostatecznie Tony Halik rozstał się z żoną.
0: Tony Halik, tak, rozstał się z żoną i powrócił do Polski, ale zanim to się stało, to Halik z rodziną, z Pierret i z Ozaną z Argentyny przeprowadzili się do Meksyku. Zamieszkali w dość takiej dobrej dzielnicy, bogatej dzielnicy. Halik był wówczas już naprawdę rozchwytywanym reporterem, jeżdżącym nie tylko po Ameryce, po obu Amerykach, ale również po Afryce i innych krajach, gdzie właśnie zbierał różne materiały do reportaży. I w 1974 roku do Meksyku przyjechała Elżbieta Dzikowska, młoda reporterka, dziennikarka związana z gazetą Kontynenty i jej jednym z zadań było nawiązanie kontaktów z Tony Halikiem, żeby przeprowadzić z nim wywiady i jakby nakłonić też do współpracy z Telewizją Polską. Halik już był wówczas znany w Polsce, ponieważ w 1972 roku dotarł do Polski w świcie prezydenta Nixona i również spotkał się z Ryszardem Badowskim, który prowadził programy takie podróżnicze w Telewizji Polskiej i tam pokazał swoje pierwsze filmy właśnie ze swoich wypraw. I to szalenie spodobało się w Polsce, no bo wyobrażamy sobie ten rok 72, gdzie świat dla nas jest zamknięty, a tu nagle takie ciekawe historie, ciekawe zdjęcia i filmy. I dlatego Elżbieta Dzikowska, udając się do Meksyku, próbowała jakby tutaj nawiązać taką współpracę. No i ta współpraca się udała. Elżbieta spędziła też rok w Meksyku, ponieważ ona dla Kontynentów prowadziła taką działkę poświęconą właśnie Ameryce Łacińskiej. Ona te kraje Ameryki Łacińskiej też poznała. No i razem zaczęli swoje wspaniałe podróże. Powrócili do Polski razem. Elżbieta nie wyobrażała sobie mieszkania poza naszym krajem. Także Tony Halik wszystko dla niej zmienił i już od lat 80. byli bardzo rozpoznawalną parą polskich podróżników, którzy kilka programów telewizyjnych stworzyli, ale takim głównym był Pieprz i Wanilia, ponad 300 odcinków, wspaniale zrobiony, gdzie Elżbieta siedziała zawsze z Tony Halikiem i były rozmowy o ich jakiejś podróży, gdzie Halik był takim bardzo ekspresyjnym prowadzącym, który opowiadał jakieś czasem niestworzone historie, a Elżbieta była tą osobą, która zawsze tonowała te wypowiedzi, gdzie zawsze splatała coś z właśnie z historii, historii sztuki, bo ona jest też historykiem sztuki, więc te rozmowy były bardzo interesujące, taki właśnie ogień i woda.
1: I już może przeskakując też trochę dalej, muzeum tutaj zostało otwarte w 2003 roku, ale tutaj rzeczy przekazane przez Elżbietę Dzikowską wcześniej trafiły do Torunia, prawda?
0: Zaraz po śmierci Tanego Halika, zmarł w 1998 roku, a rok później Toruń otrzymał dar Elżbiety Dzikowskiej, właśnie który zawierał nie wszystko, ale część kolekcji zgromadzonej właśnie z Tony Halikiem. I był to asumpt do powstania właśnie w Toruniu

My takich zbiorów nie mieliśmy i ten pomysł właśnie, no głównie też kierowany przez panią Elżbietę Dzikowską, ona jest bardzo taką ekspansywną osobą, jeżeli chodzi o właśnie też sprawy związane z Muzeum Podróżników. Ona przekonała władze miasta, że takie muzeum ma rację bytu, że na pewno będzie popularne i że warto je stworzyć. No i faktycznie w 2003 roku, w styczniu, dokładnie w urodziny Tonego Halika, otworzyliśmy muzeum w maleńkiej kamieniczce przy ulicy Franciszkańskiej 11, gdzie rozbudowaliśmy tę kamieniczkę, bo ona faktycznie miała tylko dwa piętra po 50 metrów kwadratowych i dobudowaliśmy salę wystaw czasowych właściwie na tyłach kamienicy, czyli wchodząc w ogród, były ogród, dawny ogród kamienicy. Jedna ze ścian właśnie po lewej stronie jest po prostu murem granicznym z posesją Franciszkańska 9. No i dzięki temu zabiegowi zyskaliśmy przestrzeń na organizację wystaw czasowych, bo wiadomo, że muzeum żyje, jak są wystawy czasowe. Wystawa stała jest bardzo ważna, bo jest tym rdzeniem muzeum, ale wystawy czasowe potrzebne są, żeby ciągle przyciągać nową publiczność i też no, rozwijać tematykę związaną też z tą wystawą stałą. Wystawa stała dostała tytuł Tony Halik urodzony dla przygody i faktycznie opowiadała o Tony Haliku, który przemierzał świat najpierw z żoną Pierret, później z Elżbietą Dzikowską. I w 2013 roku, czyli dokładnie 10 lat po założeniu muzeum, otworzyliśmy kolejną wystawę, tym razem wystawę pod tytułem Pasja podróżowania. Wystawę, którą udało się rozszerzyć, a to dzięki otrzymaniu nowej kamienicy przy ulicy Franciszkańskiej 9, czyli sąsiadującej z Muzeum Podróżników i dzięki temu udało się połączyć przestrzeń. Kamienice są zupełnie różne. Mała kamieniczka Spichrza przy właśnie numer 11 i 9, gdzie dawniej były mieszkania na trzech piętrach rozlokowane, więc w te małe mieszkania też musieliśmy się jakoś wpasować z naszymi wystawami. Ale myślę, że udało się to świetnie. I również w kamienicy numer 9 dobudowaliśmy salę, która właśnie stała się salą wystaw czasowych. Też no, weszliśmy w przestrzeń ogrodu i dzięki temu no, mamy no, tą kubaturę dosyć dużą. Cały czas się rozwijamy. Pani Elżbieta Dzikowska w momencie, kiedy powstało muzeum, zaczęła sukcesywnie gromadzić kolekcje dla muzeum. To znaczy wyjeżdżała w takie miejsca, gdzie można było jeszcze kupić, no bo zazwyczaj kupowała te eksponaty wśród różnych plemion na całym świecie i przywoziła je z myślą o Muzeum Podróżników. Wszystkie eksponaty, które przekazała bezpłatnie. Jest to no, ogromny dar, bo to na pewno no, trudno było jej się rozstać z tymi przedmiotami. To jest raz, a dwa, no, dużymi nakładami finansowymi też je zdobywała. Także teraz jeździ już mniej, ale cały czas mamy kontakt z panią Elżbietą Dzikowską, która nas odwiedza sukcesywnie. My ją odwiedzamy, ona też spotyka się z publicznością, także jest to cały czas bardzo aktywny kontakt. To nie są nigdy niespodziewane odwiedziny. Przyjeżdża tutaj na jakieś spotkania, otwarcia wystaw i zawsze są na ten temat informacje. Wystawa stała Pasja podróżowania rozlokowana jest w dwóch budynkach naszego muzeum i rozpoczynamy naszą podróż od sali poświęconej wielkiej podróży Tonego Halika i Pierret, jego żony Pierret, po obu Amerykach. Także tutaj możemy zobaczyć różne przedmioty związane z Ameryką Południową, a także przede wszystkim archiwalne zdjęcia Tonego Halika, które wykonał podczas tych podróży. Kolejną salą jest sala poświęcona Meksykowi i Gwatemali, gdzie no, jest już taka tutaj opowieść o Elżbiecie Dzikowskiej i Tony Haliku. Właśnie Gwatemala, Meksyk była też bardzo bliska właśnie tym podróżnikom. Sala ta prezentuje wspaniałe tkaniny wykonane przez różne grupy Majów właśnie z Gwatemali. Majowie, czyli kultura
trwające od 3000 lat, jest cały czas kulturą taką tradycyjną. Oprócz tego, że są oczywiście katolikami, jest tam synkretyzm religijny i bardzo takie mocne zakorzenienie w przeszłości, w tej prekolumbijskiej przeszłości, którą możemy zauważyć w ich też tradycjach, a także w tkaninach, bo na tych tkaninach tkane są różne wzory, też zaczerpnięte właśnie od dawnych przodków. Sala poświęcona Papui Zachodniej pokazuje nam

życiem codziennym. Są to przepaski biodrowe, spódnice, nakrycia głowy. Tutaj rzuca się w oczy rajski ptak jako ta korona dla mężczyzn. I właściwie wszystko, na co patrzymy, wykonane jest z takich surowców naturalnych, które dostarcza przyroda. W tej sali również mamy inne plemię związane z Indiami, aczkolwiek jest to plemię z grupy etnicznej Konyak, które też słynie z tego, że byli łowcami głów i stąd tutaj takie ozdoby świadczące właśnie o tych ich rytuałach, maski drewniane jako naszyjniki przedstawiające właśnie głowy ludzkie, ale również innego rodzaju ozdoby głowy, torby też opatrzone koralikami i futerkami zwierząt. Kolejne sale to sala poświęcona

0: poświęcone są podróżnikom. Jedna podróżnikom takim, no oczywiście tym wielkim podróżnikom europejskim, którzy dla Europy zdobywali wiedzę o świecie, ale także są podróżnicy polscy, którzy też no, włożyli wkład też w to polskie poznawanie świata. Kolejne sale na drugim piętrze prezentują już Azję. Mamy tam Ladakh i ozdoby też z Ladakhu, wykonane z turkusów, z innych kamieni półszlachetnych. I tutaj najważniejsza jest taka ozdoba nazywana perakiem, ozdoba głowy dla kobiet, a także duża gablota poświęcona Chinom. Elżbieta Dzikowska, trzeba tutaj podkreślić, jest sinologiem. Ona jest historykiem sztuki, ale pierwsze studia, jakie skończyła, była to sinologia. No, Chiny są jej bliskie, stąd kilka jej wypraw do Chin zaowocowało też wieloma przedmiotami, które przekazała do muzeum. Także mamy piękne ozdoby grupy etnicznej Miao, srebrne Miao tak zwani, więc te ozdoby takie dosyć dużych rozmiarów okazałe naszyjniki na przykład można tutaj zobaczyć. Ale chyba taką najbardziej związaną z Elżbietą Dzikowską salą jest salka poświęcona biżuterii świata. Elżbieta Dzikowska kojarzy nam się z taką właśnie dużą biżuterią, którą nosi na każdych spotkaniach. I jest to sala, gdzie możemy zobaczyć biżuterię naprawdę z różnych zakątków świata, zrobioną z kamieni półszlachetnych, ze srebra, z kości zwierząt, z zębów, z dzikich zwierząt, z piór ptasich, z metalu, z koralików. Także tutaj jest cały asortyment przedmiotów, które w dużej części były też ozdobami Elżbiety Dzikowskiej, która po prostu oddała do muzeum, ale też część była już kupowana też z myślą o muzeum. Zresztą pani Elżbieta Dzikowska mówi, że ona zwiedza świat właśnie poprzez biżuterię. Ona poznaje świat poprzez tę biżuterię, bo chodząc po muzeum, właściwie w każdej z sal ta biżuteria jest. Nie tylko w tej małej sali biżuteria świata, ale wszystkie przedmioty, które tutaj prezentujemy w tych naszych kilku salach, mają biżuterię pomiędzy innymi przedmiotami.
1: Wszystkie informacje o stałych i czasowych wystawach w Muzeum Podróżników Tonego Halika znajdziecie na stronie muzeum.torun.pl. Mieliście kiedyś ochotę na pielenie niby w środku miasta, ale jednak w lesie? Okazuje się, że w Toruniu jak najbardziej jest to możliwe. Na terenie kampusu UMK znajduje się jadalny ogród KOI. O projekcie i jego działalności naszej reporterce Marii Nowak opowiedziała Paulina Jeziorek, koordynatorka jadalnego ogrodu KOI.
2: Jadalny ogród KOI, KOI to skrót od Kopernikańskiego Ośrodka Integracji, to ogród wspólnotowy, taki typ ogrodu, gdzie uprawia się kolektywnie, gdzie grządki są współdzielone przez grupę osób, w tym przypadku mieszkańców, studentów, osoby z uniwersytetu. Spotykamy się tutaj dwa razy w tygodniu przez cały sezon letni, czyli mniej więcej od kwietnia do końca października. Zależy, jak pogoda nam pozwala. I opiekujemy się wyznaczonym do tego celu poletkiem. Mamy tutaj grządki podniesione i wały, które zbudowaliśmy. A oprócz tego ten ogród, oprócz uprawy zdrowej żywności, służy nam do integracji, bo jesteśmy w Kopernikańskim Ośrodku Integracji. W ramach tych naszych działań organizowane są różne spotkania, spacery przyrodnicze, wydarzenia edukacyjne. Ogólnie spotykamy się i uczymy czegoś albo relaksujemy się w naturze. Ogrody społeczne to jest takie zjawisko, które może w ciągu ostatnich 15 lat jakoś tak się nasila, czy pojawiło się w Polsce, ale taki ogród na uniwersytecie konkretnie, jadalny ogród jest pierwszym ogrodem w Polsce, który powstał na kampusie uniwersyteckim, więc tym się może Uniwersytet Mikołaja Kopernika poszczycić. W zeszłym roku powstał drugi ogród na kampusie, na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Takie ogródki powstają w wielu większych miastach, czy to przy domach kultury, czy to ogródki sąsiedzkie, gdzieś w parkach, czy przy blokowiskach, ale też też takie zjawisko ogródków szkolnych i przedszkolnych też ostatnimi czasy rozkwita.
0: Powiedziała Pani, że już tutaj od 2023 roku działacie, więc już macie jakiś czas za sobą. Może mogłaby Pani podsumować albo opowiedzieć tutaj słuchaczom, jak wyglądały właśnie poprzednie sezony?
2: Jesteśmy w fazie takiej trochę testu, można powiedzieć, wciąż, bo 2 lata to jest niedużo dla ogrodu wciąż. On powstał tutaj w nowych okolicznościach na uniwersytecie i patrzymy, kto może być odbiorcą takiego ogrodu. W pierwszym roku było bardzo dużo osób z miasta, mniej studentów, chociaż nie mówię, że ich nie było, bo też przychodzili, ale też coraz bardziej ogród jest widoczny na uniwersytecie, który jest dużą bardzo instytucją i też nie wszystkie informacje tak szybko się przebijają. Zaczynam

0: działalności, która tutaj rośnie wokół. Rozmawiamy o ptakach, grzybach. Współpracujemy w tym roku z kołem geograficznym, które będzie nam badało próbki gleby. Więc do tej pory właśnie tak się zawiązywały nasze współprace, a poza tym prowadziliśmy taką działalność edukacyjną. Zapraszamy tutaj szkoły, przedszkola do ogrodu, ale też zimą prowadziliśmy takie zajęcia wewnątrz dla przedszkolaków.
1: To co można było znaleźć w Państwa ogrodzie? Warzywa czy owoce? Co uprawiacie?
0: Głównie warzywa, od tych najbardziej typowych, marchewek, pietruszek, pomidorów, poprzez różne eksperymenty, które nas ciekawią albo wyrosną przypadkowo. Na przykład wyrosła nam cieciorka. Nie wiem, nie każdy widział pewnie jak rośnie, ale ktoś przyniósł kiełki z cieciorki, zasadził i zebraliśmy rzeczywiście trochę cieciorki. Prowadzący z Uniwersytetu Trzeciego Wieku przynieśli tutaj sadzonki i wyrósł tutaj dziewięcił z in vitro, który powstał w próbówce na Wydziale Biologii w Instytucie Biologii, stworzony przez grupę seniorów. Ale mamy też krzewy owocowe, drzewa owocowe. Zasadziliśmy młody sad, stare odmiany gruszy, jabłoni i śliw. Więc tak to wygląda.
1: I jak już się ktoś decyduje przyjść, to właśnie jak to wygląda? Można przynieść swoje nasiona, każdy ma swoją grządkę, czy wspólnie się tym wszystkim zajmujecie?
0: Do tej pory zajmowaliśmy się wspólnie wszystkim. Właśnie organizujemy spotkanie takie organizacyjne, gdzie będziemy decydować, jak będzie wyglądał ten najbliższy sezon w tym roku. Chociaż z ankiety, którą przeprowadziliśmy, wynika, że wszyscy wolą uprawiać wspólnie niż posiadać indywidualne grządki. Być może chodzi po prostu o czas i mniejsze zaangażowanie, bo tą odpowiedzialność i czas wtedy można dzielić i nie być tutaj zawsze. A jednak indywidualna grządka już bardzo zobowiązuje do opieki. Więc też ideą tego ogrodu jest to, że robimy wspólnie i raczej to uczestnictwo było na zasadzie takich luźnych wizyt. Była grupka, która była tutaj cały czas, ale oprócz tego część osób luźno nas tutaj odwiedzała przez całe lato.
1: Czyli wszyscy się mogą zaangażować, nie tylko społeczność tutaj na uniwersytecie, ale też mieszkańcy.
0: Ten ogródek nie jest jakiś bardzo duży, to jest nieduże poletko, natomiast chodzi o to, żeby były to stałe dni. Jeszcze nie chcę mówić, jakie to będą dni w tym roku, to są popołudnia zazwyczaj, bo jeszcze tego nie ustaliliśmy. Właśnie po to jest też to spotkanie, żeby trochę porozmawiać, jak to ma wyglądać, ale kiedy te dni zostaną już ustalone, w marcu będziemy to wiedzieć, to po prostu można się spodziewać, że tu zawsze ktoś będzie w tych konkretnych dniach i o konkretnych godzinach i wtedy można nas tutaj po prostu odwiedzić, dołączyć, coś porobić.
1: Właśnie, bo jak są te spotkania, to tak jak już Pani wspominała, że rozmawiacie na różne tematy, czy po prostu się integrujecie, no ale to też jest dbanie o te grządki, czyli rozumiem, że pielenie też wchodzi w grę i nauka tego, jak zajmować się roślinami.
0: Wszyscy uczymy się razem, staram się stosować metody naturalne, nie używać nawozów sztucznych, bo zależy nam na ekosystemie wokół, żeby nie szkodzić innym organizmom, więc testujemy, co działa tutaj. Więc przychodzimy trochę pobyć razem, jednocześnie będąc w działaniu.
1: A co później się dzieje z tymi wszystkimi warzywami, czy też owocami, które Państwo zbiorą?
0: Zjadamy je, jeśli przed nami nie zjedzą je jakieś inne organizmy w ogródku.
1: Czyli to też jest do wspólnego tutaj podzielenia się.
0: Tak, dzielimy plony, albo też na koniec sezonu, do tej pory dwa razy właśnie to się zdarzyło, bo ogród ma 2 lata. Robimy takie wydarzenie kulinarne, podczas którego gotujemy. W pierwszym roku to było tak zwane dyniobicie. 5 tutaj ekip gotowało z dyni równolegle 5 różnych potraw, a w kolejnym sezonie gotowaliśmy tutaj 3-daniowy wegański obiad. Jakieś danie fasolowe, buraczana ochrzanowa zupa krem i deser.
1: To jeszcze może na koniec powiedzmy, gdzie dokładnie można Was znaleźć, bo tutaj ten ośrodek integracji może jeszcze nie wszystkim jest znany, bo też powstał niedawno.
0: Jesteśmy w Kopernikańskim Ośrodku Integracji, który mieści się w Lasku Bielańskim przy kampusie uniwersyteckim, a dokładnie na ulicy Olszewskiego 16. Choć jesteśmy w środku lasku, więc dlatego nie każdy za pierwszym razem tak łatwo tutaj dociera. Kopernikański Ośrodek Integracji zazwyczaj można odwiedzać do godziny 16, natomiast te dni ogródkowe mają swoje konkretne godziny. Latem, kiedy kiedy jest dość długo widno i popołudniami późniejszym jest chłodno, to są zazwyczaj takie spotkania bliżej wieczora albo późnym popołudniem. W zeszłym roku to było od 17.30.
2: Jadalny ogród Koi w sezonie letnim funkcjonuje jako fizyczna przestrzeń ogrodowa, a w sezonie zimowym prowadzi działalność edukacyjną i wykładowo-warsztatową. Ruszamy z mikrofonem na bydgoskie przedmieście. Tym razem spotykamy się z mieszkańcami rybaków. Z inicjatywy Wacława Okoniewicza z grupy Nasze Rybaki, mieszkańcy od kwietnia 2025 roku regularnie spotykają się w przestrzeni miasta. Pierwsze spotkanie odbyło się w domu Eskenów, a nam udało się porozmawiać z mieszkańcami rybaków, którzy opowiedzieli naszej reporterce Marii Nowak o swoim dzieciństwie i o tym, jak dawniej wyglądał m.in. park na bydgoskim przedmieściu.
3: Od urodzenia mieszkałam. Moi rodzice w 1938 roku zapewne mieszkali na ulicy Rybaki 59. Tam był Instytut Różańcowy. W czasie okupacji Niemcy Polaków z bydgoskiego przedmieścia przesiedlali na Mokre. W związku z tym moi rodzice też zostali przesiedleni. No i po wojnie, zaraz w 1945 roku wrócili na Rybaki. Instytut mieścił się w takim obiekcie, który myśmy tak nazywali popularnie willa. No i willa była spalona. Także jak rodzice wrócili, to tylko jakby zaplecze tego instytutu było całe, tam garaże, mieszkania dla pracowników. Rodzice moi wrócili do swojego mieszkania przedwojennego. No, ta willa była spalona i właściciel tego Instytutu Różańcowego, ksiądz Nowakowski, pisze do mojego taty list, bo tato był zatrudniony w tym instytucie jako ogrodnik przed wojną. Pisze do mojego taty list, że chciałby tę posiadłość zapisać Michalitom. No i ja się urodziłam w 1947 roku, siostra moja w 1946. Moje rodzeństwo urodziło się na Rybakach przed wojną, 1938-1939. Ja w 1947, a w 1948 Michalici przyszli właśnie do Torunia już jako, no przyszli właściciele tej posiadłości. No i potem odbudowa tej willi. Najpierw kościół był pod naszym mieszkaniem, taka mała kaplica. Oczywiście nie była to parafialna. Jedyny kościół na bydgoskim przedmieściu, więc jak odbywały się msze pod naszym mieszkaniem, to myśmy musieli siedzieć w łóżkach, bo jak się goniłyśmy, to światła w kaplicy gasły. No i tak odbudowano tą willę i powstała no, taka kaplica już tam w tej dawnej willi, a pod naszym mieszkaniem w tym dawnej kaplicy były pokoje dla księży. No i potem całe moje dzieciństwo przepiękne, bo ogród piękny, park, okolica. Po południu, jak wszystkie msze się kończyły, no to wtedy my tam dzieciakami byliśmy sami. Klerycy, którzy po tak zwanej małej maturze przyjeżdżali do Torunia i kończyli maturę tak zwaną dużą u redemptorystów. Także się wychowałam wśród księży, wśród braci zakonnych. Jedna wielka rodzina. Także ptaki, żaby, lodowisko na dole pod tym, wylewy Wisły, kiedy nasz ogród był tak zalewany, że w ogóle płotu nie było widać. Żeśmy na takiej bali jeździli z sitkiem i wyławialiśmy jabłka, które Wisła zabierała, bo spadały akurat to lipiec, spadały tam do rzeki. Wszystko co najlepsze.
1: A kiedy się pani stamtąd wyprowadziła?
3: W 70 roku, jak wyszłam za mąż, się wyprowadziłam, ale jeszcze wtedy kościół nie był parafialny i nie było tego kościoła, który w tej chwili jest. Jeszcze była ciągle kaplica. I chyba w 71 roku, albo w drugim, oni dostali prawa jako kościoła parafialnego. No ale to już tam mój tato zmarł jeszcze na Rybakach, potem mamę znaleźli księża dla mamy mieszkanie na tym Lindego, także już potem jakby ten kontakt się zerwał, nie? Ale te wszystkie listy, które ksiądz Nowakowski pisał do mego ojca, to ja wszystko porobiłam, kserokopię i Michalitom przekazałam. Także takie bardzo, powiedziałabym, takie istotne dla mnie, dla mojej rodziny dokumenty. A o nas na bydgoskim przedmieściu się mówiły te z kościoła.
1: Czy teraz pani jeszcze tam zachodzi?
3: Tak, chodzę. Chodzę chętnie, ale z taką rzewną nutką, bo ci księża, którzy to są, to jest chyba, nie wiem, trzecie pokolenie. Więc ja tam przychodzę, oni mnie pytają, a po co pani, a co pani, a co pani, a w czym mogę pomóc? A ja zawsze z tego, ja mówię, obawiam się, że ja bym mogła wam pomóc, a nie wy mnie, bo ja naprawdę jestem, powiedziałabym, skarbnicą wiedzy, jeżeli chodzi o tą instytucję. Także jestem ostatnia, bo już rodzice nie żyją, rodzeństwo nie żyje, także w zasadzie zostałam sama. A jeszcze mieszkałam rodziną mojej cioci, siostry, matki, mojej mamy. No ale potem księża tak robili wszystko, żeby jednak stamtąd te osoby cywilne się wyprowadziły. Także już potem zostało wszystko dla Michalitów. A to jest mój bratanek, który wychowywał się u dziadków na rybakach, także...
4: No więc historia jest tego typu, ojciec mi to opowiadał, ale z innych źródeł wiem, że potwierdzonych przez jego kuzynów, że była taka historyjka, że gdzieś tam chłopcy krótko po wojnie, mój ojciec jako nastolatek znalazł sobie tam z koleżkami szabelki takie wojskowe, prawdziwe, no i zaczęli się tymi szabelkami tłuc, no i się pocieli się, nie? Dziadek mi to zobaczył, szablę do studni złożył, tyle wiem.
1: Pan jak wspomina te dzielnice, bo też się tam pan wychował.
4: Tak, no pomieszkiwałem w zasadzie, bo dziadkowie moi byli moimi opiekunami, jak gdyby, do pójścia do szkoły, nie chodziłem do przedszkola, w rodziców po prostu na to nie było stać, nie mogli się dostać, no i całe moje dzieciństwo takie, no to tam, no dopóki, dziadkowie tam mieszkali na rybakach, no to ja tam po prostu nie miałem większych kolegów, jak żeśmy się przeprowadzili z Mickiewicza do Gagarina, no to tylko tam miałem jakieś tam kontakty z tymi, ale potem to wszystko się urwało i wie pani, no tylko tam.
1: A jak pan wspomina park właśnie, no bo teraz on zupełnie inaczej wygląda.
4: Tak, oczywiście, no park jest teraz taki bardziej unowocześniony, nie, a za moich czasów to wszystko było żwirkowe aleje, gdy padał deszcz lub śnieg, to się rozbiło stopy, no ale mi się wydaje, że w tych latach, znaczy w XIX wieku i XVIII, gdy tu powstawało, myślę, że tam zrobili dobre odwodnienie, bo to w momencie to ginęły te kałuże, no bardzo dobrze, to były piękne czasy.
1: Czyli pewnie jakieś sanki, jeżdżenie na rowerach? Takie...
4: Oczywiście, dziadek mój miał psa, to był taki, mi się wydaje, że to była taka wilk skrzyżowany, a z owczarkiem niemieckim, bo ten pies to wyglądał jak z bajek o czerwonym kapturku, nie? Dziadek go tak wychował, że był bardzo taki posłuszny, no słuchał tylko jego i takiego tam kleryka, który tam jak gdyby miał praktyki w tym kościele, no i mnie. A ja to był na ostatnim miejscu w zasadzie, nie? No i ten wilk był tak przyuczony, że dziadek mu zrobił taką uprząż do sanek i tak trzech takich szczurów ciągnął, nie, po parku, no, spokojnie.
1: Przygody były.
4: Wszyscy się go bali, bo myśleli, że to jakiś duch puszczy wyskakuje, będzie wszystkich zażerował. No, był niebezpieczny, ale był posłuszny po prostu pies, nie?
1: A jakby pan porównał właśnie swoje wspomnienia z dzieciństwa, z rybaków do teraz, jak ta dzielnica się zmieniła?
4: Znaczy, wie pani co, jest po prostu... Ja nie znam po prostu tych ludzi, nie? Którzy tam teraz mieszkają w ogóle. Nie mam żadnego kontaktu. Ale jest po prostu, no, raz, że jest czyściej, tak bardziej nowocześniej. Brakuje mi natomiast tych starych gazowych lamp, które były jeszcze, jak byłem dzieckiem, potem to zlikwidowali, bo to nie było czynne już. To wszystko pocięli, potem nie wiem. Ale pamiętam same kikuty tych lamp, one były przepiękne, kurczone. Potem to, nie wiem, zlikwidowali. No i brak mi tej bramy wjazdowej od Michali. To była piękna, kuta brama. Teraz zrobili jakieś, nie wiem, w ogóle nie ma. No.
2: Mieszkanką rybaków była m.in. Maria Znamirowska-Pryferowa, założycielka i dyrektorka Muzeum Etnograficznego.
5: SK2. Historia polskiej muzyki w radiu SK2.
6: Śpiewanie mnie nie męczy. Rozmowa Marka Sierockiego i Krzysztofa Cugowskiego w radiu SK2. Czyta Michał Zarzycki.
7: Pierwszym utworem promującym płytę był Jeden raz. Oczywiście. Piosenka, która jakoś nawet już funkcjonowała w mediach. Szału nie było, ale była słyszalna. Dlatego na niej postanowiono oprzeć całą strategię promocyjną. Była grana, to prawda, przyjemna piosenka i od razu wpadła mi w ucho. Podoba mi się zresztą do dziś. Miłe są te słowa, ale nie była zbyt dobra moim zdaniem, bo brakowało jej kopa. Wyjechaliśmy wtedy do Australii, to chyba było w marcu 1997 roku. Siedzieliśmy tam ze 2 miesiące i właśnie w tym czasie płyta Nic nie boli, tak jak życie pojawiła się na rynku. Po powrocie do kraju z marszu ruszyliśmy w trasę, bo RMF FM robiło wtedy koncerty pod hasłem Inwazja Mocy. Pamiętam dobrze, że pierwszy koncert graliśmy na stadionie żużlowym w Lesznie. Po zagraniu takiego tanga zaczęło się dziać coś niesamowitego, bo ludzie wpadli dosłownie w jakiś amok, a my nie mogliśmy zrozumieć, o co chodzi. Myślę, że byliśmy nawet odrobinę tym wszystkim przerażeni. Siedzieliśmy na drugiej półkuli w czasie, kiedy całe to szaleństwo przybierało na sile, dlatego nie mieliśmy o niczym pojęcia. Rozbawił nas wtedy pewien pajac z Radia Z, który wszem i wobec ogłosił zakaz grania takiego tanga. Cała Polska nas grała, ale Zetka nie, bo jakiś idiota tak zadecydował. W niczym wam ten zakaz nie zaszkodził. Inaczej się żyje, gdy ma się komfort? Cóż, jak mawiają, lepiej być młodym, zdrowym i bogatym niż starym, chorym i biednym. Tak, to już chyba rzeczywiście jest. Niedługo potem bal wszystkich świętych okazał się kontynuacją tego sukcesu, ale nie da się ukryć, że już na zdecydowanie mniejszą skalę. Osobiście uważam takie tango za bardzo zgrabną popową piosenkę, która nie jest pozbawiona jakiegoś wewnętrznego wdzięku. Nie mogę jednak tego samego powiedzieć o balu wszystkich świętych, a o piątym biegu to najchętniej chciałbym w ogóle zapomnieć. To było coś tak okropnego, że lepiej, aby nigdy nie powstało. Miałem szczęście, że włożyłem akurat nic nie boli tak jak życie do swojej walizki DJ-a, bo po pierwszym tygodniu, gdy był to tak zwany power play w RMF FM, grałem jakiś event dla bankowców. W pewnym momencie podchodzi do mnie pewna pani i pyta: panie Marku, czy ma pan takie tango, budki suflera? Oczywiście, że mam. A czy może pan zagrać? Proszę bardzo. Gdy tylko włączyłem ten numer, wszyscy zaczęli tańczyć, a co więcej śpiewać, bo znali słowa. Byłem w szoku, że tak szybko to chwyciło, ponieważ sam po raz pierwszy usłyszałem w radiu ten utwór niecały tydzień wcześniej. Nagle takie tango stało się hymnem śpiewanym w całej Polsce na wszelkich imprezach. A muszę przyznać, że był to fenomen, którego do dzisiaj nie umiem pojąć. Ale tego typu sprawy zawsze są przedziwne i chyba nawet niewytłumaczalne. Chwytliwa melodia, ale też ten szlagwort autorstwa Mogielnickiego, bo do tanga trzeba dwojga. No przecież to jest prawda z gatunku tych oczywistych, żeby nie powiedzieć banalnych. A jednak zażarło. I to jak? Opowiem jeszcze jedną anegdotę. Kiedy popularność szlagieru już trochę spadła, a ja grałem jako DJ na jakiejś imprezie, w pewnym momencie podszedł do mnie nieco podpity pan i spytał: czy mógłbyś puścić tango Bodo? Zbaraniałem trochę, bo kompletnie nie wiedziałem, o co chodzi, więc odpowiedziałem: nie znam takiego utworu. Trochę się obruszył i mówi zniecierpliwiony: no jak nie znasz, skoro dzisiaj grałeś? Nadal nie miałem pojęcia, o czym mowa, więc poprosiłem: a czy może pan mi zanucić fragment tej piosenki? Na co on: bo do tanga trzeba dwoj. Tango Bodo. Spodziewałbyś się takiego tytułu? To jednak pokazuje moc, z jaką ten utwór wniknął w codzienną rzeczywistość. Stał się przebojem na wszystkie okazje, słychać go było dosłownie wszędzie. Na weselach, chrzcinach, szaleństwo. Przy okazji nasza rozpoznawalność stała się wręcz absurdalna. Wcześniej byliśmy dość znani, ale jednak siedzieliśmy w tej szufladce rockowej jako zespół z pewnymi tradycjami i tak dalej. Takie tango spowodowało, że nie było w Polsce osoby, która by nie słyszała o budce suflera. Taki utwór wielopokoleniowy to jest prawdziwe mistrzostwo świata. Chociaż osobiście mam wrażenie, że akurat za tą piosenką specjalnie nie przepadasz. Mam rację? Od samego początku mam w związku z nią mieszane odczucia. Z jednej strony jest we mnie wielki szacunek, bo zarobiłem dzięki tangu na dom i różne inne rzeczy, a więc bez dwóch zdań było finansowym strzałem w dziesiątkę. Z drugiej strony jednak nie mogę być wielkim fanem tej piosenki, bo mówiąc najszczerzej i wprost, niespecjalnie kocham muzykę pop. I to jest raczej delikatnie powiedziane. O tym już mówiliśmy, że wolisz bardziej rockowe rzeczy. Ale jednak jestem współodpowiedzialny za wszystkie, i tutaj nie ma wyjątków, nasze wspólne przedsięwzięcia, bo przecież dopiero połączenie muzyki, tekstu i wykonania składa się w całość. I w tym przypadku złożyło się wspaniale. Od początku podkreślałem, że pojawienie się tak wielkiego hitu nie jest czymś w stylu „Jan to nie chwaląc się sprawił”. To tak nie działa. Tego rodzaju sukces jest wypadkową wielu różnych kwestii i tylko jeśli jakimś przedziwnym zbiegiem okoliczności one się odpowiednio ułożą, następuje strzał w dychę. I oto dowód. Bal wszystkich świętych był właściwie wprost kontynuacją takiego tanga. Czyli tangiem numer 2, albo nawet 3, bo coś tam jeszcze po drodze się wydarzyło. I owszem, był przebojem, ale już na nieporównywalnie mniejszą skalę. Piąty bieg jeszcze był. I następne tanga, czyli numer 5, 8, 17. To jest kompletnie bez sensu, a poza tym nie działa. Taki strzał zdarza się raz. Raz na całą karierę, zdecydowanie. I mało tego, nie każdemu. Z dnia na dzień, jak powiedziałeś, dzięki tangu staliście się grupą bardzo popularną i niezwykle rozpoznawalną. I przyszło 25-lecie zespołu, dobrze mówię? Trasa i płyta Greatest Hits 2, która ukazała się w 1999 roku. Tak właśnie było. Zamierzchłe czasy, trzeba przyznać. I aż trudno uwierzyć, że to już ponad ćwierć wieku temu. I pojawił się utwór Piąty Bieg, zaśpiewany przez trzech wokalistów Budki Suflera, czyli przez ciebie, Romualda Czystawa i Felicjana Andrzejczaka. Dla mnie jest to piosenka porównywalna do takiego tanga, albo nawet lepsza. I też była wielkim przebojem. No cóż, całkowicie się z tym nie zgadzam. Możemy mieć inne zdanie. Takie tango jest obiektywnie dobrym utworem. Naprawdę zgrabną, dobrą piosenką. Piąty bieg taki nie jest. Jest po prostu piątą wodą po kisielu takiego tanga. I tekstowo, i w każdym innym sensie. Myślisz, że tekstowo też? Mnie się ten tekst podoba, ale najwyraźniej mamy trochę inne podejście do sprawy. Najwyraźniej, ale to nie jest przecież problem. Odbiór czasami zależy od okoliczności, w jakich słyszysz utwór po raz pierwszy. Przed premierą byłem przygotowany na coś w takim właśnie stylu, w związku z czym Piąty Bieg zapisał mi się bardzo dobrze w pamięci. To wszystko jest kwestią gustu. Są ludzie, którzy lubią wyłącznie piosenki popowe, a są też tacy, którzy zasłuchują się w muzyce poważnej. Jednemu podoba się to, drugiemu tamto. I całe szczęście, że tak właśnie jest. Wyruszyliście w dużą trasę i znowu była cała orkiestra, istny korowód na scenie. Działo się sporo, to prawda. Pokłosiem tej trasy jest DVD z koncertów w Spodku, o ile dobrze pamiętam. Reżyserował to Maciek Dejczer. Tak, a koncert robi wrażenie. Myślę zresztą, że wtedy cały zespół był w najlepszej formie technicznej. Doświadczenie i lata praktyki spowodowały, że wszystko wtedy zagrało. Bez dwóch zdań. To był bardzo dobry skład, trzeba przyznać. Poza pierwszym składem z lat 70. był to drugi najmocniejszy zestaw personalny Budki. Marek Raduli, świetny gitarzysta. Mieczysław Jurecki na basie i te dziewczyny w chórku, to też robiło wrażenie. Chórki jakby nawiązywały do pierwszej płyty, bo przecież tam śpiewały Alibabki. Dla starszych fanów zespołu, takich jak ja, było to ważne nawiązanie do początków. To dobrze, bo o to nam właśnie na tamtym etapie chodziło. Żeby trochę zdjąć z siebie odium takiego tanga i przypomnieć, że potrafimy nieco więcej, a przede wszystkim zupełnie inaczej. Warto przy okazji wspomnieć, że Marek Raduli grał z nami od 1993 roku i w kwestii aranżu gitarowego wniósł do zespołu naprawdę sporo. Przyszedł rok 2000. Trochę z przypadku zostałem wtedy szefem rozrywki w TVP1 i dyrektorem festiwalu w Opolu. Wojtek Trzciński, który był producentem, mówi mi: słuchaj, Budka Suflera chce się zgłosić do premier. Byłem kompletnie zaskoczony. Wy z waszą popularnością w premierach? Kiedy pierwszy raz komisja kwalifikacyjna słuchała piosenki Bal Wszystkich Świętych, od razu wiedziałem, że to będzie hit. Pojawiały się jednak również pojedyncze głosy typu: no cóż, to już nie jest takie tango. Brawa dla komisji. Miała całkowitą rację, bo to zdecydowanie nie było tango. Ale też był to przebój. Nieopodal bloku, w którym wtedy mieszkałem, trwała budowa. Jak to na budowie, robotnicy mają zawsze włączone radio. Akurat podjechałem i leciał Bal Wszystkich Świętych, więc zrobili głośniej. Myślę, o, skoro robią głośniej, to znaczy, że im się podoba. Trudno było przebić takie tango, ale jednak Bal był wówczas absolutnym hitem. Uważam, że z tych trzech utworów, które wymieniłeś, takie tango jest bezdyskusyjnie najlepsze. Bez względu na to, czy ktoś lubi pop, czy nie, piosenka jest pod każdym względem dobra. Co do pozostałych bym polemizował, bo one już nie są tak zgrabne. A w kwestii Piątego Biegu powiem tylko tyle, że momentami jest dosłownie paździerzowy i nomen omen ciągnie na oparach. To w żadnym razie nie jest dobra piosenka. W Piątym Biegu i w Balu Wszystkich Świętych nie do końca mi pasuje produkcja muzyczna. Na początku, gdy piosenki są przebojami, to się tego nie słyszy. Racja. No właśnie. Nie rozkładasz wszystkiego na czynniki pierwsze, ale teraz, gdy słucham tego po latach, dochodzę do wniosku, że dużo rzeczy można było poprawić. Bezwzględnie tak. Najlepiej wszystko. Inaczej zaprogramować perkusję na przykład.
8: Powiem szczerze, że nawet nie chcę wracać do tych wszystkich problemów technicznych, bo zrobiłaby się z tego bardzo długa, a na dodatek niepotrzebna historia. I to dość dramatyczna. Najkrócej mówiąc, naszym nagraniom zdecydowanie brakowało dobrego producenta. Taka jest jedyna słuszna diagnoza. Kogoś, kto by powiedział, nie, to musi brzmieć tak, a nie tak i to trzeba zrobić trochę inaczej. Ale Opole 2000 było dla Was niezwykle udane. Podwójne zwycięstwo w konkursie premier. Zarówno głosami jurorów, już teraz mogę zdradzić, że całkowicie jednomyślną decyzją, jak i w głosowaniu SMS-owym. Wtedy nie były to jeszcze tak porażające liczby SMS-ów jak w latach późniejszych, ale w Waszym przypadku było ich naprawdę dużo. Reakcja opolskiej publiczności na Wasz występ mówiła zresztą sama za siebie. To był bardzo dobry czas dla zespołu. Bez wątpienia, nie bardzo jest co w tej kwestii dodać, szczerze mówiąc, choć nie wszystko układało się w samej ekipie, efekty były więcej niż zadowalające. To było nasze 5 minut. Rok później dostaliście w Opolu super jedynkę za piosenkę roku Bal Wszystkich Świętych. Teledysk też był doceniany, choć konkurencja w tamtych czasach była spora. Klip był naprawdę świetny. Co mogę dodać? To znowu było dzieło Macieja Dejczera, a on jest po prostu wybitnym reżyserem. Za co się nie weźmie, powstaje majstersztyk. Pamiętam, że kręciliście go w jakiejś hali i była to wręcz filmowa produkcja. Na całego, to fakt. Ale to były jeszcze czasy, gdy produkcje nie kosztowały majątku. Dopiero potem wszystko poszło w kierunku zupełnie abstrakcyjnym, a koszty produkcji wzrosły do niebotycznych. To był akt dużej odwagi, że zespół po tak ogromnym sukcesie Tanga i Piątego Biegu zdecydował się stanąć do konkursu. Bo znając nasz show biznes, można było przypuszczać, że jury z czystej złośliwości zagłosuje przeciwko Wam. Trochę się tego obawialiśmy, to prawda. Przecież nigdy nie można mieć pewności, jak potoczą się sprawy. Szczególnie, że nie ma możliwości, aby przypaść do gustu wszystkim. Opole było na tyle ważną imprezą, że sukces tam zawsze powodował coś pozytywnego. Wtedy jeszcze rzeczywiście tak było. Myślę, że nadal jest jakaś magia w tym miejscu. Jakaś jest, ale nie wiem już, jaka dokładnie. Nie mam wyrobionego zdania odnośnie do współczesnego Opola, bo nie śledzę festiwalu zbyt uważnie i nie znam piosenek, które pojawiają się w premierach czy debiutach. W porządku. To teraz Opole 2002 i ponowna decyzja o wystartowaniu w konkursie premier, tym razem z piosenką Solo. Wiem, że Romek ją wybrał. Ja stawiałbym raczej na Mokre Oczy, czyli tytułowy utwór z płyty, która wtedy się ukazała. Ale Solo była nawiązaniem do poprzednich sukcesów i to chyba przeważyło szale. Sam utwór przyjemny, szczególnie ten saksofon, na którym grał Grzegorz Piotrowski. I znowu bardzo dobry teledysk. Reżyserował go zaledwie 19-letni Michał Marczak, który studiował w kanadyjskiej szkole filmowej. Teledysk nagrano w teatrze, a scenografia i fabuła mogły się kojarzyć z klimatem balu maturalnego. Efekt? Kolejny wielki sukces, czyli nagroda publiczności w głosowaniu Audiotele. Stało się pewne, że Opole po prostu kocha budkę suflera i nikt nie mógł temu zaprzeczyć. I tak doszliśmy do jubileuszowego roku 2004, czyli słynnego koncertu z okazji 30-lecia zespołu. Już się uśmiechasz. Słynny z jednego powodu, czyli przezabawnej pomyłki w tekście Tanga. Można śpiewać utwór 1000 razy, a i tak za 1001 zapomnieć tekstu. No bywa! Na to nie ma mądrych i może się przydarzyć każdemu. Najlepiej jeden z twoich synów, nie będę mówił który, potrafił cię naśladować. Nie, najlepiej to mnie naśladował... Jakże on się nazywał? Prowadził taki zabawny, wesoły show w TVN-ie. Szymon Majewski? Tak, Szymon Majewski Show. Tak się nazywał program. Byłem u Szymona gościem chyba łącznie 3 razy, ale akurat wtedy, bodaj rok albo 2 po tym opolskim występie, zaprosił Sztura Juniora, czyli Macieja i mnie. Oczywiście kazał nam zaśpiewać tango, przy czym sam przygotował nowy tekst, który, muszę przyznać, był przezabawny. W refrenie szło to tak. Figo, fanga, suchostojka, smętny wał i pięty bęc. Było naprawdę wesoło i z Maćkiem nieźle się wtedy ubawiliśmy. Można to zresztą znaleźć w internecie. A masz dystans do siebie? Pewnie. To są rzeczy, które się zdarzają. Na żywo poszło, a potem była powtórka. Oczywiście ludzie nie dali wam zejść ze sceny. Podszedłem do was i mówię: chłopaki, powtarzamy tango. Wiadomo, nie ma o czym gadać. Ten jubileuszowy koncert zapadł mi w pamięć. Siedziałem podczas montażu i przeżywałem wszystko po raz drugi. Na scenie Gary Brooker z Procol Harum i Garou. Twój duet z tym drugim przy Georgia on My Mind, którym porwaliście publiczność. W Opolu wreszcie pojawili się renomowani zachodni artyści, co okazało się sukcesem. Choć pamiętam głosy, że to bezczeszczenie desek amfiteatru opolskiego, ponieważ to ma być polski festiwal. Przecież my jesteśmy krajem malkontentów. Zawsze jest coś nie tak i powinno być inaczej. Bo tak i koniec. Dlaczego u nas kompletnie nie przechodzą covery? Nie mamy polskich coverów. Zero. Bo to jest dyshonor. Jak to? To ja nie potrafię? Moja muzyka i tekst szwagra są 100 razy lepsze. Na chuj coverować? Po roku 2004 pojawiały się kolejne piosenki i występowaliście, ale przyszedł taki moment, że pojawiło się pytanie, co dalej? Z perspektywy tych kilkunastu już teraz lat uważam, że powinniśmy wtedy byli zwinąć ten interes, ponieważ po 2004 roku nie wydarzyło się już nic sensownego. Nagraliśmy tylko płytę, słabą, ale też wyjechaliście do Stanów Zjednoczonych. Akurat w Stanach Zjednoczonych to bywaliśmy często. Ale te dwa utwory? No tak, to może teraz przejdźmy do sytuacji, która zaistniała po mokrych oczach. Ta płyta była nieudana z wielu powodów, chociaż znalazło się na niej kilka bardzo dobrych numerów. Mieliśmy jednak do czynienia z całkowitą porażką realizacyjną i to był podstawowy mankament. Zmieniliście również wydawcę, co było błędem moim zdaniem. Nie zgodzę się. Akurat to nie był błąd, tylko konieczność. Wiem, konieczność, ale chyba błędem był wybór nowej wytwórni. Nie przyłożyli się do tej płyty. Myśleli, że to będzie samograj, a to był album, na którym, tak jak powiedziałeś, parę utworów miał potencjał, ale trzeba było mocniej popracować promocyjnie. Na pewno tak, ale jak już wspomniałem, uważam, że ta płyta jest przede wszystkim poważną niedoróbą realizacyjną. Mieliśmy kulejących pod tym względem płyt zresztą kilka, ale mniejsza o to. Co innego jest najważniejsze? Po tangu przestaliśmy być zespołem. O, to niemiło słyszeć. Po tej cholernej piosence Romek uznał, że jest geniuszem, nieomal Mozartem i zadecydował, że koniec zabawy i teraz będziemy już grać tylko tak, a kolejne płyty były pokłosiem tej strategii. O tym, żeby był producent z prawdziwego zdarzenia, można było tylko pomarzyć. Błagam, jaki producent? On był wszystkim. Tak mu się przynajmniej wydawało. A skoro tak, to po co nam jakiś producent? Z perspektywy czasu wiem jedno. To był ogromny błąd. Teraz jednak należy to już zostawić, ponieważ było, minęło, nie wróci. Ale na płytach, o których mowa, to po prostu słychać i koniec. Jak słusznie wcześniej zauważyłeś, w tej euforii, w tym całym zachłyśnięciu sukcesem nic nie słyszysz. Super numer, wszyscy go grają, ale gdy po latach włączasz płytę, coś jest nie tak. Jest słabe po prostu. Przecież po wielu latach mam porównanie, bo wiem, jak wygląda sytuacja na rynku. Gram od 6 lat z własnym zespołem. Zagraliśmy setki koncertów w tym czasie i z wyjątkiem pojedynczych przypadków nigdy nie miałem sytuacji, w której ktoś z uporem wrzeszczałby z sali: zagrajcie takie tango! To samo dotyczy balu. Być może trudno dać temu wiarę, ale to prawda. To były rzeczy na tamten czas. Wspaniałe, będące wielkim sukcesem, ale wtedy. Po kilkunastu latach jednak, a teraz spokojnie można powiedzieć, że po kilkudziesięciu, okazuje się, że te numery są po prostu niewidzialne. Porównywanie ich z Cieniem Wielkiej Góry jest jakimś piramidalnym nieporozumieniem, bo to zupełnie inna bajka. Prawdą jest jednak, że za te dwa utwory, takie tango i bal wszystkich świętych, jak na polskie warunki zarobiliśmy naprawdę ogromne pieniądze. Podkreślam jednak, że jak na polskie warunki. Na takim tangu mogliście zarobić jeszcze więcej, bo Chińczycy nagrali swoją wersję utworu, która była grana na Tajwanie, ale zapewne nic stamtąd do was nie spłynęło. Nie, nic, w ogóle. Warto przy okazji dodać, że takie tango nagrałem też po hiszpańsku, bo był taki moment, że coś tam drgnęło. Nic jednak z tego nie wyszło, bo żeby sprawa wypaliła, trzeba by tam pojechać i grać na miejscu. W wieku 20 lat, 20 paru, może by to miało sens, ale wtedy... No właśnie. Najlepszym przykładem jest rok 2004, gdy pojechaliśmy nagrywać piosenki do Los Angeles. Nigdy nie zapomnę tego Grega Feeling Gainsa, o którym była mowa już wcześniej, że pracował z Lionelem Richiem, ale nie tylko. Greg grał i śpiewał rzeczy Stevie'ego Wondera i postanowił mu kiedyś wysłać swoje nagrania. Wrzucił to na kasetę, bo to były czasy kaset, i wysłał z prośbą, aby Wonder się jakoś do tego ustosunkował. Oczywiście nic się nie wydarzyło. Po pewnym czasie Stevie Wonder miał jakąś próbę i były mu potrzebne kasety do jej nagrywania. Akurat włączyli te od Feeling Gainsa, a Wonder po chwili słuchania spytał: to jest nasze? Tak wyśmienite to było. I dopiero wtedy zadzwonił do Grega, po 2 czy 3 latach. Piękna historia. Warto próbować. Dopiero wtedy w tym Village Studio w Santa Monica zrozumiałem, na czym polega funkcja producenta. Miałem 54 lata i po raz pierwszy zobaczyłem, o co w tym chodzi. Mało tego, ta wyprawa pokazała mi szereg innych rzeczy, które powinienem był znać 30 lat wcześniej, ale niby jak miałem się o nich dowiedzieć? Okazało się, że wybitni muzycy są normalnymi, skromnymi ludźmi, całkowicie pozbawionymi megalomanii czy zarozumialstwa. I są dostępni finansowo, więc ich udział przy jakimś projekcie nie jest abstrakcją. Chcę przez to powiedzieć, że jeśli chcielibyśmy zaangażować do współpracy gwiazdy polskiej estrady, to wyszłoby drożej? Grubo, grubo drożej! Wiem, ile Steve Lukather z Toto bierze za przejście i zagranie utworu. To jest kilka tysięcy dolarów. Nie, wziął 2 koła za obie rzeczy. A u nas? Jakbyś sobie zaangażował dobrego muzyka, to by ci ryknął? To jest po prostu trudne do pojęcia, ale tak. Zero pokory. Ale wrócę jeszcze do funkcji producenta. Patrzyłem z niemym podziwem, jak to wygląda.

Widziałem to u nas tyle razy, że szkoda gadać. A tam nie ma dyskusji. Przychodzisz, grasz jako sideman i producent dostaje wszystko, czego chce. I nikt mu nie będzie opowiadać bajek, jak to ostatnio ze szwagrem żeśmy zajebali, że wszyscy pospadali pod stoły. No nie. Jeszcze raz do tego wrócę, że profesor Urbański, z którym nagrywaliście pierwszą płytę, wiedział, w jakich proporcjach powinno się nagrywać poszczególne instrumenty. Zdecydowanie tak. Mógł nie rozumieć naszego grania i nie lubić takiej muzyki, do czego zresztą otwarcie się przyznawał. Ale co i jak robić od strony technicznej, wiedział z całą pewnością. Czy miałeś kiedyś problemy z głosem? Nie, ale tylko dlatego, że w porę rzuciłem fajki. Był już taki moment, że zaczynałem mieć kłopoty czysto mechaniczne i czułem to. Gdybym wtedy nie rzucił palenia, dzisiaj na pewno nie rozmawialibyśmy o tym, o czym rozmawiamy. Może bym jeszcze żył, ale na pewno bym nie śpiewał. Powiem krótko, papierosy ze śpiewaniem zdecydowanie nie idą w parze. Wydaje mi się zresztą, choć paliłem dużo i na dodatek bardzo mocne papierosy, że mój nauk nie mógł być silny, bo bez większych problemów się go pozbyłem. Wszystko z biegiem lat się zmienia, trendy muzyczne przecież też i obserwujesz to od długiego czasu. Jakie masz wnioski? To jest kwestia pokoleniowa, od zawsze. Gdy miałem 20 lat, to mój ojciec był prawie 70-latkiem, ponieważ byłem dość późnym dzieckiem. I przecież dla nich, a już w szczególności dla ojca, to, co ja robiłem, jawiło się jako coś niewyobrażalnego, jakbym dosłownie urwał się z choinki. Jestem przekonany, że dla pokolenia moich rodziców był to prawdziwy szok, nieporównywalny z naszymi doświadczeniami współczesnej muzyki rozrywkowej. Patrząc na to z perspektywy lat, oni naprawdę byli z innego świata. To była istna przepaść. Mało tego, nie mogli zrozumieć, dlaczego język angielski jest aż tak popularny, a przecież cała nowa muzyka szła stamtąd. Dobrze, wróćmy do sportu. Boks. Uprawiałeś tę dyscyplinę? Tak, ale dosłownie przez chwilę, dopóki mi tak po ryju nie dali, że dochodząc do siebie usłyszałem głos: Krzysiu, to chyba jednak nie dla ciebie, daj sobie z tym spokój. Zresztą z tym pięściarstwem było tak samo jak z żużlem. Czasy wczesnej młodości. Latem chodziłem z ojcem na żużel, tym bardziej, że stadion znajdował się bardzo blisko naszego domu. Z kolei zimą chodziliśmy do hali Koziołek. Trudno w sumie tę ponurą budę nazwać halą, ale tak się wtedy przyjęło. To właśnie tam odbywały się koncerty big-beatowe, zawody bokserskie czy mecze koszykówki. A warto przypomnieć, że w tamtych czasach byliśmy w pierwszej lidze koszykarskiej. Jak wspomniałem, hala Koziołek była raczej ruderą, ale wszelkiego rodzaju imprez organizowano tam naprawdę sporo, podczas gdy gdzie indziej nie działo się dosłownie nic. O Wojewódzkim Ośrodku Sportu, Turystyki i Wypoczynku nikt nawet jeszcze nie myślał. To była pieśń przyszłości. Do Koziołka chodziłem więc na ligę bokserską. Motor i Avia były wtedy chyba w drugiej lidze, dzięki czemu zdążyłem jeszcze zobaczyć w ringu kilku z tych legendarnych polskich bokserów. Widziałem w akcji Leszka Drogosza. To był 1964 rok, gdy starał się o kwalifikację do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Przegrał wtedy tę wewnętrzną konkurencję z Marianem Kasprzykiem i chyba słusznie, bo Kasprzyk zdobył na igrzyskach złoty medal, choć 4 lata wcześniej podczas olimpiady w Rzymie w bardzo dziwnych okolicznościach wywalczył tylko brązowy krążek. W każdym razie boks poważnie mnie fascynował z racji tych zawodników. I tutaj ciekawostka, bo przecież w czasach, gdy oglądałem to wszystko na żywo, w Polsce istniał wyłącznie tak zwany boks amatorski. Tyle, że on zdecydowanie nie był amatorski, a jeśli już, to wyłącznie z nazwy. Tak naprawdę był o wiele bardziej zawodowy niż ten, który oglądamy obecnie, ale w tamtych czasach wszystko było postawione na głowie. W każdym razie w Lublinie i Świdniku widziałem naszych kilku bardzo dobrych zawodników. Bo gdzie niby miałbym oglądać walki zawodowe? Nigdzie, bo w socjalizmie nie można było nawet wspomnieć o zawodowstwie. Pierwszą walką tego typu, którą nadano w polskiej telewizji, była słynna The Rumble in the Jungle z 1974 roku, podczas której Muhammad Ali pokonał George'a Foremana, ówczesnego mistrza świata wszechwag. Oglądałem to z autentycznie opadniętą szczęką. Przy okazji warto wspomnieć,

0: rozumiecie, że była to jedna z najdziwniejszych sytuacji w historii PRL-owskiej telewizji. Ponieważ transmisja została zapowiedziana nagle, z samego rana, oczywiście już w dniu walki. Najwyraźniej dostali ją za frajer, bo nie ma mowy, aby komuniści przeznaczyli na coś takiego choćby złotówkę, o dewizach nie wspominając.
1: To był fragment książki Śpiewanie mnie nie męczy, wydawnictwa Harde.
2: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2. Magazyn muzyczny.
3: Kasia Grodzka, zapraszam. Bohaterką tego magazynu muzycznego Radia SK2 będzie Maryla Rodowicz. Aby zrozumieć Marylę Rodowicz, musimy cofnąć się do jej korzeni, które są splecione z dramatem historii i siłą inteligencji. Maryla, czyli Maria Antonina Rodowicz, urodziła się w 1945 roku w Zielonej Górze, ale jej historia to echo okresów wschodnich. Oboje rodzice, Janina i Wiktor Rodowiczowie, pochodzili z okolic Wilna. W ich domu, mimo powojennej rzeczywistości, unosi się duch przedwojennej kultury i wartości. I to jest kluczowe. Maryla wychowywała się z poczuciem dumy z tradycji, jednocześnie z koniecznością odnalezienia się w nowym świecie. Jej ojciec, Wiktor Rodowicz, farmaceuta i zapalony sportowiec, oszczepnik, zaszczepił w niej dyscyplinę i wolę walki. Matka, Janina z domu Krasucka, absolwentka prestiżowego gimnazjum sióstr Nazarytanek, dbała o wykształcenie i wrażliwość. Po przesiedleniu Rodowiczowie osiedlili się we Włocławku, gdzie Maryla spędziła dzieciństwo. To właśnie tam, w szarej rzeczywistości wczesnego PRL-u, jej energia szukała ujścia. Znalazła je oczywiście w sporcie. Maryla była utalentowaną lekkoatletką i być może tego właśnie o niej nie wiedzieliście. Uprawiała biegi, skoki, ale najmocniej zaangażowała się w slalom gigant. Była to wymagająca dyscyplina, która uczyła ryzyka, precyzji i szybkiego podejmowania decyzji pod presją czasu. Te cechy paradoksalnie ukształtowały ją na przyszłą gwiazdę estrady, która z łatwością manewrowała między gatunkami i wizerunkami. W 1965 roku to zacięcie doprowadziło ją do Warszawy i na studia na Akademii Wychowania Fizycznego. Ale jak to często bywa, wielki talent ma swoje własne plany. Maryla, choć nadal trenowała, w stołecznym środowisku odkryła coś mocniejszego niż metry i sekundy, muzykę i studencką bohemę. Warszawa lat 60. to tygiel kulturalny. Podczas gdy ta oficjalna kultura była kontrolowana, studenckie kluby tętniły życiem. Big beat, jazz i rodząca się poezja śpiewana tworzyły atmosferę swobody. Maryla z gitarą akustyczną szybko stała się częścią tego fermentu. Jej styl był odmienny od ówczesnych trendów big beatowych. Maryla inspirowała się amerykańskim folkiem i twórczością takich artystów jak Bob Dylan czy Joan Baez, wnosząc na polską scenę autentyczność i surowość. W 1965 roku została wokalistką w big beatowym zespole Szejtany, który działał w studenckim klubie Relax. Z formacją zdobyła pierwsze miejsce na warszawskim przeglądzie zespołów big beatowych w klubie Finka. Po 2 latach współpracy w 1967 roku odeszła z zespołu. I to był też kluczowy rok. Maryla wzięła udział w krakowskim festiwalu piosenkarzy studenckich. Wygrała go, prezentując unikalny styl. Połączenie zadziorności, poezji i folkowego brzmienia. To zwycięstwo było czymś więcej niż tylko nagrodą. To była oficjalna przepustka do profesjonalizmu i, co ważniejsze, moment narodzin jej scenicznej tożsamości. W krakowskim środowisku przylgnęła do niej łatka wariatka, która idealnie oddawała jej niepokorną naturę, a z czasem stała się jej marką. Po Krakowie Maryla przestała być anonimową studentką AWF-u, została zauważona przez profesjonalnych twórców. Kariera Maryli nie mogłaby eksplodować bez spotkania z dwiema bardzo ważnymi postaciami, kompozytorką Katarzyną Gartner i poetką Agnieszką Osiecką. Osiecka, już wtedy ugruntowana autorka, rozpoznała w Rodowicz idealną interpretatorkę dla swoich inteligentnych, pełnych gorzkiej ironii i liryzmu tekstów. To było partnerstwo, które zdefiniowało polską piosenkę na wiele dekad. Osiecka pisała dla Maryli teksty, które były jednocześnie poetyckie i uniwersalnie przystępne, dając jej głos, który rezonował z pokoleniem spragnionym autentyczności. Festiwale opolskie były dla Maryli Rodowicz tym, czym olimpiada dla sportowca, miejscem, gdzie udowadniała swoją klasę. W 1969 roku Maryla weszła na opolską scenę z utworem Mówiły Mu. Ten występ był manifestem nowego pokolenia. Piosenka nie była typowym socrealistycznym przebojem. Była świeża, folk-rockowa, z mocnym, charakterystycznym wokalem. Zdobycie pierwszej nagrody w kategorii piosenki estradowej uczyniło z Maryli sensację. Jej wizerunek daleki od konwencjonalnej, ładnej piosenkarki zaintrygował publiczność i krytyków.

następny rok, czyli 1970, to było już wejście po swoje. Maryla ze swoją aurą wolności i nonkonformizmu zaśpiewała Jadą wozy kolorowe.

Utwór natychmiast stał się hitem. Był to hymn do swobody i życia bez granic, co w szarej rzeczywistości PRL-u miało potężny, eskapistyczny wydźwięk. Zdobyła za ten utwór nagrodę TVP. W tym momencie Maryla Rodowicz stała się marką. Jej styl ubierania, jej sposób bycia, wszystko to było kopiowane. Seria triumfów domknęła się w 1971 roku, kiedy artystka odebrała główną nagrodę za Z Tobą w górach. Ten utwór, bardziej liryczny i melodyjny, pokazał jej wszechstronność wokalną.

zaledwie 3 lat Rodowicz zdobyła w Opolu 3 najważniejsze nagrody, stając się niekwestionowaną królową festiwalu. Sukcesy festiwalowe musiały znaleźć ujście w wydawnictwie płytowym. Album Żyj mój świecie, wydany przez Polskie Nagrania w 1970 roku, były właśnie tym manifestem. Album ten był starannie skomponowaną mieszanką, która zaspokajała zarówno radiowych słuchaczy, jak i bardziej wymagającą publiczność. Była to płyta folkowo-popowa z elementami balladowymi, która czerpała z najlepszych wzorców. Najważniejszym utworem na płycie okazała się ballada wagonowa. Piosenka o podróży, przemijaniu i ucieczce stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli jej twórczości. Ten utwór, osadzony w klimacie pociągu i niekończącej się drogi, rezonował z polską duszą.

Płyta zawierała również inne ważne kompozycje, takie jak Być z miastem sam na sam, czy A na czas wojny, które pokazywały głębszy, bardziej refleksyjny wymiar jej twórczości, często inspirowany poezją. Album Żyj mój świecie szybko osiągnął status złotej płyty, potwierdzając, że Maryla Rodowicz jest siłą, z którą trzeba się liczyć komercyjnie. W wieku zaledwie 25 lat była już jedną z najważniejszych postaci w polskiej muzyce rozrywkowej. Po tak udanym debiucie presja na utrzymanie poziomu była ogromna, a Maryla nie zawiodła. Kontynuacją jej artystycznej drogi był drugi album, Wyznanie, który ukazał się w 1972 roku. Choć mniej jednorodny niż debiut, zawierał kolejny festiwalowy hit, czyli Z Tobą w górach, a także utwory takie jak Jaworowy most. Płyta ta pokazała, że Rodowicz potrafi płynnie przechodzić od folkowych ballad do dynamiczniejszych form, umiejętnie dobierając kompozytorów i aranżerów. W tym czasie Maryla zrezygnowała ze studiów na AWF-ie. Sport musiał ustąpić miejsca estradzie, która stawała się jej życiem. Rozpoczęła się intensywna faza koncertowania. Maryla Rodowicz dzięki swojej świeżości była towarem eksportowym PRL-u. Już wtedy jeździła z koncertami po Europie Wschodniej. Chodzi tutaj o Czechosłowację, o Węgry, zdobywając popularność poza granicami naszego kraju. Te doświadczenia uczyły ją, jak dostosować się do różnych publiczności i stały się też zapowiedzią jej międzynarodowej kariery, która miała eksplodować wkrótce potem. Koniec etapu studenckiego i debiutanckiego w 1972 roku, zamknięty albumem Wyznanie, był dla Maryli jedynie rozbiegówką. Prawdziwa eksplozja popularności miała dopiero nadejść. Lata 70. to dla niej czas stabilnej, ale nieustannej pracy, która zdefiniowała jej artystyczne ja. Od folkowego barda do popowej supergwiazdy, która bezbłędnie wyczuwa trendy. Maryla, będąc już krajową gwiazdą, mogła sobie pozwolić na większą swobodę twórczą i współpracę z najlepszymi. A ten czas wymagał od niej dostarczenia czegoś, co przebije festiwalowe hity. I dostarczyła. Właśnie wtedy, w tych wczesnych latach 70., jej tandem z Agnieszką Osiecką oraz kompozytorami takimi jak Jacek Mikuła i Seweryn Krajewski osiągnął absolutną synergię. Nie ma polskiej muzyki bez tego utworu. 1974 rok był rokiem Małgośki. Choć Maryla miała już na koncie mnóstwo przebojów, to właśnie ten z muzyką Seweryna Krajewskiego i tekstem Osieckiej przeszedł do historii jako hymn pokoleń. Piosenka opowiadająca o dziewczynie, która popełniła błąd w miłości i którą wzięło życie, rezonowała z uniwersalnym poczuciem tęsknoty i straconych szans. Jej melodyjność i chwytliwość uczyniły z niej radiowe.

Małgośka była absolutnym szlagierem, który promował trzeci studyjny album artystki, po prostu zatytułowany Rock, wydany w 1974 roku. Album Rock był zbiorem bardzo dojrzałym, który pokazywał Marylę jako artystkę kompletną. Zawierał on zarówno liryczne ballady, jak i dynamiczne folkowe numery. Obok Małgośki znalazły się tam utwory takie jak Piosenka przeciw zasypianiu czy Urodzajny rok, które udowadniały, że Maryla potrafi odnaleźć się w narracji osieckiej o codzienności, ale podanej z literacką wirtuozerią. Po sukcesie folkowo-lirycznego roku Maryla udowodniła, że nie boi się ryzyka i zmian w swoim wizerunku. Album Sing Sing z 1976 roku to był moment przełomowy. Artystka odeszła od typowego folku w kierunku bardziej zurbanizowanego, rockowego i kabaretowego też przy okazji brzmienia. Płyta była bardziej wyrafinowana aranżacyjnie i tekstowo. Tytułowy utwór Sing Sing był dynamiczny i opowiadał historię w stylu musicalowym. Hitem, który od razu trafił do mas, okazała się również piosenka Damą być. Ironiczna, inteligentna, jednocześnie niezwykle chwytliwa opowieść o marzeniach i pozorach. Płyta Sing Sing to była próba definicji Rodowicz na nowo, jako artystki świadomej swojej siły, która potrafi bawić się konwencjami. Jeśli Opole było jej boiskiem domowym, to Sopot był bramą do świata. Rok 1977 przyniósł Maryli jeden z największych triumfów międzynarodowych w karierze. Maryla wzięła udział w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Interwizji w Sopocie i po prostu zdemolowała konkurencję. Zdobyła nagrodę główną publiczności Interwizji za piosenki Kolorowe Jarmarki i Nie ma jak pompa. Kolorowe Jarmarki stały się symbolem jej uniwersalnego talentu. Piosenka z folkowym, nieco sentymentalnym zacięciem była niezwykle bliska estetyce wschodniego bloku i trafiła na listy przebojów w wielu krajach. Nie ma jak pompa była zaś dynamiczną, energetyczną piosenką, która idealnie sprawdzała się na scenie, pozwalając Maryli na pełne wykorzystanie swojej charyzmy.

To zwycięstwo w Sopocie ugruntowało jej pozycję jako supergwiazdy rozpoznawalnej od Władywostoku po Berlin. Koncertowała w niemal całej Europie, Australii, a także na scenach amerykańskich i kanadyjskich. Królowa nie zwalniała tempa. Rok 1978 to premiera kolejnego kultowego albumu Wsiąść do pociągu. Tytuł albumu, podobnie jak dawna Ballada wagonowa, nawiązywał do motywu podróży, wolności i ucieczki, który zawsze rezonował z jej publicznością.

Lata 70. to nie tylko muzyka. Maryla Rodowicz stała się ikoną mody i wolności. Jej stroje sceniczne były często szyte przez nią samą lub inspirowane najnowszymi trendami zachodniego hippie i rocka, wnosząc kolor i odwagę do szarej rzeczywistości. Długie, kolorowe suknie, odważne fryzury, makijaże, każda jej kreacja była wydarzeniem i manifestem niezależności, co tylko potęgowało jej magnetyzm. W połowie lat 80. Maryla skręciła w stronę gatunku, który na polskiej scenie był wtedy dość egzotyczny, ale który ona pokochała. Chodzi oczywiście o muzykę country. W 86 roku wydała album Gejsza Nocy. To był rockowo-countrowy manifest pełen ostrych gitar i energetycznych, scenicznych numerów. Maryla poczuła ten amerykański rytm, co idealnie pasowało do jej temperamentu. Na płycie znalazły się takie dynamiczne utwory jak tytułowa Gejsza Nocy czy Szparka Sekretarka.

Piosenka o sekretarce, choć kontrowersyjna, była kwintesencją jej dowcipu i ironii. W tym samym czasie Marela regularnie występowała na Festiwalu Muzyki Country w Mrągowie, stając się jego nieoficjalną patronką. Ten okres przyniósł też utwory o wyjątkowej głębi, które stały się manifestem filozoficznym artystki. Absolutnym superhitem tej epoki jest oczywiście Niech żyje bal. Z muzyką Seweryna Krajewskiego i ze słowami Agnieszki Osieckiej to prawdziwy hymn o życiu. Piosenka z genialnym połączeniem melancholii i afirmacji życia mówi o akceptacji przemijania i czerpaniu radości z każdej chwili. Słowa Osieckiej są tu esencją jej stylu, poetyckie i zarazem uniwersalne. Yeah!

warto tu nadmienić, że powstawanie tego hymnu nie odbyło się bez, jakbyśmy to dzisiaj ujęli, bez dramy. Jak wspominała Maryla, pierwotny pomysł Osieckiej na refren, a konkretnie na kluczowe słowa, brzmiał: niech żyje cyrk. Maryla kategorycznie się z tym nie zgodziła, czując, że cyrk jest zbyt banalny i nie oddaje powagi tematu. Doszło do słynnej sprzeczki artystycznej, w której Rodowicz walczyła o to, aby refren był bardziej uniwersalny i dostojny. W końcu, po burzliwej dyskusji, Osiecka ustąpiła i zmieniła słowo na bal, co dało piosence ostateczny, majestatyczny kształt i tytuł. W jednym z wywiadów Agnieszka Osiecka miała stwierdzić później: niech żyje bal wydaje mi się jednym z najlepszych tekstów mojego życia. Jest najbardziej głęboki. Opowiada coś o moim stosunku do życia i śmierci, a także jest napisany z dużym temperamentem poetyckim. Upadek komunizmu i transformacja ustrojowa na początku lat 90. oznaczały dla polskiej muzyki rewolucję. Weszły zachodnie wytwórnie, zmienił się system dystrybucji i pojawiła się masowa konkurencja. Maryla zamiast osiąść na laurach, podjęła rękawice. W 90 roku ukazał się album Absolutnie Nic. To była próba modernizacji brzmienia i dialog z nową, rockową i alternatywną publicznością. Na płycie pojawiły się gościnne występy uznanych artystów, m.in. gitarzysty Wojciecha Waglewskiego, w utworze To już było, i trębacza Tomasza Stańki w Gonią wilki za owcami.

To była artystyczna deklaracja. Maryla nie jest tylko reliktem PRL-u, jest żywą, poszukującą artystką, która potrafi zapraszać do współpracy twórców z różnych półek. W 1994 roku Maryla wydaje album Marysia Biesiadna. Ten projekt był szokiem dla wielu krytyków i fanów. Maryla, ikona wyrafinowanej poezji śpiewanej, nagrywa zbiór piosenek biesiadnych, ale publiczność przyjęła to z otwartymi ramionami. Album osiągnął gigantyczny sukces komercyjny, udowadniający, że Maryla potrafi trafić do każdego Polaka, od inteligenta po bywalca wesel. Maryla.

Świetny ruch PR-owy i dowód na to, że jej marka jest tak silna, że może sobie pozwolić na absolutnie wszystko. Po tym biesiadnym eksperymencie w 1995 roku wraca do czystego popu z albumem Złota Maryla. Jest to kompilacja, ale też podsumowanie jej statusu.

Tuż przed wejściem w nowe milenium Maryla szukała nowego i nowoczesnego brzmienia i znalazła je na płycie Przed zakrętem, wydanej w 1998 roku. To był świadomy zwrot w stronę nowoczesnego pop-rocka i też nowej estetyki, którą publiczność uwielbiała. Album zyskał status złotej płyty dzięki takim hitom jak Łatwo palni. To było nowoczesne, dynamiczne, radiowe granie, które udowodniło młodemu pokoleniu, że Maryla Rodowicz jest wciąż aktualna.

Początek lat 2000 przyniósł album Niebieska Maryla. Tytuł nawiązywał do jej słynnych niebieskich butów z lat 70., symbolizując nostalgiczny powrót do korzeni, ale z nowoczesnym sznytem. Kolejny album, Życie ładna rzecz, to rok 2002, ugruntował jej pozycję jako artystki świadomej swojego wieku i dorobku, ale też dalekiej od spoczywania na laurach. Pokazała, że jej głos i energia są nadal w szczytowej formie. W tym samym czasie Maryla regularnie pojawiała się na festiwalu w Opolu i Sopocie, gdzie była przyjmowana już nie tylko jako gwiazda, ale jako żywa historia polskiej muzyki. W 2010 roku Maryla świętowała swoje 50-lecie na scenie, wydając album 50. Był to hołd dla jej drogi artystycznej i dowód na to, że pół wieku na scenie nie oznacza zmęczenia materiału, a jedynie niesamowity dorobek. W 2017 roku Maryla powróciła z nowym, mocnym materiałem na albumie Ach Świecie. To była płyta, na której Maryla podjęła próbę dialogu ze współczesnym popem i rockiem, zaprosiła do współpracy młodych twórców oraz artystów rozpoznawalnych w nowych czasach. Tytułowy utwór Ach Świecie zaśpiewała w duecie z Robertem Gawlińskim, czyli liderem Wilków.

Od tego czasu Maryla skupiła się na dwóch rzeczach. Nieustannej trasie koncertowej, jej występy są huczne, pełne energii i stanowią przegląd jej gigantycznego dorobku. Jest obowiązkowym punktem każdego dużego festiwalu w Polsce, często domykając wydarzenia w Opolu czy w Sopocie. Wiadomo, nie wyobrażamy sobie także Sylwestra bez Maryli Rodowicz. Z kolei zamiast koncentrować się na wydawaniu całych albumów, Maryla zaczęła wydawać pojedyncze single, które od razu miały rezonować w sieci i radiu. To pokazuje jej elastyczność w adaptacji do cyfrowego rynku muzycznego. A najmocniej ostatnimi czasy wybrzmiała jej praca przy rearanżacji swoich wielkich hitów. Maryla zdradziła w wywiadach kulisy tych sesji, a są one przezabawne. Okazuje się, że to młodzi artyści, tacy jak Mrozu, przy okazji wykonywania wspólnej wersji utworu Sing Sing, przejęli kontrolę artystyczną. Maryla, przyzwyczajona do swojej interpretacji, była czasem strofowana. Mrozu mnie strofował, a musiałam się podporządkować, opowiadała Maryla o pracy nad nagraniem w jednym z wywiadów. Mówił, że muszę śpiewać bardziej pod beat, rytmicznie i rzeczywiście musiałam się podporządkować, tak mówiła sama Maryla. A to nie jest tylko odcinanie kuponów, to prawdziwa artystyczna wymiana. Mrozu, wzięty producent i wokalista, jak wiemy, zajął się utworem Sing Sing, dodał do niego nowoczesne soulowo-popowe brzmienie, co było idealne, bo Sing Sing już w 76 roku był najbardziej rockowy i nowoczesny z jej ówczesnych hitów. Mrozu tylko podkręcił ten potencjał.

0: Lista kolaboracji to prawdziwa lista przebojów młodego pokolenia. Meryla, współpracując z nimi, odświeżała swoje największe klasyki, wnosząc je do streamingu i też na TikTok. Ralf Kamiński wziął na warsztat Niech żyje bal. Ralf ze swoją teatralną estetyką i niezwykłym głosem był idealny do tak wielkiego kabaretowego hymnu. Wykorzystał pełnię dramatyzmu tekstu Osieckiej, czyniąc go jednocześnie swoim. Dawid Kwiatkowski został zaproszony do duetu. Ich wspólna praca spotkała się z ogromnym entuzjazmem fanów obu pokoleń, co tylko potwierdza, jak skuteczny jest ten zabieg łączenia publiczności. Chodzi oczywiście o wspólnie wykonany singiel Wielka Woda.
1: I tylko tato nie ścieżką poprowadź, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności.
0: Oczywiście czekamy na kolejne współprace z kolejnymi młodymi artystami, które będzie kształtowało kolejne pokolenia słuchaczy. I tak Maryla Rodowicz wciąż tańczy, śpiewa pod bit i udowadnia, że niezależnie od epoki, to jej energia jest zawsze najmocniejszym elementem każdego nowego.
2: SK2.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się

Ma prawo nawet trochę dłużej pospać. Poranne radio, do śniadania. W Radiu SK2 w niedzielę zaczyna się o 9. Dzień dobry, cześć i czołem, Dawid Wajda, cała Polsko. Wstajemy, budzimy się, przygrywamy dobrze, bo po polsku, jak zawsze zresztą u nas. By w niedzielę wstawało, jadło, myło i co tam robicie, wszystko lepiej.

piżamce, na bosaka, po mieszkaniu, jeszcze z kawą w ręku i tak sobie słuchamy Radia SK2. Mam nadzieję, że całkiem przyjemnie spędzacie ten niedzielny poranek. Dzisiaj w kalendarzu Sławomir i Weronika mają imieniny, tak na pierwszych miejscach, dwóch wymienione, ale jest jeszcze Andrzej, Wiktor, Bruno, Brunon, Wilhelm, Antonia i Pschalis. Nie, przepraszam, Paschalis. Paschalis. To Paschalisów też bardzo serdecznie pozdrawiamy.

Daria Zawiałow chyba studiowała medycynę, bo twierdzi, że to wszystko jest okej. Okay. Jest w medycynie też syndrom złamanego serca. Takotsubo. Kardiomiopatia takotsubo. To jest syndrom złamanego serca. Nagłe, przejściowe osłabienie mięśnia sercowego, zazwyczaj lewej komory, które nie wynika z zablokowania naczyń wieńcowych, jak w zawale, ale z ich skurczu wywołanego ogromnym stresem. Nazwa pochodzi z Japonii, opisano to w 1990 roku. Serce podczas skurczu przyjmuje podobno kształt garnka japońskiego do połowu ośmiornic. Tako oznacza ośmiornica, a tsubo garnek, dlatego to jest syndrom takotsubo. Ale skoro jest okej, da się to wyleczyć, to najważniejsze. Najpierw jest długość dźwięku samotności, a później rzeczywiście wszystko jest okej. Teraz już właśnie grupa Mysłowic.

0: Dzisiaj jeszcze nie. Dzisiaj jeszcze o robocie więcej nie myślimy. Od jutra dopiero. Dzisiaj ostatni dzień weekendu i cieszymy się nim. Mam nadzieję, że pogoda sprzyja do jakichś wycieczek, które możecie na dzisiaj uskutecznić. W tej godzinie zagram wam jeszcze Jugopolis z Pawłem Kukizem. Będzie także grupa Happy Set.
1: Reklama.
2: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne. A na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2. Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
1: I po reklamie.

0: polskie utwory mają to do siebie, że z czymś nam się kojarzą. Na 100% polskiej muzy w Radiu SK2 ten konkretny Happy Set mi osobiście kojarzy się z juwenaliami. A o juwenaliach w kolejnej godzinie troszeczkę pogadamy, bo coś będziemy mieli od przyszłego tygodnia dla was.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie szorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Marta Łazarska na przekór pogodzie w Toruniu, która no mocno w kratkę. Myślę, że warto korzystać z tego, że mamy weekend i mamy dużo ciekawych wydarzeń w Toruniu. Od godziny 11 do 17 The Distinguished Gentleman's Ride na bulwarze filadelfijskim. Stylowe motocykle, eleganckie stroje, no i przy okazji wsparcie walki z rakiem. Możecie też od godziny 14 wybrać się na Festiwal Dobrej Zabawy na Placu Cyrkowym na Rubinkowie.
0: SMS-a dostałem. Wszyscy śpią, a ja z miotłą zapylam po całej chałupie. Iwona. Iwonko. No, takie są przez czasy, że jak nie ma w tygodniu, to trzeba nadganiać w niedzielę. By sprzątało się lepiej dla wszystkich już sprzątających. Dawid Wajda i najlepsze polskie hity. Cześć ponownie.

części świat. Siła młodzieży i nowych polskich brzmień. Maciej Musiałowski i Flora w Radiu SK2. Za chwilę grupa Perfect. Ja teraz o całej elicie. Polskiej elicie, Afromental, bracia Figo Fago, DJ Kuba, NA, Kacperczyk bracia, Kizo, Kuba, Lux Torpeda, Łydka Grubasa, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, będzie Tymek, będą Wilki, będzie Żabson. Mówię oczywiście o festiwalu studenckim. Kortowiada, będziemy mieli dla was bilety na Kortowiadę. Od przyszłego tygodnia zaczynamy rozdawać, więc bądźcie czujni i słuchajcie nas w przyszłym tygodniu uważnie.

0: Najwyższy poziom testosteronu u mężczyzn występuje naturalnie rano, między godziną 4 a 8. W skali życia szczytowe stężenie przypada na wiek od 18 do 25 lat, po którym poziom ten stopniowo spada. Więc należy wykorzystywać to, kiedy jest to wszystko w szczycie, dosłownie i w przenośni, i jakby cieszyć się życiem. Co prawda już jest 11, już po ptokach, jak to się mówi, ale my gramy doskonale i gramy dalej, gramy po polsku. W tej godzinie jeszcze Sylwia Grzeszczak, będzie także Mencer. Bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK 2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
0: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: I po reklamie.

0: Narodowy polski Batman, czyli Mencer z utworem Gotham na finał tej godziny w Radiu SK 2 za chwilę 12. Powiem wam, że ja też jestem czasami superbohaterem w swoim domu, znaczy z przymusu troszeczkę, bo to żona powoduje, że jestem tym superbohaterem, kiedy sam muszę pranie wstawić, pranie rozwiesić, zmywarkę wystawić, czy tam wyciągnąć z niej wszystko, czasami coś przykręcić, ściągnąć zasłony, powiesić nowe, wyprać firanki. No troszkę tego by się nazbierało, ale to... No, Takie sobie życie wybrałem i wcale nie narzekam. Mam nadzieję, że wy też jesteście bohaterami w swoim domu. Nie z przymusu.
1: Reklama. Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Marta Łazarska, jeżeli szukacie baśniowych opowieści, no to możecie wybrać się na spektakl Teatru Miejsca. To kufer pełen baśni i opowieści familijne. Start godzina 16. No, jeżeli chcecie sięgnąć do innych bohaterów, no i do nieco odległej przeszłości, na przykład do świata dinozaurów, no to możecie ruszyć do Jura Parku w Solcu Kujawskim. A ja mam dla Was zaproszenia. Piszcie na torun@sk.pl, dlaczego to do Was powinny trafić.
0: No i punkt 12. Teoretycznie słońce w zenicie. Ale czy tak jest w praktyce? Musiałem rzucić oko na kalendarz i nie, jednak nie. Zawsze się uczyliśmy na geografii, że o 12 jest górowanie słońca, a tutaj w kalendarzu widzę 12.32. No to jeszcze można powiedzieć astronomiczne przedpołudnie. Dawid Wajda, cześć ponownie.

0: Nie musimy patrzeć na świat przez różowe okulary, jeśli ktoś ten świat wykreuje nam jako różowy. To piękny utwór od Kasi Sochackiej. Niebo było różowe. U nas same takie piękne, już za chwilę Various Monks. Ja przypominam dzisiaj dzień pieczenia. Czy coś pieczecie?
1: Piekę ciasta.
0: Okej, okay, jakie?
1: Zazwyczaj w zakarce, ale czasami się udaje, ale no, można powiedzieć, że średnio daje żart.
0: Ważne, że świętujemy, ważne, że dzisiaj nam się upiecze. Nieważne, jaki będzie tego efekt, ważne, że się przy tym wszystkim dobrze bawimy.

lubię cię albo nie lubię cię, no zależy też od humoru. Niektórzy celnicy tak na nas patrzą, jak przekraczamy granicę. Kolejna afera w tym tygodniu miała miejsce, bo była próba przemytu grzybów halucynogennych i została udaremniona w medyce. Czytam o funkcjonariuszach Straży Granicznej i Służby Celno-Skarbowej, którzy na przejściu granicznym właśnie w medyce przejęli ponad 5 kg suszonych grzybów halucynogennych, które z Ukrainy były przesyłane do jednych z państw bałtyckich. Wstępne oględziny wskazują, że zabezpieczony susz może należeć do grzybów halucynogennych z rodziny muchomorowatych. I tak sobie myślę, że dobrze jednak, że w służbach celnych nie pracują grzybiarze, bo gdyby

0: też sobie śpią w Valarte, jak otwieram często lodówkę i tą szufladę z owocami, tam jest jeden taki czarny banan i mu mówię, Evi Valarte, niech żyje sztuka, jedna sztuka, banana konkretnie. Mam nadzieję, że wasze banany mają się okej. Okay. W tej godzinie jeszcze Ewa Farda pojawi się także w Messiah.
1: Reklama.
2: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
3: Masz Allegro Smart?

0: Netta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
5: I po reklamie.

0: Dzisiaj szczególnie trzeba dziękować, bo niedziela, to pamiętajcie o tym. Messiah w Radiu SK2 na finał tej godziny, za chwilę 13 i najświeższe newsy, bądźcie blisko.
1: Reklama.
2: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays. Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
1: I po reklamie.
9: Od Mazur po gór, szczyty Polska trochę jak po takiej nieudanej randce. Chłodno i mokro. Na południu 9 stopni, w centrum, na zachodzie 17, nad morzem 13 widzę. W takim razie w SC2 będziemy się dzisiaj rozgrzewać. Macie jakieś sposoby na rozgrzanie? Ja wrzucam do pieca to, co jest najlepsze.
1: Najlepsze polskie hity. SK2.
9: Ostre, jak papryczki piri piri, gitary Roberta Gawlińskiego, Patrycji Markowskiej, Lady Punk, a ta śmiga od Manamu

I podbijamy też najlepszymi polskimi hitami, można powiedzieć, Eurowizję. Udało się komuś obejrzeć Eurowizję do końca? No, ja padłem przed końcem, niestety. Ale oczy przecierałem rano, uwierzcie. Jak zobaczyłem, że Alicja Szemplińska, a widziałem jak występowała, naprawdę genialnie sobie dziewczyna poradziła na scenie, a że była dopiero 12, a wygrała Daria z Bułgarii z numerem Banga Ranga. I'm the bangarang, bangaranga, bangaranga, bangaranga. I'm the bangarang, bangaranga, bangaranga, bangaranga. I'm the bangarang. SK2. Bangaranga, czyli spadaranga. Ale nie u nas. Polski Carlos Santana, Jan Borysewicz, Lady Punk w SK2. I to jest ranga.

Sound and Grace w SC2 100. To tytuł tego numeru. W SC2 tylko tyle procent, 100 polskiej muzyki. A stop zrobicie na Krajowej 91 w powiecie łęczyckim. Mariusz do mnie napisał, że po wypadku droga jest zablokowana w tym miejscu. Jak wracacie do domu albo jedziecie na rodzinny obiad, spokojnie, bez nerwów, lepiej dojechać chwilę później niż godzinami czekać na lawetę. SC2.

0: Trójkąty i kwadraty od Dawida Podsiadło w SC2. Jutro, moi drodzy, 18 maja patrzymy w niebo. Ziemię czeka bliskie spotkanie z nową planetą Idą. Nic nam nie grozi, przeleci sobie obok 90 tysięcy kilometrów od Ziemi. I to jutro. Pomyślcie sobie życzenie, a potem patrzymy w niebo i czekamy. A nóż może się spełni.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
2: I po reklamie.

0: sympatyczny, dobrze zbudowany facet Grubson w SC2 i na szczycie. Znalazł się kolejorz, o tym w newsach SK2 punktualnie o 14.
1: Reklama.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy? Marta Łazarska, Brodka, Margaret Enej czy też Zalia. To właśnie w rytm ich hitów będziemy bawić się w następnym tygodniu na toruńskich piernikaliach, czyli juwenaliach, które startują, przypomnę, już w najbliższy poniedziałek. No a jeżeli wolicie aktywną zabawę, no to może basen. Ja mam dla Was zaproszenia do akwaparku Olender w Wielkiej Nieszawce. Piszcie na torunmałpa.sk.pl, dlaczego to do Was zaproszenie powinno trafić.
6: Jest 14. Paulina Chorbatowska, to są newsy SK2. Groźny wypadek w Świeradowie-Zdroju. Paralotniarz spadł z dużej wysokości. Ranny trafił do szpitala w Jeleniej Górze, mówi Piotr Pednarek z pogotowia ratunkowego.
7: Jego życiu bezpośrednio nic nie zagraża. Oczywiście jakby sama fizyka upadku z wysokości może dać jeszcze późniejsze obrażenia wewnętrzne.
6: Nie wiadomo jeszcze, jak doszło do upadku. Dwie osoby zginęły, a 40 zostało rannych. To po rosyjskim ataku na Ukrainę. Rosjanie użyli prawie 300 dronów. Ukraińcy odpowiedzieli zmasowanym uderzeniem. Ponad 500 bezzałogowców skierowano m.in. na Moskwę. Jeden z dronów miał uderzyć w pas lotniska Szeremietiewo, co wywołało poważne utrudnienia. Lech Poznań mistrzem polskim. Kolejorz na wyjeździe wygrał z Radomiakiem 3-1. Po końcowym gwizdku kibice ruszyli świętować na ulicach miasta.
8: Myślę, że Lech Poznań będzie grał w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie.
9: Lech Poznań zdobył 10. mistrzostwo w historii tego klubu.
10: Mistrz Kolejorz! Mistrz Kolejorz!
6: A mistrzowska feta w Poznaniu za tydzień po meczu z Wisłą Płock.
0: Przysłowie jeszcze na dziś.
6: Tak.
0: 17 maja mamy, niedziela. Dobra, czytam to przysłowie.
6: Mhm.
0: Rok wtedy dobry będzie, jak w maju zawiążą się żołędzie.
6: Powiedz mi, jak to skomentować?
0: Nie wiem, po co mają się zawiązywać? Wiesz, jak potem ciężko je odwiązać?

0: dwie Julki, Jagoda i Paulina, czyli zespół LOR w SC2. Dziewczyny chcą wskoczyć na szczyt gorącej polskiej dwudziestki z tym numerem. Wszystko jedno, wszystko źle. Pomóżcie im na sk2.pl. Gorąca polska dwudziestka. Wasze typy, wasze hity.
1: SK2.
0: A jak typujecie, kto dzisiaj wygra? Polska czy Austria? Za 45 minut zacznie się walka o udział w Mistrzostwach Świata naszych piłkarzy ręcznych, którzy nie będą zaciągać w tym meczu ręcznego.

0: tabletka w SC2, która wczoraj bawiła się na juwenaliach i mimo pochmurno-deszczowej aury studenci spisali się na imprezie na medale.
1: To było wspaniałe, dziękuję bardzo, Białystok, aż się wzruszyłam.
2: SK2.
0: Wzruszające będą też za chwilę chłopaki, które nie płaczą Still Love, a teraz kombi i sen się spełni w SC2. Najlepsze polskie hity na weekend.

0: Rozkochani chłopcy, Tilaf, chłopaki nie płaczą w SC2. Podobno wśród miliarderów królują takie imiona, czytam, bo wyskoczyło w internecie. John, David i Maria. To są imiona miliarderów. Bogactwo bogactwem, ale umówmy się, dobra. Mirek z dwoma garażami i z grillem murowanym też jest takim lokalnym Billem Gatesem.
1: SK2. Reklama.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: I po reklamie.

0: posprzątam i już wstawiam pranie i zaraz pozmywam. Po prostu dla ciebie zrobię wszystko. Mocne deklaracje od chłopaków w Mysłowic w Radiu SK2, a już za chwilę godzina 15 i najważniejsze newsy, także te sportowe, bo sporo się dzisiaj dzieje. Są walki na medal i o medale.
1: Reklama.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
4: Jakich ludzi?
5: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Ojciec, nie to okno. To tu.
5: Gdzie?
4: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na 2 portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
5: AI? Ajajaj.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
1: I po reklamie.
7: Minęła 15. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Trwa ustalanie przyczyny śmiertelnego wypadku w Turku. Nad ranem na osiedlu Wyzwolenia samochód potrącił 19-latkę. Za kierownicą siedział 29-letni mężczyzna, mówi Karolina Gmach z policji.
8: W wyniku zdarzenia kobieta doznała ciężkich obrażeń ciała. Pomimo podjętej pomocy medycznej jej życia nie udało się uratować.
7: Na miejscu został również zabezpieczony monitoring. 3 osoby zginęły, a 5 zostało ciężko rannych. To po tragicznym wypadku w Kalifornii. Kierowca wjechał w grupę pieszych. Policja ustala teraz, kim był i co doprowadziło do tragedii. Chcą rewanżu za zeszłoroczną porażkę. Siatkarze Aluronu CMC Wart Zawiercie po raz drugi z rzędu zagrają dziś w finale Ligi Mistrzów. W Turynie ich rywalem znów będzie włoska Perugia. Emocje przed meczem tonuje jednak przyjmujący Bartosz Kwolek.
9: Myślę, że zagrać trzeba swoje z chłodną głową i wciągnąć bardziej ich w naszą grę niż oni. Nie wciągają nas.
7: A finał Ligi Mistrzów o 20:30, wcześniej o 17:00 mecz o trzecie miejsce PGE Projekt Warszawa Omrons zagra z tureckim Ziratem.
0: Coś czuję, że siatkarze poradzą sobie bardzo szybko w tym meczu.
7: Oby, trzymamy kciuki i za jednych, i za drugich. Niech to będzie brąz i złoto dzisiaj. Niech to będzie złoto-brązowa niedziela.
0: Tak, to są dorośli faceci. Co to dla nich 3 sety?
10: Najlepsze polskie hity.
11: Polskie hity.
10: SK2.
0: Trzymamy też kciuki za piłkarzy ręcznych. Oni teraz zaczynają grać o wejście do Mistrzostw Świata, prawda?
7: Trzymamy.
0: No, to, wolne duchy, zaczynamy.

0: A tam już od razu moja. W Radiu SK 2 gramy najlepsze polskie hity i to jest fantastyczne. Bella Video. 14 minut po 15. Można wyjść na spacerek po obiedzie ze swoim pupilkiem, azorkiem, puszkiem albo lancerkiem. Albo z batyrem, bo batyr to z kolei nowy zwierzak naszego pana prezydenta, czytam tutaj w internecie świecie. Pan Karol Nawrocki podczas wizyty w Rumunii symbolicznie zaadoptował w tamtejszym rezerwacie niedźwiadka brunatnego i dał mu na imię Batyr. No to jak prezydent zaadoptował niedźwiedzia, to wiadomo, kto teraz rządzi w lesie.
1: SK2.

0: Sumptuastic, choć niektórzy mówili sam plastik, ale to fajne i żywe. Numer, który promował album Bez ciemności nie ma snów, czyli opuszczony w SC2. Gramy najlepsze polskie hity na ten niekończący się weekend, a od jutra nie opuszczamy fitnessowych zajęć. Roxana Węgiel, jak spojrzałem, to powiem wam, że zazdroszczę oczywiście jej formy, bo pokazała na siłowni ją. Są zdjęcia, przeklikałem, no i robiła przysiady z hantlami, wiosłowanko, wyciskanie, martwy ciąg, no po prostu klata, plecy, barki, od tego są ciężarki.
1: SK2.
0: Żeby się lepiej śpiewało.
2: Miasto.

0: Bajm? Myśli właśnie ma takie Beata Kozidragi to powiedziała. Myśli i słowa Wesce 2, jeszcze zacięty bój, który teraz trwa o awans na Mistrzostwa Świata. Polska gra z Austrią w piłkę ręczną. Za chwilę kończy się pierwsza połowa i Austria wygrywa 15-11. SK2. Piłkarze ręczni sobie myślą, a rzucić to wszystko.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Kto zwalcza ból? Kto?
9: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
12: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
11: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
13: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
14: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
15: Jak tak, to Allegro.
16: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bajoportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
19: I po reklamie.

0: kapsle, klasy, ale też składakiem się jeździło albo rolkami po osiedlowej ulicy, a teraz to są rolki w telefonie. Jak wy wspominacie młodość? Jeremi i Artur Sikorscy tak właśnie przywołują wspomnienia tym numerem Młodość w Wesce 2. Za moment 17 i sprawdzone newsy, również test dróg kierowcy dajcie głośniej, bo są utrudnienia i korki.
1: Reklama.
2: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
2: Pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
3: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
2: O, pyszna zapiekanka.
3: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
2: To rozumiem.
3: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
4: Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
10: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
11: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
12: Play. To będzie ostatnia reklama.
13: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
14: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
15: Marta Łazarska, niedzielny wieczór z teatralnymi propozycjami. Z takimi do Was wychodzę. Na przykład na godzinę 18 możecie wybrać się na spektakl teatru Antrakt Konstelacje w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki Odnowa. Tu wstęp jest wolny. O godzinie 21 możecie wybrać się na spektakl Tchnienie. To już w Teatrze imienia Wila Machorzycy. Okazja, żeby zobaczyć, jak jedno pytanie namiesza w życiu głównych bohaterów.
16: Minęła 16. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Zaczynamy od utrudnień na Krajowej 17. Między Zamościem a Krasnym Stawem w miejscowości Chomęciska Małe dachował samochód. Jedna osoba została ranna. Ruch odbywa się wahadłowo, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej pół godziny. Polka ranna w ataku w Modenie jest w stanie krytycznym i przebywa w szpitalu, podają włoskie media. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w centrum miasta. 31-latek wjechał autem w tłum, a potem miał atakować ludzi nożem. 4 z 8 rannych to członkowie polskiej rodziny, przekazują lokalne władze. Wśród poszkodowanych są też ciężko ranni obywatele Niemiec i Włoch. Mężczyzna został aresztowany i odmawia składania wyjaśnień. To mieszkaniec Włoch, który pochodzi z rodziny imigrantów z Maroka. Krzyczcie głośniej niż kiedykolwiek. Tak do kibiców apelował Robert Lewandowski przed ostatnim meczem. Dziś o 21.15 Lewy zagra swoje pożegnalne spotkanie na Camp Nou w barwach Barcelony. Po 4 sezonach napastnik odchodzi z klubu. Hiszpańskie media podają, że Polak zacznie w pierwszym składzie, a potem zostanie zmieniony, tak aby kibice mogli pożegnać go owacją.
0: Owacja będzie na stojące, rozumiem.
16: Oczywiście, że tak, na pewno.
0: Dzisiaj Światowy Dzień Pieczenia jest, moja droga. Upiekłaś coś, czy nie?
16: Nie, ale jeszcze teraz nie. W ogóle nie dziwię się, że mówisz o tym z takimi wypiekami na twarzy.
0: No właśnie. Mam dla was takie hity Wesce 2, od których można ich dostać. Męskie granie za chwilę, to Edyta Bartosiewicz. O, witajcie. Najlepsze polskie hity Wesce 2.

0: Albo po prostu ma różowe okulary. Sama Quest 2. Czytam w internecie, że nepalski przewodnik bije rekordy świata, nie ma co robić. Kamil Rita Sherpa po raz 32 zdobył najwyższy szczyt na ziemi. Mount Everest. No, gościu ma całe życie pod górę.
1: SK2.

Ale serc moim święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

A tam synek swojej mamy, on ją po prostu bardzo kocha. Lanberry, co ja robię tu w SC2, są pierwsi odważni synoptycy, widzę. Wrzucili do internetu prognozę IMGW na tegoroczne wakacje. No i tak, lato najprawdopodobniej będzie ciepłe i dość słoneczne, a od czerwca do sierpnia temperatury w całym kraju mają utrzymywać się powyżej wieloletniej normy. SK2. Normą to jest to, że jak jadę na wakacje, to i tak pada.

0: Bo rozbijają szklany sufit. Tree of Us w SC2. Lepiej przebić się przez szklany sufit niż wiertarką przez ścianę do sąsiada.
1: SK2.
0: I to każdej nocy. Grzegorz Markowski, Ryszard Sygitowicz już za chwilę.
1: Reklama.
2: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
15: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
1: I po reklamie.

0: on kocha ją, a jej nie kocha, ale to ona zawsze będzie tą pierwszą. Westy 2, Urszula i Anioł wie, że za chwilę godzina 17 i najważniejsze newsy, siatkarskie emocje i walka z pogodą w górach.
1: Reklama. Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
5: O.
4: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: To będzie ostatnia reklama.

0: po reklamie.
1: Jest 17. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Niebezpiecznie w Tatrach i na Podhalu. To przez intensywne opady śniegu i deszczu. W regionie rośnie też zagrożenie hydrologiczne. O szczegółach Dominika Baraniec.
2: W ciągu minionej doby na Kali Gąsienicowej spadło 60 mm deszczu. Skutkiem intensywnych opadów jest wzrost poziomu wody w potokach. Kiepska sytuacja jest też na rzekach Podhala. Na Białce w Łysej Polanie poziom wody zbliża się do stanu ostrzegawczego.
1: A jak podają synoptycy, dziś w nocy w Tatrach znów ma padać deszcz i śnieg. Przed nami Kopernik Festiwal w Krakowie. Będą wieczorne obserwacje nieba i liczne wykłady. Do Krakowa przyjadą naukowcy z całego świata. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. A właśnie teraz powinien rozpoczynać się mecz o trzecie miejsce siatkarskiej Ligi Mistrzów. PGE Projekt Warszawa o brązowy medal gra z tureckim Ziratem. Zespoły już spotkały się na parkiecie w sezonie 2021-2022. Wtedy oba mecze wygrał turecki zespół, a w jego składzie, przypomnijmy, gra teraz Tomasz Fornal. O 20.30 o złoto z kolei z włoską Perugią zagra Aluron Siem. Sim warta zawiercie.
3: I jeszcze informacja sprzed chwili, dosłownie mi tutaj
4: gorący
3: wyskoczyło.
4: News.
3: Tak, słuchaj, kochana, moi drodzy, mamy awans na Mistrzostwa Świata w piłkę ręczną.
4: Brawo!
3: Pokonaliśmy
4: brawo!
3: Austrię, chłopaki okazali się, że... No, okazało się, że rzucają o wiele lepiej od Austriaków, no. Tak jak my teraz rzucamy te wszystkie obowiązki, rzućmy się na kanapę.
4: I oglądajmy mecze.
3: Tak, i wrzućcie odpowiedni bieg, a ja gram.

0: Express.
1: Maciek Musiałowski, Flora WSC2.
0: SK2.
1: Koniec białych kuchni. Czytam w internecie, że teraz ma być inny kolor modny w naszych kuchniach, szczególnie jeden. To kolor niebieski. W kuchni kolory niebieskie, jedzenie królewskie.

0: Roxy Węgiel razem z Faustem zabrali nas na szeroką wodę. Nad wodą to raczej tak kleszczy nie ma, ale po lesie spacerek, piknik jakiś na łączce, no właśnie, i kleszcze mogą się do nas przyczepić. A tutaj taki artykuł wyskoczył, że te pajęczaki nie mają szans. Wystarczy tylko jedna rzecz, którą pewnie macie w domu. Nawet jestem przekonany na 100%. To wałek do ubrań. Taki ten wałek z taśmą klejącą, która to zbiera wszystkie paprochy i faflochy z naszego ubrania. Tym warto potraktować ubranka, jak wrócimy właśnie ze spaceru, załóżmy. Po lesie, czyli w lesie, wrzucamy rolki na telefon, a potem rolką traktujemy ubrania.
1: SK2.

0: No w tym tygodniu to raczej nie ma co liczyć na takie błękitne i to w 100% niebo. 100% polskiej muzyki już za chwilę. SK2. Mam coś dla tych, którzy w ten weekend zabalowali. Oddział zamknięty, obudź się w tej godzinie w SK2.
1: Autopromocja.
2: Poranek w radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6:00.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
9: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
10: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
11: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w 2 prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
2: I po reklamie. Najlepsze polskie hity.
3: Polskie hity.
2: SK2. SK2.
14: SK2. Wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle.

0: Siatkarze w Lidze Mistrzów dostarczają nam emocji. Robert Lewandowski również to zrobi. Dzisiaj zagra swój ostatni meczyk na hiszpańskim Camp Nou, ale też na medal ma dla Was przygotowanych 5 hitów na piątkę Michał Hanczak, który po godzinie 18, a punktualnie o 18 również wiadomości na medal ma dla Was Paulina Chorbatowska-Kowalski. Bawcie się dobrze ze Skąd 2 i z najlepszymi polskimi hitami.
1: Reklama.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
12: Jakich ludzi?
11: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
12: Ojciec, nie to okno. To tu.
11: Gdzie?
12: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
11: I to tu?
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
14: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
15: Play. To będzie ostatnia reklama.

0: po reklamie.
1: Jest 18. Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Tylko do środy przedsiębiorcy mogą rozliczyć w ZUS składkę zdrowotną za ubiegły rok. Jeżeli okaże się, że zapłacili za dużo albo za mało, będą musieli podjąć kolejne kroki, mówi rzeczniczka lubelskiego ZUS-u Małgorzata Korba.
2: Jeżeli w takim rocznym rozliczeniu okazało się, że przedsiębiorca zapłacił zbyt wysoką składkę zdrowotną, to będzie mu przysługiwał zwrot.
1: A o ten zwrot może wystąpić do ZUS-u do 1 czerwca. W tym tygodniu do pracy mają wrócić przedszkola w Gorzowie i Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Placówki były zamknięte po wykryciu 33 przypadków salmonelli. Źródło zakażenia nadal nie jest znane. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Tak o swoim odejściu po 4 latach z Barcelony mówi Robert Lewandowski. Dziś o 21.15 Lewy zagra swoje pożegnalne spotkanie na Camp Nou, a w barwach klubu rozegrał 191 meczów, strzelił 119 goli i miał 24 asysty. Według nieoficjalnych informacji Lewandowski może trafić do Arabii Saudyjskiej, a otrzymał również ofertę z USA i Włoch. I jeszcze na koniec siatkarska Liga Mistrzów. Właśnie zakończył się drugi set i po drugim secie PGE Projekt Warszawa remisuje 1-1 z Perugią w walce o brąz.
0: Pięć hitów na piątkę w Radiu SK2.
3: Dzień dobry wszystkim, Michał Hanczak jestem, melduję się i zapraszam na nową odsłonę cyklu 5 hitów na piątkę w Radiu SK2, w którym gramy najlepsze polskie hity, chociaż akurat w tym tygodniu będą to piosenki, które wywodzą się z zagranicy, bo postanowiłem wybrać dla Was 5 hitów, które znamy doskonale w języku polskim i dostaliśmy je od polskich artystów, ale mają swój pierwowzór gdzieś za granicą. Pewnie o niektórych wiecie, a niektóre covery Was zaskoczą. Zaczynamy od tego, który kochamy bardzo mocno, a wszystko to, bo Ciebie kocham. To jest oczywiście jeden z wielkich hitów grupy Ich Troje, który powstał w 99 roku, w tej polskiej wersji, z tekstem Michała Wiśniewskiego. Bo tak naprawdę jest to polska wersja niemieckiego hitu zespołu Die Totenhosen. Kawałek nosi tytuł Alles aus Liebe i powstał na początku lat 90. Zespół Ich Troje nagrał polską wersję na swoją 3. płytę. Wtedy już niektórzy znali tę grupę, chociażby z hitu Prawo, ale popularności jakiejś wielkiej jeszcze ta grupa nie zdobyła i szczerze mówiąc nikt w tę 3. płytę nie wierzył, o czym Michał Wiśniewski jakiś czas temu pisał, wspominając na Facebooku. Nie było promocji, był mały budżet, a potem nagle okazało się, że ludzie zaczęli kupować ten krążek jak szaleni. A wszystko to, bo Ciebie kocham, bo ta piosenka stała się nagle wielkim hitem. Ku zaskoczeniu wielu krytyków muzycznych, ale i samego zespołu, piosenka bardzo długo okupowała listy hitów, a nawet przyniosła zespołowi nagrodę Playbox, jedną z pierwszych nagród, jaką otrzymali. To wszystko oczywiście przełożyło się na kolejne koncerty, no i wybuch wielkiej popularności, która podbita została kolejnym albumem, tym, na którym pojawiły się hity Zawsze z Tobą Chciałbym Być czy Powiedz. Ale my skupiamy się na A Wszystko To, Bo Ciebie Kocham, polskim hicie z niemieckim rodowodem. Z pewnością będzie można ten hit usłyszeć na najbliższych koncertach grupy Ich Troje. Dużo plenerów przed Michałem Wiśniewskim i spółką. Między innymi wystąpią na łódzkich juwenaliach, ale wszystkie terminy i miejsca znajdziecie w ich mediach społecznościowych. Szykują się też do takiego wielkiego jubileuszowego koncertu z okazji 30-lecia zespołu. To 5 grudnia na warszawskim Torwarze. No i wtedy na pewno A Wszystko To, Bo Ciebie Kocham wybrzmi tysiącami głosów. Teraz też można sobie pośpiewać, słuchając w Radiu SK2.
0: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.

0: W tym tygodniu w Radiu SK2 gram wam polskie covery, czyli hity, które powstały za granicą, ale nasi artyści bardzo je sobie upodobali i postanowili nagrać nasze polskie wersje. Michał Hanczak z tej strony, tym razem nie sam, bo za chwilę o jednym ze swoich hitów opowie Stachurski. Jak się pewnie domyślacie, to będzie Typ niepokorny. Hit, który Polska usłyszała w wersji Stachurskiego w 2000 roku, ale jego rodowód to rok 91. Wtedy The One and Only nagrał Chesney Hawkes, a piosenkę napisał Nick Kershaw.
1: Bardzo lubiłem tę piosenkę, zawsze powiedziałem sobie, że ją muszę zaśpiewać. I było tak, że nagraliśmy płytę, która była sporym sukcesem i rynek troszkę wymuszał, żeby pojawiła się kolejna płyta. A ja nie miałem własnego repertuaru wtedy. I ta kolejna płyta, gdzie jest właśnie Typ niepokorny, ona w większości złożona jest z coverów zagranicznych.
0: Stachurski przyznał mi, że Typ niepokorny wcale nie był do końca jego typem na przebój, bo pierwszym singlem z tego albumu była piosenka Czuję i wiem, którą niektórzy poczuli, ale jednak nie stała się oczekiwaną lokomotywą sukcesu. A z kolei Typ niepokorny okazał się być bombą z opóźnionym zapłonem.
1: Ten Typ niepokorny poszedł jako drugi singiel, ale bez klipu. I on się strasznie długo rozwijał. Wyskoczył dopiero po roku. Czyli on nie przynosił spodziewanych, zauważalnych sygnałów, że staje się przebojem w takim czasie, który byłby dla nas satysfakcjonujący. Natomiast uderzył, wiesz, w momencie, kiedy myśmy już byli zajęci czymś innym i zupełnie innymi utworami.
0: Popularność Typa niepokornego i kolejnych piosenek, które ukazały się w tym okresie, między innymi Zostańmy razem, spowodowała, że Stachurski z dnia na dzień stał się rozchwytywanym artystą.
1: Kurczę, myśmy wtedy mieli trasę koncertową z sceną na 4 strony świata, 85 koncertów, takich dużych, stadionowych. To był na tamte czasy, w 2001-2002 roku, to był spory wyczyn.
0: A dzisiaj, po latach, chyba nikt nie wyobraża sobie koncertu Stachurskiego bez Typa niepokornego. Anteny Radia SK2, gdzie gramy najlepsze polskie hity, mimo że ten akurat ma zagraniczny rodowód, bez tego hitu też sobie nie wyobrażamy. Przecież kochamy go wszyscy.

tym tygodniu 5 hitów, to tak naprawdę 5 coverów na piątkę, bo gram wam polskie wersje znanych albo mniej znanych zagranicznych hitów. Michał Hanczak, czas na trzeci z nich. Tym razem w roli głównej Kasia Kowalska, która też ma na koncie kilka piosenek, które wzięły się z zagranicy. Jedną z nich, chyba tą najbardziej popularną, jest piosenka Widzę Twoją Twarz. W 2003 roku ukazała się taka składanka, na której było sporo polskich wersji zagranicznych hitów, a Kasia Kowalska wzięła na warsztat Listen to Your Heart szwedzkiego duetu Roxette. Oryginał pochodzi z 1988 roku i stał się hymnem złamanych serc, podbił wiele list hitów na całym świecie, no i doczekał się też kolejnych wersji w różnych krajach, jak wspomniałem, również w Polsce. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że Kasia nie śpiewa dokładnego tłumaczenia Listen to Your Heart, tylko napisała swój autorski tekst, no i za tę historię fani też pokochali jej wersję. A gdzie w najbliższym czasie można twarzą w twarz stanąć z Kasią Kowalską i usłyszeć jej głos? Czyli gdzie Kasia gra koncerty? No jest tych szans naprawdę dużo, bo artystka podzieliła się ostatnio swoim letnim terminarzem, przed nią sporo plenerów, chociażby jeszcze w maju zobaczymy ją w Nysie, potem Tuszyn, Jaworzno, Mińsk Mazowiecki, Wisła, Warka, Ełk, Starogard Gdański, Szczecinek, Nowy Sącz, Lublin, Świnoujście, Ostróda, Kętrzyn. Jeszcze długo by wymieniać, mam nadzieję, że któreś z tych miast jest blisko was i będziecie mieli okazję posłuchać Kasi Kowalskiej na żywo. Szczegóły oczywiście na Instagramie i Facebooku Kasi, a u nas już teraz jej wersja słynnego hitu grupy Roxette.

0: SK2.
1: Uświadomiłem sobie właśnie, że hit, o którym będę wam opowiadał, ma 22 lata. Kiedy to zleciało? Michał Hanczak z tej strony. Zapraszam na 5 hitów na piątkę. Czwarty z nich przed nami. A będzie to kolejny cover, bo w tym tygodniu rzeczywiście gram wam polskie wersje zagranicznych hitów. Chociaż w tym wypadku to może być zaskoczenie, bo pewnie nie każdy wiedział, że hit Trudno tak razem być nam ze sobą od Edyty Bartosiewicz i Krzysztofa Krawczyka to jest polska wersja zagranicznej piosenki. W oryginale powstała w języku serbskim. Polski tekst napisała Edyta, a kilka chwil po wydaniu śpiewała go cała Polska. Zresztą tak jest do dzisiaj, co i teraz sobie przypomnimy. Zanim jednak zagram, to zdradzę wam jeszcze kilka zakulisowych ciekawostek odnośnie współpracy tego zaskakującego duetu. To rzeczywiście była bardzo zaskakująca wiadomość, kiedy okazało się, że Krzysztof Krawczyk nagrał piosenkę z Edytą Bartosiewicz. Po pierwsze dlatego, że to dwa zupełnie różne muzyczne światy, po drugie dwa różne pokolenia, a po trzecie o Edycie Bartosiewicz było wtedy dość cicho i wszyscy zastanawiali się, kiedy ukaże się jej kolejny album. Coraz głośniej mówiło się o jej problemach ze zdrowiem. No i faktycznie ona później przyznała, że miała problemy choćby ze swoim głosem. Ale do nagrania tego duetu doszło. Spotkali się w domowym studiu, no i tu zaczęły się schody. I to wcale nie dlatego, że studio było na piętrze. Okazało się, że Edyta Bartosiewicz jest totalną perfekcjonistką. No i jak Krzysztof Krawczyk wspominał potem w biografii Życie jak wino, nagrali 56 wersji tego utworu. Edyta cyzelowała każdą frazę. Nagrywała wiele wersji, bo ciągle nie była zadowolona albo ze swojego wokalu, albo z melorecytacji Krzysztofa Krawczyka. Artysta przyznał nawet, że w pewnym momencie miał już dość i chciał wygnać Edytę Bartosiewicz z tego studia, zerwać to nagranie i wtedy do tej współpracy finalnie by już nie doszło. Ale jednak wykazał się cierpliwością, no i w końcu na albumie To, co w życiu ważne w 2004 roku dostaliśmy ten duet. Jak się okazuje, trudno tak pracować w duecie, ale wychodzą z tego czasami naprawdę piękne rzeczy. Pomyślcie o tym, kiedy na przykład szef wezwie was na jakieś spotkanie.
0: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Masz Allegro Smart?

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
9: I po reklamie.
10: No i

0: Jedynka, dwa.
1: Nie wiem jak wy, ale ja wierzę w to, że muzyka potrafi łączyć, burzyć bariery i dla niej tak naprawdę nie ma żadnych granic, co poniekąd też w tym tygodniu, w tym cyklu udowadniam. Michał Hanczak z tej strony. Mam kolejny z 5 hitów na piątkę, a w tym tygodniu są to covery, czyli polskie wersje zagranicznych piosenek. Czasami możecie być zaskoczeni, że to, co śpiewacie od lat, tak naprawdę narodziło się poza granicami Polski i niekoniecznie było pisane z myślą o polskim artyście. Tak było w przypadku Eweliny Flinty i jej wielkiego hitu, od którego zaczęła się jej wielka kariera po Idolu, czyli hitu Żałuję. Cofamy się do 2003 roku, no i sprawdzamy rodowód tej piosenki. Oryginał, podobnie jak Trudno tak razem być nam ze sobą, o czym opowiadałem w poprzedniej części, narodził się w Serbii i śpiewany był przez tamtejszą artystkę popową Anę Stanić. Ewelina Flinta nie tak dawno w pewnym wywiadzie, wspominając hit Żałuję, powiedziała, że nie jest to do końca cover, bo to jest piosenka, którą ówczesna szefowa firmy fonograficznej, Serbka, usłyszała w Belgradzie, ale namówiła twórcę utworu, żeby podpisać tak zwany publishing. Dzięki temu Ewelina Flinta nie musiała wykonywać tej piosenki jeden do jednego, wtedy byłby to cover, ale nagrała osobistą wersję z nowym zupełnie tekstem napisanym przez Luizę Staniec. Historia jest inspirowana prawdziwym życiem, jak to zwykle bywa w przypadku piosenek miłosnych, no i podbiła wiele list hitów, a potem też kolejne kraje w kolejnych wersjach, bo swoją wersję na przykład nagrała czeska wokalistka Aneta Langerowa. Jeżeli pojedziecie sobie na przykład na wycieczkę do Pragi tego lata, to może gdzieś tam w radiu usłyszycie jej Skwelej napad, które brzmi zupełnie tak jak nasze Żałuję. My jednak gramy najlepsze polskie hity, kochamy polskich artystów. No i teraz Ewelina Flinta na naszej antenie. Mam nadzieję, że po pierwsze nie żałujecie niczego, co zrobiliście w ostatnim czasie, a po drugie, że nie zaśpiewacie za chwilę Żałuję, że cię znałem, Żałuję, że słuchałem cię w radiu.

0: Reklama.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
8: Jakich ludzi?
9: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Ojciec, nie to okno. To tu.
9: Gdzie?
8: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
9: AI? Ajajaj.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
0: I po reklamie.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

0: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK 2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
0: Autopromocja.

0: Magazyn lokalny.
1: Renata Grudzińska. 189 projektów idzie do oceny merytorycznej. Do 22 maja torunianie mogą zgłaszać swoje uwagi i opinie dotyczące projektów w ramach budżetu obywatelskiego na 2027 rok. Listę znajdziecie na stronie miejskiej torun.pl. Kreatywni animatorzy kultury w Kujawsko-Pomorskim poszukiwani. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu czeka na zgłoszenia do Złotych Młynków. To już czwarta odsłona nagród, które przyznawane są w czterech kategoriach. O tym, do kogo mogą trafić Kujawsko-Pomorskie Nagrody Animacji Kultury, opowiedział nam Łukasz Wudarski, dyrektor WOAK-u.
2: No kogo szukamy? Szukamy podobnie jak w zeszłym roku, zarówno młodych animatorów, zaczynam od młodych, czyli osób do 35 roku życia, którzy pracują w kulturze szeroko rozumianej i w jakiś sposób animują życie lokalne swojej społeczności i wpływają na społeczną zmianę. Bo taka jest główna idea i takich osób szukamy. Szukamy młodych animatorów, szukamy animatorów, czyli osób, tutaj nie ma ograniczeń wiekowych. Szukamy wreszcie menedżerów kultury, bo to jest też kategoria, czyli osoby, które prowadzą fundacje, ale instytucje, jakieś działania kulturalne i mogą sobie powiedzieć, że zarządzają jakimś zasobem ludzkim, czyli są menedżerami kultury i szukamy zespołów. Zespołów, czyli osób, które wspólnie pracują nad jakimiś projektami, nad działaniami, które w jakiś sposób, tak jak powiedziałem, mogą wpłynąć na zmiany społeczne, jak kultura może wpływać na zmiany społeczne. My w to głęboko wierzymy, że działania kulturalne zmieniają otaczającą nas rzeczywistość. I chcemy takich ludzi nagradzać, chcemy ich wydobywać trochę gdzieś tam z czasami z tego, że oni się chowają za swoimi wydarzeniami, bo to jest bardzo często tak, że robią fantastyczne rzeczy i to nie tylko mogą być festiwale i te takie duże realizacje, ale częstokroć rzeczy, które są dla mnie znacznie trudniejsze, czyli jakieś procesy długotrwałe, czyli nawet warsztaty, które się regularnie prowadzi, ale te warsztaty zmieniają podejście młodych ludzi, sprawiają na przykład, że po przejściu takich warsztatów ktoś decyduje się zmienić swoje życie. Że z takiego przysłowiowego rozrabiaki staje się świadomym uczestnikiem życia społecznego. Albo jeszcze idąc dalej, znam też takie przypadki, że osoby, które były bardzo nieśmiałe, introwertyczne, dzięki zajęciom, warsztatom teatralnym odżyły, potrafiły wyjść na scenę, potrafiły stać się bardziej otwarte i nabrały na przykład większej pewności siebie. I takich też osób szukamy. Szukamy właśnie ludzi, którzy działają na rzecz społecznej zmiany.
3: Czy takich osób twoim zdaniem jest dużo w województwie kujawsko-pomorskim? Bo też jako WOAK bardzo dużo po tych miejscach kultury w mniejszych, większych miastach podróżujecie.
2: Tak, ich jest sporo, czy bardzo dużo, to jest kwestia relatywna, ale w mojej opinii jest naprawdę sporo takich osób. Natomiast problem, który ja gdzieś diagnozuję i gdzieś tam widzę, to jest taka nasza mentalność, animatorów też często, że my umniejszamy swoje działania, że mówimy, to nic takiego ważnego, co ty tam prowadzić, jakieś tam warsztaty, co ty tam tego? No nie, to jest właśnie ważna rzecz i chciałbym i chcemy tą nagrodą pokazywać, jak to jest właśnie ważne dla budowania pewnej świadomości społecznej i w ogóle jak dla budowania społeczeństwa obywatelskiego, takiego świadomego. I jeżeli my też nie będziemy potrafili przyjąć takiego komplementu, słuchajcie, robicie to dobrze, fajnie i możecie być za to i powinniście być za to nagradzani, to też nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy my jako ludzie kultury też potrafili przyjmować te komplementy i przyjmować to docenianie, bo

0: działania, po prostu troszeczkę wypchnąć ich na scenę.
1: Taka jest właśnie idea. Taka jest właśnie idea, żeby nie tylko samemu się zgłaszać, bo oczywiście można się samemu zgłosić i opisać swoje działania, ale w wielu wypadkach te zgłoszenia są zgłoszeniami kogoś, kto dostrzegł, zauważył czyjąś pracę, kto zobaczył, że taka pani czy taki pan prowadzący warsztaty robi fantastyczną robotę, ale jest zbyt skromny, żeby sam siebie zgłosić, bo czuje, że nie potrzebuję tego, po co mi to, i tak dalej, i tak dalej. Więc jak najbardziej zachęcamy wszystkich, którzy znają fajnych ludzi, ludzi, którzy wpływają na społeczną zmianę w tych kategoriach, o których powiedziałem, do tego, żeby wypełnić formularz. Tam trochę trzeba napisać o tej osobie, bo trzeba ją umotywować, dlaczego taka osoba zasługuje na tego typu wyróżnienie. Komisja, która potem się zbiera, czyta to, sprawdza, no i podejmuje decyzję, czy rzeczywiście to, co zostało opisane, po pierwsze zgadza się z prawdą, bo to też czasem wahadło wychyla się w drugą stronę, rzadko, ale zdarzają się takie sytuacje, a po drugie też sprawdza, czy rzeczywiście jest to zgodne z tą ideą społecznej zmiany, że to nie są tylko zwykłe po prostu działania kulturalne, takie etatowe, ale że to jest wykroczenie poza to, co zazwyczaj domy kultury robią.
2: Zgłoszenia przyjmowane są jeszcze do 14 czerwca, a formularz zgłoszeniowy znajdziecie na woa.pl. Toruński Ekopatrol od początku tego roku ma ręce pełne roboty. W styczniu strażnicy podjęli aż 135 interwencji, reagując na zgłoszenia dotyczące różnych gatunków zwierząt. Najczęściej strażnicy byli wzywani do ptaków, 50 przypadków, oraz ssaków, 12. Z kolei w lutym toruńscy strażnicy pomogli ponad 80 zwierzętom, a w marcu interwencji było 108. O działaniu Ekopatrolu rozmawialiśmy z Wojciechem Swinarskim, naczelnikiem Wydziału Dzielnicowych.
3: W ramach Straży Miejskiej w Toruniu, w granicach administracyjnych miasta Torunia, co warto podkreślić, bo niestety dostajemy czasami mnóstwo zgłoszeń spoza Torunia, ale tam niestety nie możemy działać. Wtedy trzeba kontaktować się z urzędami gmin bądź właściwym leśnictwem. Natomiast Toruń ma w swoich granicach ekopatron. To są wyspecjalizowani funkcjonariusze Straży Miejskiej, których jednym z podstawowych zadań jest reakcja w przypadku pojawienia się zwierząt wolno żyjących na terenie miasta. I to zarówno tych, które wymagają pomocy, i wtedy strażnicy oceniają, jak wygląda sytuacja. Kontaktujemy się z lekarzem weterynarii i w zależności od jego decyzji są prowadzone określone działania. Te ranne zwierzęta trafiają następnie do ośrodka rehabilitacji dla dzikich zwierząt, gdzie są leczone, i te, które po rehabilitacji mogą wrócić w przestrzeń lasu, są zwracane jakby do tego lasu. Natomiast pojawiają się zwierzęta, które bytują w lesie lub normalnie, a odwiedzają jakby miasto, i one mogą stanowić zagrożenie. Jeżeli są stanowią zagrożenie bądź dla siebie tym, że właśnie w przestrzeni miejskiej poruszają się choćby w ruchu miejskim, ale również mogą stanowić zagrożenie dla mieszkańców. Wtedy również takie działania podejmuje m.in. Ekopatrol. Staramy się zabezpieczyć z jednej strony mieszkańców, z drugiej strony te zwierzęta, żeby one mogły spokojnie wrócić na normalne tereny bytowania, a więc do lasu. I wtedy oczywiście w tych wypadkach kontakt z dyżurnym Straży Miejskiej całodobowo pod numerami przede wszystkim 986 jest jak najbardziej właściwy. Dyżurny skieruje na miejsce zdarzenia właśnie strażników ekopatrolu i oni dokonują oceny tego, jakie działania należy podjąć, czy to zwierzę należy rzeczywiście podjąć ze środowiska i udzielić mu pomocy, czy po prostu pozostawić, nie ruszać, obserwować, i ewentualnie dalsze działania po ocenie przez patrol mogą być realizowane. Oczywiście namawiamy do tego, żeby zgłaszać, nie podejmować. Zdarzały się już nam sytuacje, gdzie ktoś przywiózł właśnie z lasu małą sarenkę, bo przecież matka zostawiła i trzeba było, że tak powiem, się zaopiekować, co było absolutnie naganne, i w tym okresie szczególnie, kiedy mieszkańcy będą odwiedzać nagminnie lasy w czasie majówki, namawiamy do tego, żeby pozostawiać, nie zabierać tych zwierząt matką, tylko zostawić je w otoczeniu, w lesie, tak, żeby mogły się bezpiecznie wychowywać i żebyśmy nie musieli tutaj zajmować się transportem do ośrodka rehabilitacji, bo tak jak było już wspomniane, jeżeli taka sarenka no, zostanie skażona zapachem człowieka, niestety matka już do niej na pewno nie wróci i nie będzie mogła jej dalej wychowywać i wtedy jakby ten obowiązek spada oczywiście na nas. Więc jeśli są takie sytuacje, naprawdę proszę konsultować to z dyżurnym, zgłaszać, a my będziemy oceniali i podejmowali właściwe decyzje. I jeśli chodzi o zwierzęta, to tu mamy pełen przekrój tego, co, że tak powiem, w środowisku istnieje, chociaż

0: również zdarzają się interwencje w stosunku do zwierząt domowych, które znalazły się w przestrzeni publicznej, bo komuś uciekły, ktoś wypuścił, ktoś nie dopilnował. Mieliśmy zgłoszenie, że ktoś wyprowadził żółwia na spacer, na trawnik i nagle mu szybko ten żółw zniknął, prawda? Więc to oczywiście było zgłoszenie, że gdzieś tam kilka lat temu pojawił się smok na placu zabaw. Okazało się, że to legwan zielony był, ale najwięcej rzeczywiście podejmujemy interwencji w stosunku do różnego rodzaju ptaków, tak? To jest jakby większość naszych interwencji związanych z tym, że jak było wspomniane, ptaki uczą się latać, w związku z tym jest poza gniazdem, no i każdemu czy większości osób wydaje się, że no przecież zostało wyrzucone z gniazda, nie poradzi sobie i należy niezwłocznie podjąć, chociaż zdarzały się sytuacje, że do mieszkania wleciał nietoperz, gdzieś został, więc ktoś tam, że tak powiem, bał się, więc też takie interwencje strażnicy ekopatrolu podejmują.
1: Przypominamy, że z ekopatrolem można kontaktować się pod numerem 986. Klucze do miasta Torunia od przyszłego tygodnia przejmują studenci. Tym razem Grot Kopernika zamieni się w Olimp, a na gotyckiej Starówce będzie można spotkać Zeusa, Posejdona czy Afrodytę. Toruńskie piernikalia rozpoczną się już w poniedziałek 18 maja, choć ich kulminacja przypada na 22 i 23, czyli piątek i sobotę, kiedy odbędą się koncerty. O tym, jakie wydarzenia przygotowano dla studentów, mówi Marta Kuta, przewodnicząca samorządu.
2: W tym roku Juwenalia zaczynamy już 16 maja z trzecią edycją targów sztuki studenckiej na Wydziale Sztuk Pięknych. Dzień później widzimy się w Odnowie na spektaklu studenckim wystawianym przez nasz teatr. Studencki antrakt pod tytułem Konstelacje. No i 18 maja zaczynamy wieczorem planszówek i karaoke. Dzień później salę disco tutaj właśnie w auli. W środę kino plenerowe. W czwartek gra miejska, Dzień Różnorodności, ale także bifor piernikaliowy w Labie. No i w piątek, w sobotę główna część wydarzeń, czyli koncerty, ale także wydarzenia sportowo-kulturalne. Bardzo duży wybór. Konkurencje sportowe są dostosowane pod tematykę właśnie Olimpu. No i bardzo szeroka oferta, także strefy z kulturą. Tutaj masa warsztatów, ale także spotkanie autorskie, czy także bitwa rapowa. Jeżeli chodzi o koncerty, to są w piątek i w sobotę, a jeszcze przed koncertami serdecznie zapraszam na pochód piernikaliowy, który ruszy 22 maja o 17 spod kotłowni. Tutaj serdecznie zachęcam także studentów do przebierania się, żeby tutaj wspólnie manifestować to, że jesteśmy właśnie studentami, że jesteśmy w tym Toruniu, mamy się dobrze i będziemy się wspólnie razem dobrze bawić. Jeżeli chodzi o koncerty, to w piątek, w sobotę o 19 będzie otwarcie bramek i w piątek wystąpią Zalia, Young Iggy, Brodka oraz Nocny Kochanek, a w sobotę zespół studencki Lota, który wygrał także piątą edycję pojedynku kapel, potem Margaret, Jepson i Enej. I tutaj też myślę, że parę słów oddamy panu Hubertowi, który organizuje trzecią edycję targów sztuki studenckiej.
3: Hubert Łęcki, Fundacja Amicus Universitatis Nicolae Copernici. W tym roku odbywa się trzecia edycja. Zaczynamy już w tą sobotę od godziny 10 do 18 na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, ulica Sienkiewicza. Będzie 51 wystawców, różne dzieła z zakresu sztuki, malarstwa, będzie tkanina artystyczna, grafika, ceramika, tak naprawdę dla każdego coś do wyboru. Targi cieszą się dużą popularnością ze względu na to, że jest możliwość porozmawiania z tymi artystami, dowiedzenia się, w jakiej technice oni wykonują te dzieła.
1: Piernikalia będą również odpowiednio zabezpieczone. O przygotowaniu uniwersytetu do masowej imprezy mówi m.in. Patryk Tomaszewski, rzecznik UMK.
4: Obowiązuje nas ustawa o imprezach masowych. Ona bardzo szczegółowo wyznacza, co możemy, ile musi być służb, czyli tutaj Agencji Ochrony Przedstawicieli, ile służb informacyjnych, czyli tacy bez licencji, pełnej licencji ochroniarzy. Do tego oczywiście jest strefa jedna, jest zamknięta, czyli jest biletowana, co powoduje, że praktyka pokazuje, że ci, którzy przychodzą do tej strefy, no to oni są już bardziej przekonani, więc przychodzą posłuchać co do zasady muzyki. Wiele lat temu, gdy były zupełnie otwarte Juwenalia, wtedy jeszcze ta nazwa, no różne osoby, które przypadkowo się znajdowały i niekoniecznie na koncerty były. No do tego oczywiście mamy całą obsługę PPOŚ, a także związaną z służbami medycznymi. Jest to liczbowo opisane do do tego zgromadzenia, które no, liczymy, że będzie to kilka tysięcy osób.
5: Pani Napolitowska, dyrektor Ośrodka Aktywności Studenckiej Kotłownia. Mamy nadzieję, że będzie bezpiecznie. Jesteśmy przygotowani, mamy odpowiednią ilość ochrony i służby medycznej, i służby PPOSZ, zgodnie z zgłoszeniem imprezy masowej na 8 tysięcy osób. Więc jeśli chodzi o nasze formalne wymagania, wszystkie je spełniamy. Będzie policja, ale także osoby w koszulkach, wolontariusz, koordynator czy organizator. My wszyscy jakby jesteśmy do dyspozycji i do informowania o wszelkich sytuacjach, które należy zgłosić. Ustawowo powinniśmy mieć minimum 87 osób na terenie imprezy masowej. My tych funkcjonariuszy będziemy mieli około 120, łącznie z tutaj z terenem Uniwersytetu całego. Także myślę, że jesteśmy gotowi.
1: Pełny harmonogram wydarzeń piernikaliowych znajdziecie w mediach społecznościowych.
6: Magazyn lokalny.
7: Marta Łazarska, w Książnicy Kopernikańskiej odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. Na temat tego, jak obecnie rozwijają się biblioteki i jacy powinni być ich pracownicy, rozmawialiśmy z Danetą Ryszkowską-Mirowską, dyrektorką Książnicy.
8: Jestem nimi zachwycona. Żeby nie pracownicy Książnicy, myślę, że nie byłoby nowego skrzydła. Dzięki ich pomysłom, ich wizji to miejsce wygląda tak, jak wygląda. A do tego muszę się Państwu przyznać, że ze wzruszeniem obserwuję młodych ludzi, którzy czekają przed drzwiami biblioteki przed otwarciem, żeby sobie rezerwować miejsca w nowym skrzydle Książnicy, bo po prostu u nas spędzają czas i się uczą. Idealny bibliotekarz to jest taki bibliotekarz, który odpowiada na bieżące potrzeby czytelników, a musimy to powiedzieć, że biblioteka jest odpowiedzią na samotność, zarówno wśród starszych osób, ale także młodych, które o tym nie mówią, więc bibliotekarz to jest taka osoba, do której się ma zaufanie, która jest empatyczna i otwarta. Jak się przychodzi do biblioteki, nie trzeba tłumaczyć, dlaczego chce się tu być. Po prostu tu się jest, więc naszym zadaniem jest stwarzać takie warunki, żeby wszyscy nasi czytelnicy, nieważne ile mają lat, chcieli u nas być wśród nas, a my będziemy im towarzyszyć w tej drodze.
9: Bibliotekarze to jedno, a czytelnicy to drugie. Macie nowe skrzydło, biblioteki się rozwijają, jest coraz więcej cyfryzacji. A jak by Pani oceniła współczesnego właśnie czytelnika? Nadal jest ciekawy tą książką?
8: Coraz bardziej. Najnowszy artykuł świadczy o tym, że biblioteki znowu są odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne i ten nowy czytelnik jest wymagający. Biblioteki muszą podążać za wszelkimi trendami, które są szczególnie takimi multimedialnymi, ale także my musimy się wsłuchiwać w to, czego oczekują od nas nasi czytelnicy i kreować tak ofertę edukacyjno-kulturalną i stwarzać takie przestrzenie w bibliotekach, żeby nasi czytelnicy po prostu chcieli z nami tutaj być. Przez cały okres wnioskowania o środki na rozbudowę biblioteki ja mówiłam o tym, że my chcemy łączyć tradycję z nowoczesnością. I jestem przekonana, że to nam się udało. Dlatego jest przestrzeń multimedialna, w której pokazujemy nasze zabytkowe zbiory. Mamy magazyn studyjny, gdzie można zobaczyć naprawdę nasze skarby, a przy tym połączyć to z tą przestrzenią multimedialną, taką interaktywną, z której chcą znowu korzystać młodzi ludzie. W związku z tym najlepszą biblioteką jest taka, która łączy te dwie funkcje.
7: Podczas obchodów dostrzeżono pracę nie tylko bibliotekarzy, którzy pracują z ludźmi, ale również konserwatorów. Z nagrodzonymi osobami rozmawiała nasza reporterka Maria Nowak.
10: Arleta Tuleja, jestem kierowniczką Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych, który jest działem Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Dzień bibliotekarza jest takim uhonorowaniem i naszej pracy, ale też wspólnych działań, które organizujemy razem z naszymi użytkownikami, zwłaszcza w placówce, którą ja mam przyjemność kierować, gdzie współpracujemy na co dzień z osobami ze szczególnymi potrzebami i bardzo ta działalność przynosi duże korzyści, mam nadzieję, dla naszych użytkowników, ale jest też dużą radością dla nas. I taki dzień jest uhonorowaniem też naszej pracy, zwłaszcza też, że akurat dzisiejszego dnia będziemy za tę pracę, którą wykonujemy, nagradzani.
7: A biblioteka współcześnie to?
10: To wszystko. Właściwie nie ma sfery, obszaru działalności, którą biblioteka by się w dzisiejszych czasach nie zajmowała. Musimy być wielofunkcyjni, wszechstronni. Dzisiaj biblioteka to nie tylko znajomość literatury, ale znajomość działania nowoczesnych technologii, wspieranie użytkowników w tej kwestii, również tworzenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.
7: A ośrodek, który Pani prowadzi, jaką jest instytucją?
10: W zasadzie staramy się specjalnie nie wyróżniać. Chodzi o to, żeby każdy, kto ma z jakiegokolwiek powodu kłopoty z trudnością dotarcia do takiej biblioteki, którą ma obok swojego miejsca zamieszkania, albo ma trudności w odbiorze, w zrozumieniu tradycyjnie wydawanych materiałów, żeby mógł trafić do nas. Tak więc jest to biblioteka jak każda inna, ale ze specyficznymi materiałami wewnątrz i z użytkownikami, którzy częściej być może potrzebują potrzebują wsparcia i pomocy.
11: Joanna Kasprowicz z Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia doktora Witolda Bełzy w Bydgoszczy z filii numer 10 na Kapuściskach.
12: I jak wygląda Wasza praca w Bydgoszczy w bibliotece? Bo wiadomo, że już teraz bibliotekarze nie zajmują się tylko książkami, prawda?
11: Zdecydowanie nie tylko książkami. Szereg warsztatów, spotkań różnorodnych dla dzieci, dla dorosłych. Dwa kluby. Klub Optymistycznych Czytelników oraz Dyskusyjny Klub Książki. To są dwa nasze takie kluby czołowe dla dorosłych. Bardzo dużo się dzieje. Myślimy o nowych planach, programach. Teraz wakacje przed nami, więc już są nowe pomysły. Mamy nadzieję, że będą realizowane.
12: A dlaczego akurat Pani zdecydowała się pracować w bibliotece? Jak u Pani wyglądała ta historia?
11: Osobiście to mogę powiedzieć, że od dziecka kochałam książki. Dlaczego biblioteka? Ponieważ wędrując do miejskiej biblioteki, urzekła mnie bibliotekarka i powstała taka myśl, że tak, to jest rola, którą bym chciała w życiu odegrać, więc po maturze udałam się na studia właśnie z informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. No i jestem i po studiach od razu zaczęłam pracę w Wojewódzkiej Miejskiej Bibliotece, także i do dzisiejszego dnia tam pracuję i myślę, że jeżeli Bóg da zdrowie, to do emerytury będę pracowała.
12: Teraz biblioteki coraz bardziej się rozwijają, a jak to jest u Pani? Woli Pani te tradycyjne, takie, gdzie są tylko książki i których już tak naprawdę nie ma, czy jednak mimo wszystko jest Pani zwolenniczką tego postępu, tej cyfryzacji?
11: Oczywiście, że nie ma rozwoju bez zmian, więc jak najbardziej jestem również za postępem. W naszej bibliotece również postawiliśmy na rozwój. W naszej bibliotece również można korzystać podczas zajęć z takiej technologii wysokiej jak roboty Fotony. Mamy również konsolę Xbox, wielki projektor, telewizor, na którym można prezentacje, prelekcje różne prowadzić.
13: Izabela Krawińska, księżnica kopernikańska w Toruniu. Jestem konserwatorem papieru i skóry.
12: Proszę opowiedzieć słuchaczom, czym się Pani tak w praktyce zajmuje w pracy.
13: Leczę stare książki. I tutaj bardzo stare książki. Najczęściej na naszych stołach leżą książki z XVI, XVII i XVIII wieku, ale zajmujemy się również troszkę młodszymi egzemplarzami, czasopismami z początku XX wieku i innymi obiektami, które wymagają naprawy.
12: Czyli na co dzień ma Pani towarzystwo książek, a trochę ludzi też jest, czy jednak woli Pani taką ciszę i spokój?
13: Nasza pracownia jest dosyć liczna, jak na pracownię konserwatorską. Liczy bowiem 6 osób, więc to jest bardzo dobry zespół, bardzo duży zespół, ale to są osoby ciche, więc jednocześnie jest dużo osób, a i bardzo cichutko, także pracujemy w dużym skupieniu. Słuchamy sobie oczywiście czasami muzyki, żeby umilić czas, natomiast my jesteśmy raczej osobami skupionymi mocno na pracy.
12: I jak Pani się odbiera ten dzień bibliotekarza?
13: Jest to dla mnie zaskoczenie. Szczerze mówiąc, bo raczej konserwatorzy są niewidzialni, można powiedzieć. I nasza praca również jest niewidzialna. Znaczy, oczywiście, jeżeli się widzi efekt przed i po, to wiadomo, że ta ingerencja miała miejsce. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, nie widać tej naszej pracy na co dzień. Więc tym bardziej jest to dla nas ogromne wyróżnienie. I cieszę się, że jako przedstawicielka naszej pracowni mogę w imieniu całego zespołu tą nagrodę odebrać.
12: To jeszcze dopytam, jak się Pani zdecydowała na taki zawód? No bo nie jest on teraz, powiedzmy, najpopularniejszy.
13: A to jest długa historia. Miałam chyba za 14 lat. Ogólnie jestem z Wrocławia i z klasą byliśmy w Panoramie Racławickiej. Tam w poczekalni jest puszczany film o tym, jak konserwowano ten obraz. Ja wtedy, zafascynowana historią, w sumie chemią i sztuką, nie wiedziałam, co wybrać. I w tym jednym mgnieniu oka na tym filmie zobaczyłam, że da się połączyć wszystkie te zawody w jeden, więc w tym momencie było to dla mnie jak strzała amora. Ja wiedziałam w tamtym momencie już, że to będzie to. I tak przez całe życie dążyłam do tego, żeby właśnie zdobyć ten zawód.
12: Wróćmy jeszcze na chwilę do tego, jak Pani powiedziała wcześniej, że zajmuje się książkami, no to też może powiedzmy słuchaczom i też przyszłym czytelnikom, jak obchodzić się z tymi książkami. Oczywiście pierwszy punkt, no to myjemy ręce, prawda?
13: Oczywiście. Zdarzają się takie historie, że na przykład znajdujemy szynkę jako zakładkę. Na szczęście w nowych książkach. Ale zdarza się. W starych książkach znajdujemy pukle włosów, dzięki którym możemy na przykład rozpoznać, czy to należało do autora, tak jak w przypadku De Revolutionibus Kopernika. Naleziono włos i badania DNA jakoś tam przeszły w ten sposób, że jednak stwierdzono, że to był jego włos i jakoś tam rozpoznano później jego grób dzięki temu. A w nowoczesnych książkach wśród bibliotekarzy krążą historie o tym, że znaleziono kotleta schabowego. No najczęściej spotykamy placki z owadów. Że takie piękne
8: piękny, wprasowane muchy, pająki, takie rzeczy.
14: Warto jest obchodzić się z tymi książkami czystymi rękoma. Oczywiście też ważne jest nie otwieranie ich na 180 stopni. Zwłaszcza kiedy są to książki klejone. Te kleje bardzo łatwo pękają, puszczają. No i niestety później mamy luźne strony karty, które wypadają, trzeba je przyklejać.
7: Podczas obchodów Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu przyznano wyróżnienia finansowe 12 osobom. Byli to pracownicy obu bibliotek wojewódzkich oraz dyrektorzy 4 placówek miejskich i gminnych z regionu. Zwiedzanie domu Mikołaja Kopernika, odkrywanie historii Majów czy nauka wypieku pierników. Tak właśnie można spędzić noc w muzeum. W tę sobotę na odwiedzających czekać będą oddziały Muzeum Okręgowego. Na temat tegorocznych atrakcji mówi Justyna Matella, kierowniczka działu edukacji.
15: Po raz kolejny zapraszamy gości w tej nietypowej aurze, czyli nocnego zwiedzania do muzeum. Od godziny 18 do godziny 24 wstęp wolny do wszystkich oddziałów naszego muzeum. W każdym oddziale coś przygotowujemy dla Państwa. Będą to prelekcje, będą oprowadzania, będą spotkania przy jakimś konkretnym zabytku. Na przykład taką fajną serię będziemy mieć w Ratuszu Staromiejskim Sztuka po zmroku, gdzie takie krótkie prelekcje przy poszczególnych wybranych przez kuratorki zabytkach będzie okazja do tego, żeby zadać pytania oprowadzającym i tym prelegentom będzie okazja, żeby się czegoś więcej dowiedzieć, ale też przygotowaliśmy spotkania dla rodzin, spotkania takie rodzinne, żeby też dzieci mogły wziąć udział, czyli stanowisko edukacyjne przy czasowej wystawie Moja przygoda w muzeum, gdzie będzie można zrobić sobie pamiątkę, którą będzie można zabrać do domu, czy na przykład historia w kawałku, czyli rodzinne układanie w pół. Wielkoformatowych będziemy układać puzzle, a potem sobie rozmawiać o tych obrazach, które będą przedstawione na ułożonych zestawach. Ale tak samo także oprowadzania po Muzeum Podróżników, czy po Muzeum Twierdzy Toruń, Historia Fortyfikacji Torunia, czy w Domu Mikołaja Kopernika, gdzie będzie prelekcja dotycząca historii oficyn w Domu Kopernika. Także w każdym oddziale będzie się dużo działo i staramy się, żeby ta oferta była dla wszystkich, czyli żeby była bardzo różnorodna dla młodszych, dla starszych. Mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie.
16: W ratuszu w tych godzinach też na przykład jak się zwiedzi wystawę, będzie można wyjść na wieżę, żeby zobaczyć Toruń nocą?
15: Oczywiście, to jest jeden z naszych takich punktów obowiązkowych nocy muzeum. Wejście na wieżę, nocna panorama naszego miasta naprawdę jest piękna, więc zachęcam, żeby z tego skorzystać, bo nieczęsto można aż do północy obserwować miasto z wysokości 40 metrów.
16: Kto jeszcze nie widział, będzie mógł też zobaczyć na przykład nowe wnętrza w Muzeum Sztuki Azji, czyli Kamienicy pod Gwiazdą. Tam też niedawno był remont.
15: Tak, no Kamienica pod Gwiazdą rzeczywiście przeszła remont, nowa aranżacja wystawy, nowe zabytki, które uzupełniły tę wystawę. I tam również będzie spotkanie, prelekcja na temat ceramiki, ale też takie spotkanie herbaciane dotyczące herbaty z degustacją, z możliwością dowiedzenia się o konkursach herbacianych robionych w Chinach. Więc również ciekawostki w tym oddziale nowo otwartym. No zachęcam bardzo serdecznie.
16: Wspomniała też Pani Muzeum Podróżników im. Antoniego Halika. Muzeum też dostało dofinansowanie, także też tam w przyszłym roku będzie remont. A co właśnie w tę sobotę?
15: Rzeczywiście, w tym oddziale też remont przed nami, ale póki co można jeszcze w tej starej aranżacji wystawę obejrzeć, ciągle bardzo atrakcyjną tak naprawdę i pełną ciekawych pamiątek z podróży Toniego Halika i Elżbiety Dzikowskiej. I tam oprócz oprowadzania, bo będzie też oprowadzanie po tym oddziale, to oprócz tego będzie też prelekcja z pokazem na temat kultury Majów. Myślę, że bardzo ciekawe, więc zachęcam do tego, żeby skorzystać.
16: Też można podkreślić dla tych, którzy wybierają się do Torunia w ten weekend, że tutaj wszystkie oddziały znajdziemy na Starówce, ale jest to też dobra okazja do tego, żeby właśnie tę Starówkę zwiedzić i nie tylko ulicę Szeroką, ale też pobłądzić właśnie w tych bocznych.
15: Tak, no myślę, że właśnie przechodząc od jednego oddziału do drugiego jest okazja, żeby sobie pójść może jakąś trochę inną drogą. Akurat tak się składa, że te wszystkie nasze oddziały znajdują się w obrębie Starego Miasta, może tu Muzeum Twierdzy Toruń, tak troszeczkę na obrzeżach, ale to ciągle jest blisko i myślę, że przechodząc między nimi jest też okazja do takiego po prostu sympatycznego spaceru, do czego bardzo gorąco zachęcam, ale też zachęcam do tego, żeby może podejść właśnie do tych oddziałów, które może rzadziej się odwiedza, albo może się jeszcze nigdy nie było. Jest okazja, dlatego że ten wstęp jest wolny. To jest jedyna taka okazja w roku, kiedy mamy wstęp wolny do wszystkich oddziałów naszego muzeum.
7: Do Nocy Muzeów w Toruniu przyłącza się także Centrum Sztuki Współczesnej, mówi Magdalena Kujawa, kierowniczka działu naukowo-wydawniczego.
17: No skoro noc, to gwiazdy. A jak gwiazdy, to takie właśnie jest nasze hasło tegorocznej Nocy Muzeów, gwiazdki w centrum. I rzeczywiście będzie bardzo gwiezdnie, ponieważ każdy, kto do nas przyjdzie, otrzyma gwiazdkę, małą gwiazdkę, ale gwiazdki będą też w sensie dosłownym, o ile tylko pogoda nam dopisze, ponieważ tutaj zacznę zacznę trochę od końca. Na finał naszej Nocy Muzeów będziemy mieli najpierw w kinie Centrum wykład astronomiczny dwóch bardzo znanych i bardzo lubianych popularyzatorów astronomii, Piotra Majewskiego i Jerzego Rafalskiego, a później wejdziemy na dach CSW, by oglądać gwiazdy przez teleskopy. Także to jest nasza atrakcja taka typowo gwiezdna, ale oczywiście skoro jesteśmy w Centrum Sztuki Współczesnej, to przede wszystkim sztuka będzie dostępna dla naszych odbiorców. Będą otwarte dla publiczności wszystkie czynne u nas wystawy, a wystawy mamy naprawdę niezwykle atrakcyjne. I przy każdej z tych wystaw będą też stanowiska warsztatowe, z których całe rodziny będą mogły skorzystać. Będą także warsztaty w cyklach, które bardzo lubią nasi odbiorcy, czyli będzie zmysłoteka. Będą też warsztaty z cyklu sztuka użytkowa, podczas których będzie można stworzyć świetlne magnesy. Oprócz tego, ponieważ zawsze w czasie Nocy Muzeów jest dużo gości i panuje spory harmider, to osoby, które chcą się wyciszyć, będą miały dostępną w kinie Centrum przez cały czas trwania Nocy Muzeów aż do wykładu o 21:00 strefę chilloutu, w której będą mogły się wyciszyć, uspokoić przy muzyce i wyświetlanych zdjęciach z NASA, także ten kosmos cały czas będzie obecny.
7: Noc Muzeów w Toruniu potrwa od 18:00 do północy, a wstęp dla wszystkich uczestników jest bezpłatny.
6: Magazyn muzyczny.
18: W studiu jeden z najbardziej chyba optymistycznych ludzi, którzy chodzą po tym świecie. Witam serdecznie Mariusza Wawrzyńczyka, cześć.
19: Cześć, witajcie.
18: Muzyk i autor tekstów.
19: Oczywiście.
18: Bardziej muzyk, bardziej autor tekstów.
19: Bardziej autor tekstów.
18: Kiedy lubisz pisać?
19: Piszę wtedy, kiedy trzeba, tak jak mówię, jak cygan pisze na zamówienie.
18: Naprawdę?
19: Czyli, tak, nie piszę na co dzień, nie jestem autorem poezji. Piosenka to jest taka mała forma literacka, bo jest, ale to nie jest chyba jakaś taka poezja, to jest po prostu, są to przemyślenia. Piszę w swoich tekstach przemyślenia. Kiedyś moja idolka Beata Koźdrak powiedziała, że wszystkie te teksty, które napisała do tych największych hitów, to albo to są teksty wynikające z jej obserwacji znajomych lub po prostu takich zwykłych ludzi, których poznaje. Tak, to jest prawda. Teksty powstają właśnie z obserwacji ludzi, ale chyba troszkę kłamała, bo po latach okazuje się, że te teksty dotyczą właściwie jej. I tak jest, jak patrzę na moją swoją pierwszą płytę, którą wydałem w 2018 roku, Zawsze pod wiatr, i mówiłem dosłownie identycznie, że te teksty są po prostu, wynikają z moich obserwacji, a teraz, po kilku latach, tak patrzę, że mówię, to rzeczywiście przeżyłem takie rzeczy, przeżyłem takie sprawy i okazuje się, że jednak te teksty opowiadają o mnie.
18: Urodziłeś się w sierpniu. Czy ten miesiąc oddaje twój temperament?
19: Sierpień jest cudownym miesiącem.
18: Gorącym.
19: Gorącym, a ja mam gorące serce. Jestem namiętny, szalony i zawsze optymistycznie nastawiony do życia. Mam też taką zasadę, że jeżeli ktoś mnie wypchnie oknem, ja wchodzę drugim oknem, a jak ktoś mnie wypchnie tymi wszystkimi oknami, wchodzę drzwiami, a żeby było śmiesznie, a potem czym?
18: Kominem.
19: Oczywiście, że tak.
18: Tak jak ja, jesteś chłopakiem, który lubił bawić się z kumplami na trzepaku?
19: Oj, nie. Na trzepaku to nie lubiłem się nigdy bawić, ale już swój debiut zaliczyłem na Komunii Świętej. Śpiewałem psalm i było to w 97 roku.
18: Występ przed taką publicznością jest pewnie zupełnie inny niż występ w Opolu.
19: Oczywiście, pewnie, że tak, ale za czym doszło do tego
18: tam
19: festiwalu?
18: Tam też zaliczyłeś debiut.
19: Zaliczyłem swój debiut na festiwalu w Opolu w 2015 roku. Śpiewałem utwór Skaldów, Nie widzę ciebie w swych marzeniach. Jest to bardzo stary utwór polskiej, legendy polskiej muzyki rozrywkowej.
18: Mhm. Skaldowie też jakoś wpłynęli na twoją twórczość?
19: Nie wpłynęli, bo nigdy nie słuchałem zespołu Skaldowie, ale to jest niezwykła przyjemność wystąpić na legendarnym festiwalu, gdzie pojawiali się wszyscy artyści, którzy coś znaczyli dla polskiego rynku muzycznego. To jest dla piosenkarza najważniejsza właśnie taka nobilitacja. Ja wiem, że możliwe, że już tych festiwali od tam jest bardzo dużo na polskim rynku i też są również bardzo ważne, ale festiwal opolski to jest coś.
18: I ty na kartach tej historii też się zapisałeś.
19: I jestem z tego niezwykle dumny, wdzięczny i nikt mi już tego nie odbierze. To jest ciekawa rzecz. Ja w latach 2000 i 90 bardzo mocno działałem na polskiej scenie muzycznej. Moimi pierwszymi koncertami, moją zapłatą na tych koncertach była kiełbasa z grilla i ciasto od koła gospodyń wiejskich. Występowałem na paletach. Uczyłem się życia, uczyłem się pracy na scenie, bo potem były ogólnopolskie warsztaty wokalne z Elżbietą Zapędowską, z Anutą Błażejczyk, z Lorą Szafran, festiwale ogólnopolskie i międzynarodowe, które wygrywałem wokalne. I na tych festiwalach, właśnie festiwalach i warsztatach spotykałem osoby takie jak Gosię Uściłowską, Polską Lambery, Margaret, Mary z Polski, Darię Zawiałow. My byliśmy, jeździliśmy na te same festiwale i się znamy od tamtego okresu. I zobaczcie, jaką my przeżyliśmy drogę artystyczną. My nie pojawiliśmy się w jednym talent show, w drugim, trzecim, pierwszy raz w telewizji i od razu wielka kariera, wielkie piosenki. Tego nie mieliśmy. My bardzo ciężko pracowaliśmy na swoją rozpoznawalność, przede wszystkim tym, że tworzyliśmy od początku swoje utwory.
18: Na to, żeby wasza pasja została zauważona.
19: Dokładnie. I wszystkie zarobione pieniądze, bo nie ukrywajmy, tam dość dużo się pieniędzy zarabiało na tych festiwalach wokalnych, przeznaczaliśmy swoją twórczość. I ta nasza twórczość była i jest i będzie dla nas najważniejsza. My nie pojawiliśmy się od razu. Mieliśmy bardzo ciężką drogę artystyczną, przeszliśmy przez wiele niepowodzeń, bo wiele razy dostawaliśmy w cztery litery, ale nigdy się nie poddawaliśmy. Stopniowo, małymi kroczkami udawało nam się osiągnąć zamierzony sukces, czyli po prostu śpiewanie swoich utworów, prezentowanie je publiczności, bo nie ukrywajmy tego, nie robimy tego tylko dla siebie, robimy to też dla innych. Jesteśmy ekstrawertykami, lubimy występować na scenie, lubimy...
18: Jesteś ekstrawertykiem.
19: Tak. Introwertykiem może nie, ale rzeczywiście. I wszystkie dziewczyny, które właśnie wymieniłem, one może są bardziej popularne ode mnie i ich piosenki to są hity.
18: Z kim chciałbyś zaśpiewać?
19: Nie, no to chciałbym...
18: Możesz wybrać każdego, od Maryli Rodowicz po Roxy Węgiel.
19: No to nie, Irena Santor i Beata Kozidrak. Spotkałem się z Ireną Santor. To było spełnienie moich marzeń. Ja już nikogo nie chcę poznawać ze sceny muzycznej. Poznałem Irenę Santor i to jest dla mnie wystarczające. A jeżeli chodzi o Beatę Kozidrak, to na swojej pierwszej płycie, którą wydałem w 2018 roku...
18: Biała Armia.
19: Nagrałem utwór Biała Armia cover. To jest historia po prostu niewyobrażalna, ponieważ ja byłem fanem Bajmu, jeździłem za Bajmem no z 10 lat, jak mając 16-17 lat, tak do 24. Potrafiłem być piątek, sobota i niedzielę po całej Polsce na różnych koncertach w różnych miastach. Poznałem zespół, poznałem Beatę, tak się zafascynowałem twórczością Bajmu, że poznałem kompozytorów Adama Bramka i Pawła Sota, którzy napisali większość piosenek Bajmu, Kasi Kowalskiej, Maryli Rodowicz i Trojanowskiej. Największe hity po prostu, bo to Biała Armia, to jest Antidotum Kasi Kowalskiej i tego typu wszystkie hity. Poznałem kompozytorów, no i mi powiedzieli tak, no słuchaj, no to nagramy coś razem. I w 2012 rozpoczynam swoją taką nowy rozdział muzyczny, ponieważ wtedy nagrywam swój pierwszy singiel Lepiej Bez Słowa, ale kilka lat później chłopaki do mnie dzwonią, Adam Abramek mówi tak, Mariusz, no wiemy, że Bajm to po prostu jesteś psychofanem, no to może chcesz nagrać na 20-lecie powstania piosenki Biała Armia jakąś nową wersję. Mówię, a jak? Oczywiście, wysyłajcie, zobaczymy, przesłucham, zawsze możemy nagrać. I się stało tak, że potem napisałem do Beaty SMS-a, czy jej się podoba. Beata powiedziała, tak, no kurde, fajnie, mogłeś trochę tam większej poszaleć w tym wokalem, ale dobra, wiem, że to taka konwencja, a ja akceptuję, więc wypuszczaj w świat, niech leci. I

0: Lubisz takie kawałki właśnie bardziej klubowe, w nich się czujesz świetnie, czy bardziej jakieś ballady tobie w duszy grają?
1: Odpowiem ci na to pytanie bardzo prosto.
0: A może numery, których po prostu świetnie się słucha też w samochodzie?
1: Wszystko, co powiedziałeś, to jest prawda. I ja mam taką umiejętność, mam bardzo dużą rozpiętość wokalu. To znaczy mogę śpiewać wysoko i nisko. Mam kilka oktaw, 4 oktawy wokalu i mogę śpiewać każdy rodzaj muzyki. I śpiewałem. Zaczynałem w zespołach folklorystycznych, Lubuskie Słoneczko, śpiewałem tam jakieś tam różne rzeczy. Potem w swojej autorskiej twórczości śpiewałem zespołami rockowymi, naprawdę rockowymi, takimi alternatywnymi. W swojej twórczości opieram się głównie na muzyce pop-rockowej, na pierwszej płycie z lat 90. może nawiązującej trochę, a teraz bardziej takie nowoczesne brzmienia, które chciałem wam zaprezentować. Rozwijam się, ja się nie zamykam na żadną twórczość. No nie będę śpiewał disco polo, fajnie, super, ale no nie zamierzam śpiewać ani hip-hopu, ani disco polo.
0: Każdy śpiewa to, co mu w duszy gra.
1: Dokładnie.

0: Jesteś odważny, walczysz o swoje.
1: Walczę.
0: Jakie miejsce w twoim życiu ma wolność?
1: Wolność jest ważna. Mamy jakąś relację przyjacielską, mamy relację, związek. On w pewnym momencie może się zakończyć. I musimy zawsze wyjść z takiego związku, relacji obronną ręką i iść do przodu. I budować swoje doświadczenie życiowe i wyciągać wnioski. I najlepiej optymistycznie podejść do tego życia. Nie zawsze się da. I należy po prostu działać i nie poddawać się. Szukać rozwiązania tego, co jest dobre dla mnie, nie dla innych.

0: jaka sytuacja w twoim życiu miała miejsce, bądź zaobserwowałeś jakąś, która wpłynęła akurat na to, że ten numer jest taki, a nie inny.
1: Więc jeżeli chodzi
0: o ten utwór... Czy on jest komuś konkretnie dedykowany?
1: A nie wiem, czy dedykowany, czy niededykowany, nie mogę nic powiedzieć za wiele w tym kwestii.
0: Bo ja tak drążę te skały delikatnie.
1: A sobie drąż. Piosenkę napisał Marcin Nierubiec. Marcin pisał dla wielu artystów, dla Dody, ale także dla Maryli Rodowicz, dla Krzysztofa Krawczyka i napisał dla mnie utwór. Marcin, propos festiwalu w Opolu, bo wygrałem ten festiwal w Opolu, odezwał się do mnie po tym festiwalu, najbardziej jeden z lepszych kompozytorów, odezwał się, zadzwonił do mnie, byłem w trakcie jazdy pociągiem, więc ciągle nam przerywało i zapytał się, czy chcę z nim pracować. Ja mówię, no pewnie, że tak. I od tego czasu nagraliśmy wiele utworów i tą piosenkę Hipnotyzuj też.
0: Czy byłeś kiedyś zahipnotyzowany?
1: Ja jestem cały czas zahipnotyzowany życiem, po prostu jestem zahipnotyzowany życiem. Ja się cieszę z wszystkiego.
0: Ale to są dobre czary.
1: Dobre. Ja się cieszę z tego, że na przykład wstałem i zrobiłem sobie kawę, albo że kupiłem nową płytę, kupiłem nową książkę, bo muszę wam powiedzieć, że propos kaset i płyt nowych i książek, ja większość kupuję tych płyt i książek z autografami. Więc w swoich zbiorach mam autografy Madonny, Kylie Minogue, Tina Turner mojej ukochanej, Sama Smitha, Adama Lamberta, Queen. Właściwie
0: jak
1: kogo nie mam.
0: Jak udało ci się te autografy zdobyć?
1: No właśnie, w oficjalnych sklepach.
0: Od Tiny Turner załóżmy.
1: Od Tiny Turner napisałem do niej do domu. Mam napisane Love, Mariusz, Tina Turner. Niektóre kupuję na aukcjach internetowych. Na przykład mam taki autograf Michaela Jacksona czy Whitney Houston. Wiem, że są prawdziwe, bo mam certyfikaty.
0: Zbierasz autografy?
1: Zbieram autografy. Mam jeszcze autograf Cher, zresztą kilka, Christina Aguilera. No mówię, mam Jessie J, bo bardzo lubię słuchać Jessie J i Adama Lamberta, jego solową twórczość. Zresztą spotkałem się tutaj z Adamem Lambertem właśnie w siedzibie tego radia. Po prostu w tym samym miejscu spotkałem się. Byłem jednym z czterech osób, które spotkały się z Adamem Lambertem, moim idolem. Mogę wam powiedzieć pokrótce, jak to wyglądało?
0: Proszę bardzo.
1: Przyjechałem. Adam tu czekał na wywiad, spóźnił się troszkę, poszedł do toalety i ja mówię do niego: cześć Adam, jestem twoim fanem, grałem festiwal w Opolu, nagrywam muzykę podobną do twojej i gratuluję ci złotej płyty za piosenkę Ghost Town. I on do mnie mówi tak: wow, a co śpiewasz? Jaką lubisz muzykę? Jaką tworzysz muzykę? Długo już śpiewasz? Fajnie, że jesteś, ale masz zajebisty t-shirt. Bo miałem taki w panterkę taką tego, a wiadomo, Adam to lubi jakieś takie oryginalne rzeczy. Gdzie go kupiłeś? Ja mówię, no w takiej sieciówce. No co ty gadasz? Tyle ze mną spędził czas, a patrzę, za 2 tygodnie jest w Los Angeles, gra koncert, ma identyczny t-shirt w panterkę. Nie wiem, no mogłem powiedzieć: Adam, no ja ci mogę dać, słuchaj.
0: Mariusz Wawrzyńczyk, ty powinieneś zostać stylistą mody.
1: Nie, ja jestem słaby w tym, ale...
0: Również, dodatkowo.
1: O, to chyba, że, no...

0: Czy są jeszcze jakieś marzenia, które chciałbyś spełnić i są one w zasięgu ręki? Choć chyba nie ma takich, które się nie spełniają. Tylko trzeba w nie mocno chyba wierzyć i dążyć do tego, aby osiągnąć cel.
1: Kurczę, ty zaraz odpowiesz za mną, to może zróbmy, ja przeprowadzę z tobą wywiad.
0: Ale zgadzasz się czy nie?
1: Zgadzam się z tobą w 100%. Powiem tak, ja nie mam marzeń, ja mam cele, które realizuję i je spełniam. I robię to sukcesywnie, ponieważ uważam, że człowiek bez marzeń, celów by był jakiś taki, no nie wiem, jakby to powiedzieć, no zmanierowany, zniechęcony i niechcący nad sobą pracować, bo
0: na swoim koncie masz już album Zawsze pod wiatr.
1: Tak.
0: Coś zmieniło się w tej kwestii? Czy teraz masz już bardziej z górki? Z
1: nie
0: wiatrem?
1: Mam nic. Zawsze pod górkę, zawsze pod wiatr, niestety. Ale taka jest droga artysty. Nigdy nic nie ma za darmo. Trzeba ciągle pracować, trzeba ciągle się rozwijać, pracować nad swoim wokalem, swoją twórczością. Nie zamykać się na nic. W okresie pandemii wydałem kilka singli i nagrałem piosenkę, którą skomponował dla mnie Romuald Lipko. Naprawdę, ja napisałem tekst.
0: Piosenka chyba długo leżała w szafie, nie?
1: Długo, 5 lat przyleżała w szafie. Bardzo długo, a po śmierci zdecydowałem się ją opublikować. Napisał dla mnie utwór też Seweryn Krajewski. Piosenka Nie budź mnie doskonała na ten czas, ponieważ jest nagrana w scenerii, teledysk jest nagrany w scenerii właśnie takiej...
0: Ja nie wiem, jak to robi Seweryn Krajewski, że on zawsze potrafi gdzieś najczulsze struny serducha
1: tak,
0: poruszyć, nie?
1: Tymi potrafi.
0: Tekstami.
1: I Seweryn Krajewski powiedział do mnie tak, masz 3 utwory, wybierz sobie ten, który ci się podoba. Naprawdę. I wybrałem akurat ten i ta piosenka się nazywa Nie budź mnie. Nie.

to też jest taka ciekawa historia, ponieważ ja się nie spotkałem nigdy z panem Sewerynem, ponieważ on mieszka w Stanach Zjednoczonych od wielu, wielu lat. Pisaliśmy maile, oczywiście dostawałem tego maila o 2-3 w nocy, a ja już od dawna śpię, bo o 23 już dawno się kładę spać. Jak pracowałem w studiu nad piosenką Nie budź mnie, którą napisał Seweryn Krajewski, jak ją nagraliśmy, zastanawiam się ze swoim producentem Kamilem Roloffem, słuchaj, a może by poprosić pana Seweryna, czy on by mnie nagrał ze mną duetu? I zapytałem. Pan Seweryn powiedział tak, wiesz co, ja bym z tobą nagrał tą piosenkę, ale nie zrobimy tego, bo owszem, w Stanach Zjednoczonych jest Lady Gaga i Tony Bennett, nagrali super płytę, różnica pokoleń właściwie bardzo podobna, jeżeli chodzi o naszą współpracę, ale nie chcę, żeby to było źle odebrane w kraju, że stary dziad czepia się młodego i chce po prostu na nowo odzyskać popularność. Ja tego nie chcę. I to jest super, że taka legenda jak Seweryn Krajewski napisał, że jest super, świetnie, ale on nie chce się czepiać po prostu nowych, młodych artystów, bo jemu to nie jest potrzebne do niczego. To jest fajne. I jeszcze w pandemii opublikowałem utwór Chcę Ci Powiedzieć i to też jest taka ciekawostka, ponieważ zaprosiłem do tego utworu moich przyjaciół z branży muzycznej, niektórych przyjaciół, niektórych znajomych, jak m.in. Alicję Węgorzewską, Majkę Jeżowską, Patrycję Wieje Kuczaja, Agatę Munarską, Ulę Dudziak, moją kochaną, Dagmarę Kaźmierską, Królową Życia, znaną, sławną. Zaprosiłem Kasię Wilk, żeby po prostu mieli jakiś wkład w ten utwór i po prostu puszczali buziaczki. Zobaczcie sobie, utwór się nazywa Chcę Ci Powiedzieć. To też jest taki kamień milowy w mojej twórczości, która była później po wydaniu mojej

0: Mariusz Wawrzyńczyk, witam cię ponownie, cześć.
1: Dzień dobry, witajcie.
0: Twój singiel z 2025 roku, Miłość Online.
1: Słuchajcie,
0: o czym to jest? No, z tego, co się domyślam, pewnie o tych
1: wszystkich... jak myślisz? Właśnie, o czym to może być?
0: Randkowych portalach.
1: No bardzo dobrze, słuchaj, no wyśmienicie. W dzisiejszych czasach bardzo ciężko nam poznać drugą połówkę. No bo gdzie można ją poznać? W autobusie, nie wiem, w kinie.
0: Na imprezie.
1: No ale obecnie każdy żyje w tych telefonach. Mamy te aplikacje, przerzucamy sobie osobę, patrzymy, kto nam się podoba. Po czym? Po wyglądzie. I w jaki sposób teraz właśnie się swoją drugą połówkę poznaje? W taki sposób. Więc napisałem utwór o tym, co robimy. Piszemy do siebie, hej, co tam, co u ciebie? Znów te same teksty, które znam na pamięć. Właśnie to jest tekst, fragment tekstu tego. Jest to nudne takie. Fajnie byłoby poznać kogoś na żywo, face to face, posiedzieć, wypić z nim kawę i wtedy ocenić, czy pasujemy do siebie, czy nie. Teraz to wygląda tak, że nie pasuje ci zdjęcie, przerzucasz kolejną osobę i już więcej do niej nie wrócisz. A może właśnie w taki sposób można przegapić swoją miłość? I o tym właśnie opowiada ta piosenka.
0: A poza tym wszystkie zdjęcia przechodzą przez filtry.
1: Ale bardzo często też się zdarza tak, że osoba na zdjęciu i osoba na żywo to jest całkowicie inna osoba. Ha, i co wtedy?
0: Nie z tobą się umawiałem, ale dzisiaj jesteśmy umówieni z Mariuszem i tak. Słuchamy tego, co dokonujesz w swoim życiu i na drodze swojej muzycznej. To jest przecież twoja pasja. A propos internetu, bo skoro jesteśmy przy miłości online, jak ważne dla ciebie, Mariusz, w życiu są media społecznościowe?
1: Bardzo ważne. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o moją działalność artystyczną, bo staram się pokazywać w swoich social mediach to, co robię, czyli śpiewam. Że śpiewam, robię to sukcesywnie, długo, od lat. Jest to podparte różnymi warsztatami wokalnymi, po prostu ciężką pracą, taką codzienną. Dzielę się ze słuchaczami swoją muzyką, swoimi emocjami.
0: Swoją prywatnością
1: swoją
0: również?
1: Swoją prywatnością również, ale bardziej taką prywatnością, na przykład to, co przeczytałem ostatnio, czego posłuchałem nowego.
0: Co obejrzałem. Kogo obserwujesz?
1: Kogo obserwuję?
0: A kogo?
1: Postaci z show biznesu, ale bardziej takiego muzycznego. Też lubię na przykład autorów książek, na przykład Justynę Kopińską, lubię Karolinę Korwin-Piotrowską, takie postaci chyba najbardziej.
0: Powiedz, co myślisz o show biznesie i o portalach plotkarskich? Obserwujesz je, czytasz na swój temat komentarze?
1: Nie czytam komentarzy. Mhm. Dlatego, że bardzo dużo tam się wylewa hejtu. Akurat pod moimi zdjęciami, jak pojawia się na czerwonym dywanie czy na ściance, to z reguły nikt nie pisze. Ale zdarzyło się, że komentarz, co on tu robi, kto to jest, po co on tu jest. Oczywiście wchodzę na te zdjęcia na portalach i patrzę, ale ładne zdjęcie, ale ładnie wyglądałem. Skupiam się na takich pozytywnych aspektach i w ogóle w życiu. To jest bardzo ważne, żeby myśleć pozytywnie, zawsze iść do przodu i hejterom mówić stop. Oczywiście nie zawsze negatywny komentarz albo wypowiedź jest hejtem. Jeżeli ktoś napisze, tą koszulkę to mogłeś ubrać inną, to czasami jest też to rada, tak? Nie przesadzajmy też w drugim kierunku, że wszystko, jak ktoś ma negatywne albo inne zdanie od ciebie, to jest hejt od razu, nie?
0: Konstruktywna krytyka jak najbardziej nikomu nie zaszkodziła.
1: Tak, dokładnie, więc pamiętajmy o tym, że to też nie wszystko jest teraz hejtem.
0: W internecie hejtowi jednak mówimy stop, ale nie mówimy stop miłości, którą można poznać między innymi w internecie, nie?
1: Oczywiście, że tak.
0: Mnóstwo osób poznało swoją miłość między innymi przez portale randkowe, to teraz posłuchajmy kawałka Miłość Online. Zakochajcie się w tym numerze. Przez chwilę chociaż.

0: W ST2 wyjątkowa osobowość Mariusz Wawrzyńczyk. No to teraz uwaga, chwytliwe brzmienia, które będziemy mogli usłyszeć w kolejnym numerze, który powstał w 2026 roku. Tu jest dopiero energia i prawdziwa historia miłosna. Lost in the Fire. Utwór o namiętności, o odwadze. Opowiadaj, jak w ogóle doszło do tego, że ten kawałek powstał, jak on się narodził, no bo to również była propozycja do Eurowizji w 2026 roku.
1: Moi kochani, no zacznę od tego, że artysta moim zdaniem powinien zawsze się rozwijać, iść do przodu, walczyć o swoje marzenia, spełniać to, co kocha, robić to, co kocha, ale także się rozwijać. Ten utwór, Lost in the Fire, ma też swój polski odpowiednik, Kocham Cię Tak. Ale postanowiłem sobie w pewnym momencie życia, że dlaczego mam śpiewać tylko po polsku i zamykać się tylko i wyłącznie na polski rynek, jeżeli mogę spróbować napisać coś w języku angielskim. Dlaczego by nie? W 2025 roku zrobiłem tak podobnie z piosenką Kochać i Tracić Swój Smak. Nagrałem Fire in Your Eyes, utwór taki, zachęcam do posłuchania, taki taneczny, dyskotekowy beat w stylu Abracadabra Lady Gagi. Posłuchajcie.

Ale teraz do was przychodzę z nową propozycją muzyczną. Pojechałem do Domu Pracy Twórczej w Zaiksie, bo jestem członkiem tego stowarzyszenia, do Sopotu. Tak siedzę sobie z moim przyjacielem na górze w tarasie. Dosiedliśmy się do takich bardzo fajnych młodych ludzi i rozmawiamy. Ja tu jestem scenarzystą, piszę różne filmy, odcinki, seriali. Napisałem Komisarza Aleksa, ale wiesz co, nigdy nie napisałem tekstu piosenek. Może bym spróbował? Pewnie, że tak. Tydzień później dostaję na swojego maila tekst do polskiej, angielskiej wersji od właśnie Piotra Januszewicza. Niby taki niepozorny wyjazd do Sopotu, prawda? Ale to nie koniec, bo autorem muzyki jest Tomek Lubert. Napisałem do Tomka Luberta. Tomek napisał szereg piosenek dla Dody, właściwie chyba jej największe przeboje zespołu Virgin. Tomek bardzo dużo tworzy utworów i one mi się bardzo podobają. Przyjechałem do niego do domu, puścił mi 6 utworów i wybrałem sobie jeden, właśnie ten. Ale powiedział do mnie tak: dobra, jest refren, a może spróbujesz napisać zwrotkę, linię melodyczną? Ja mówię: Tomek, oszalałeś? I ja nie piszę linii melodycznych, nie piszę melodii, ponieważ uważam, że robią to osoby dużo lepiej. Ale wiesz co? Spróbuję. Pojechałem do domu i w godzinę napisałem zwrotkę. Więc cieszę się, że też się rozwijam pod takim kątem, mogę powiedzieć też top line, tak to się tutaj pięknie teraz mówi w dzisiejszych czasach. Ale ja to nazywam linią melodyczną, bo dobra piosenka to jest linia melodyczna plus tekst. W tym momencie posłuchacie tego utworu, takiej mojej rzeczy, której nigdy wcześniej nie robiłem właśnie. Napisałem linię melodyczną i napisałem też fragment tekstu. Ale we współpracy właśnie z panami. To jest dla mnie taka nowość.

0: Mariusz, jak usłyszałeś tę wersję finalną, to powiedziałeś: wow, z tego może być coś dużego. I wtedy pomyślałeś o Eurowizji?
1: Pewnie, że tak. Słuchajcie, ja wkładam tak dużo energii, tak dużo pracy w to, co robię. Bardzo lubię ten utwór. Moim zdaniem jest to przebojowa piosenka i mam nadzieję, że wy też tak uważacie i będziecie ją po prostu zapętlać, te swoje playlisty.
0: Nie wiem, czy tam trochę Dua Lipa też
1: się nie przewija. A trochę jest. Jest taka piosenka Levitating.
0: No.
1: I want you. Levitating. To trochę nawiązuje do taki funkowy ten utwór. Przypominają mi się takie moje czasy młodości, takie jak na przykład utwory Demono czy Various Manx. Bardzo lubię takie utwory, więc postanowiłem, że tym razem tak zrobię. Postanowiłem, że też zgłoszę wersję angielską do preselekcji eurowizyjnych. Nie udało się. Ja uważam, że ten festiwal Eurowizja to jest festiwal takiej innowacji, festiwal, gdzie muzyka jest. Nie zawsze tam są takie super, mega piękne głosy, jak Michał Szpak, czy Edyta Górniak, czy Tulia, czy Krystian Ochman, ale też nie zawsze chodzi o to, żeby super zaprezentować się też wokalnie. No, liczy się też cała ta otoczka, całe to show. Tak jak zrobiła to Justyna Steczkowska, połączyła właśnie genialny wokal z ruchem, z wizualizacjami i to jest festiwal takiej innowacji ogólnie rzecz biorąc, więc trzymam kciuki za reprezentanta.

0: Ktoś, kto robi klimat w Radiu SK2, Mariusz Wawrzyńczyk. Gdybyś miał opisać tę piosenkę Lost in the Fire w trzech słowach, jakie by to były słowa?
1: Jest to piosenka o emocjach, ale przede wszystkim piosenka o miłości takiej, że po prostu musimy walczyć o tą miłość. To nie jest tak, że nam jest to dane raz i tyle. Trzeba się starać o tą drugą połówkę. Pamiętajmy o tym, że każdy człowiek jest inny, różny. Żeby być razem, trzeba też iść na kompromisy. Wypadałoby też zadbać o tą drugą osobę i pamiętajmy o tym, że każdy jest indywidualistą, więc żeby się połączyć razem, potrzebna jest też chemia, ale przede wszystkim trzeba też i być otwartym na drugiego człowieka w tej relacji, w tej miłości. Ważny jest też taki ogień, taka chemia, takie połączenie, ale nie zawsze to jest. Ale można ją wytworzyć. Nie sztucznie, po prostu spędzając ze sobą czas. Można się poznać, porozmawiać. Rozmowa jest bardzo ważna, to jest istotne. W dzisiejszych czasach rzadko dochodzi do jakby głębszych przemyśleń, jak poznajesz kogoś. Teraz żyjemy w takich czasach, że wszystko jest takie szybkie. Jak ktoś ci nie pasuje, to zaraz go zmieniasz. Ale trzeba troszkę się postarać. Jeżeli widzisz, że ktoś nie do końca jest idealny, nie można zachowywać się jak taka księżniczka, która po prostu, jak nie ma tego, czego chce, to po prostu odchodzi i szuka kogoś innego. I takie słowa, że kwiatu jest pół światu, tak jak się kiedyś mówiło, spoko, może i tak jest. Ale jeżeli widzisz w kimś takie emocje, taki żar, który jest dla ciebie ważny i te cechy są ważne, ale ktoś jest nieidealny, nie jest ideałem z twoich marzeń, postaraj się o tą drugą osobę. A nuż się uda. No i ten utwór właściwie o tym opowiada. Miłość jest bardzo ważna, muszę wam powiedzieć. Czym jestem starszy, tym bardziej to dostrzegam i ja mam te motylki w brzuchu czasem. Mam nadzieję, że wy też macie.
0: I takiej miłości wam życzymy, żebyście mieli te motylki w brzuchu.
1: I dużo całusków.
0: Aby ona nie była szybka, tylko by wolno rozkwitała i wolno się rozpalała, ale żarzyła tak jak w numerze Lost in the Fire Mariusza Wawrzyńczyka, który był dzisiaj gościem Radia SK2. Dzięki ci serdeczne za przybycie.
1: Dziękuję, pozdrawiam, słuchajcie polskiej muzyki, polskich artystów. Hello!
2: Magazyn muzyczny.
0: Ciężko pracuje, jest delikatna, wierzy w marzenia. Księżniczka polskiej muzyki Sonia Maselik w Radiu SK2. Witam cię bardzo gorąco.
3: Witam, dzień dobry.
0: Gdybyś mogła się wcielić w jedną z księżniczek z bajki, którą byś wybrała? Śpiąca królewna, bo śpisz do południa, czy może Rozpunka, która jest uwięziona w wieży, w której cały czas gra muzyka?
3: Na pewno nie śpiąca królewna, bo ja nie śpię. Znaczy lubię sobie pospać, ale nie mam na to czasu za bardzo, więc to akurat do mnie kompletnie nie pasuje. A Rozpunka jest chyba aż tak za bardzo delikatna, bo ja to raczej jestem taka dziewczyna ze Śląska. Po prostu taką osobą dosyć, no, pracowitą. Ja uważam siebie za osobę pracowitą bardzo, więc myślę, że to pierwsze. Aczkolwiek nie lubię zimy, wolę lato.
0: W takim razie zacznijmy naszą bajeczną rozmowę słowami dawno, dawno temu, za siedmioma lasami, za siedmioma górami, za granicą. Przyszła na świat maleńka Sonia, która urodziła się w Niemczech, ale swoje dzieciństwo spędziła na Górnym Śląsku, już jako dorosła królewna, dokładnie w Piekarach Śląskich.
3: Tak, to jest moje rodzina. Inne miasto.
0: Kiedy sobie myślisz o dzieciństwie i o rodzinnym domu, to jakie skojarzenia przychodzą ci do głowy? Jakie smaki, zapachy albo zabawy?
3: Na pewno naleśniki z truskawkami, ponieważ, tak jak zauważyłeś, ja urodziłam się w Niemczech, ale to nie dlatego, że mam rodzinę w Niemczech, tylko dlatego, że to były takie czasy, to był 93 rok, no moi rodzice pracowali za granicą po prostu, więc tak się złożyło, no, że przyszłam na świat tam. Później wyprowadziłam się...
0: Czyli masz dwa obywatelstwa.
3: Tak, mam dwa obywatelstwa, no ale później wróciłam do Polski, tylko głównie czas spędzałam z babcią i z dziadkiem, ponieważ rodzice dalej pracowali gdzieś tam za granicą. To dzieciństwo kojarzy mi się z tymi naleśnikami, z truskawkami i z bitą śmietaną, bo moja babcia właśnie mi robiła, szczególnie w lato, więc to jest szczególnie taki smak lata. To, co mi się kojarzy z dzieciństwem, to jest te tradycyjne takie śląskie danie, czyli to, co jest zawsze u nas, czyli ta rolada, kluski i modra kapusta, bo to jest coś, co było zawsze co niedzielę u mnie w domu. Teraz, jak już jestem starsza, to nawet nie chodzi o to, że nie kultywuję gdzieś tam tej tradycji, bo teraz często wyjeżdżam. Często mnie nie ma, więc też więcej jem takich rzeczy bardziej...
0: Bo ja wiem, że ty słyszałem, że bardzo lubisz włoską kuchnię.
3: No bo lubię, właśnie lubię. Lubię i też lubię eksperymentować w kuchni sama. Często się zdarza tak, że no... Ten niedzielny obiad nie jest takim tradycyjnym śląskim obiadem, ale jak jest jakieś duże święto, są święta Bożego Narodzenia, czy też święta Wielkanocy, to oczywiście standardowo taki zestaw się znajdzie u nas.
0: przyjaciel albo przyjaciółka z czasów szkolnych. Masz jeszcze kogoś takiego?
3: Tak, no są tacy przyjaciele, z którymi mam kontakt od, wiesz, od szkoły podstawowej aż do teraz.
0: A propos szkoły, z jakiego przedmiotu byłaś kozakiem, a z jakiego noga?
3: Na pewno kozakiem byłam z angielskiego i to jest coś, co zostało, bo ja ukończyłam, poza tym moim wykształceniem muzycznym, ukończyłam też filologię angielską.
0: Spokojnie,
3: i to
0: był mogłabyś taki... uczyć języka angielskiego.
3: No w sumie uczyłam i uczę też nadal, więc...
0: Udzielasz korepetycji?
3: Określam siebie cały czas jako przedsiębiorcę. Prowadzenie działalności to jest wyzwanie w naszym kraju, ale jestem jednoosobową działalnością gospodarczą. Jakby oprócz tej strefy takiej muzycznej też zajmuję się właśnie językiem angielskim. Teraz oczywiście coraz mniej, o wiele rzadziej niż kiedyś, bo ta muzyka wypełnia teraz zdecydowanie więcej czasu niż kiedyś, ale gdzieś tam to też jest taki mój konik, powiedzmy.
0: Czyli język angielski. Z tego przedmiotu byłaś the best. A jeżeli chodzi o przedmiot, z którego jednak byłaś troszeczkę gorsza.
3: No to wszystkie ścisłe przedmioty, czyli matematyka, fizyka, to zdecydowanie to nie były moje przedmioty. Chemia.
0: Tablica Mendelejewa.
3: No nie, kiedyś miałam dwóje po prostu z chemii na koniec i zasłużenie, bo jak generalnie to nie jest moja bajka.
0: Ale czujesz chemię z muzyką.
3: Tak, z muzyką
0: czuję dużo chemię. I to jest najważniejsze. Sonia Maselik w Radiu SK2 jest dzisiaj gościem. Od najmłodszych lat muzyka i scena wciągały cię jak ruchome piaski. Grałaś na pianinie.
3: Tak.
0: Występowałaś na scenie w Domu Kultury.
3: To były takie początki, oczywiście.
0: Wspominasz to bardzo mile?
3: Tak.
0: I zawsze chciałaś grać na pianinie, czy jednak inny instrument chodził ci też czasami po głowie, albo grał ci gdzieś w uchu, brzęczał delikatnie?
3: Wiesz, pianino to był pomysł mojej babci. To ona tak postanowiła, że no w sumie gdzieś tam podejrzewała, że mam jakieś predyspozycje do tego, żeby coś robić muzycznie. Ona chyba też sobie trochę tak marzyła, że właśnie zawsze jak będą święta na przykład Bożego Narodzenia, żeby ktoś mógł na przykład zagrać jakąś kolędę w trakcie, żebyśmy sobie mogli coś zaśpiewać.
0: Ja mam takie babcie są najfajniejsze.
3: Tak, tylko w tamtych czasach też jakby nikt nie myślał o tym, że faktycznie gdzieś tam to może się przerodzić w coś poważniejszego, że to może być zawód. Bardziej

0: Kurtkę, glany, wytarte dżinsy, torebka z takimi nitami albo przyszywkami. Zaczynałaś budzić w sobie demony i grałaś w zespole rockowym.
1: Tak, grałam w zespole rockowym, wszystko się zgadza. No myślę, że taki okres buntowniczy trochę w moim życiu, w wieku 16 lat, ale to te lata rządzą się swoimi prawami. To trzeba też powiedzieć, że nastolatkowie potrzebują też takiej możliwości, żeby wyrazić swoje emocje. Ja wtedy wyrażałam to w taki sposób. To było też jakaś próba spełnienia jakichś swoich takich marzeń, bo ja zawsze od początku wiedziałam, że chciałabym występować, że chcę być na scenie. Czułam, że to jest takie moje miejsce na ziemi. Tak wspólnie z grupką przyjaciół w szkole, po prostu w liceum, stwierdziliśmy, że zakładamy zespół.
0: Jak się nazywał?
1: Fringe Café. Bardzo taki amatorski, garażowy zespół. Graliśmy na przykład piosenki, tak głównie covery. Mhm. Red Hot Chili Peppers na przykład, albo Michaela Jacksona.
0: Dobre.
1: Więc było bardzo dużo takich utworów, które rozpracowywaliśmy. Grywaliśmy po różnych pubach, klubach, gdzie tylko mogliśmy, to tam występowaliśmy.
0: I tak były to twoje pierwsze, załóżmy, zarobione pieniądze, jak występowaliście?
1: My wtedy
0: w tych
1: nie zarabialiśmy pieniędzy.
0: Okay.
1: My po prostu, na przykład, nie wiem, tata kolegi zawoził nas na koncert, jeździł ze sprzętem, woził perkusję, więc też tutaj dostaliśmy dużo takiej pomocy ze strony rodziców, którzy nam pomagali gdzieś tam spełniać te marzenia i naprawiali piece gitarowe, pomagali nam nagrywać utwory. Nie zarabialiśmy na tym pieniędzy, ale mieliśmy z tego bardzo dużo fanów.
0: Okej. Okay. Na przestrzeni lat, Sonia, twoja twórczość ewoluowała z rocka w stronę popu.
1: Tak.
0: Jakie zespoły? Albo kto w domu ukształtował twój gust muzyczny? Czego słuchałaś w czterech kątach?
1: Podkradałam na przykład płyty moim rodzicom, a moi rodzice wychowali się na przykład na płytach zespołu Bajm albo Kasi Kowalskiej, więc ja podkradałam im te płyty. Wtedy były jeszcze płyty, chociaż też załapałam się jeszcze na kasety. Odpalałam sobie te kasety i płyty w domu, bo wtedy internet jeszcze nie był aż tak rozwinięty. Był tylko YouTube, chyba z tego co pamiętam. No i tam sobie...
0: I nasza klasa.
1: Tak. I gdzieś tam na tym się wychowałam. No i oczywiście Tina Turner, te wszystkie występy na żywo też mnie ukształtowały. Taka generalnie muzyka lat 90. Mnie bardzo tak ukształtowała. Muzyka moich rodziców
0: trochę. To, co wtedy było popularne.
1: Tak. Później zaczęłam też chodzić do szkoły muzycznej. Tam, oprócz tego, że uczyłam się jazzu i z wszystkich standardów jazzowych, bo oczywiście na egzaminie trzeba było zaliczyć standardy jazzowe.
0: Tam trzeba czuć też bluesa.
1: Tak, trzeba też czuć bluesa. Też mieliśmy zajęcia z muzyki gospel. Mieliśmy bardzo dużo takich wymian międzynarodowych, gdzie miałam te przyjemność brać udział w warsztatach gospelowych, śpiewać z ludźmi z Ameryki, ze Stanów Zjednoczonych i wymieniać tymi doświadczeniami. To też ukształtowało mnie, jakąś moją wrażliwość artystyczną. Zdobyłam bardzo dużo wiedzy, bardzo dużo warsztatu, bo to były kilka nawet dni, po parę godzin prób z zespołami, z wokalistami. To była naprawdę taka ostra szkoła jazdy, tak bym powiedziała.
0: Sonia Maselik w Radiu SK2. Zostańmy na razie przy tym okresie, jak byłaś nastolatką, bo wtedy też zaczęłaś pisać pierwsze teksty i zaczęłaś komponować. Pamiętasz swoją pierwszą autorską piosenkę?
1: Tak, była to piosenka To Nic. To była taka ballada z 2011 roku. Wtedy zaczęłam pisać piosenki swoje, nie już jako ten zespół, który mieliśmy, ale zaczęłam pisać w domu, też wydawać te piosenki, bo wydawałam i wrzucałam je wtedy na swój kanał YouTube.
0: Chciałaś pokazać światu swój talent, między innymi w programach telewizyjnych, takich
1: oczywiście,
0: jak Mam Talent, Must Be The Music. Co myślisz o tego typu programach? Bardzo one się zmieniły od tamtego momentu, kiedy ty w nich wzięłaś udział, czy nadal tego typu talent show są dla młodych, niezauważalnych artystów taką szansą na sukces?
1: Ja myślę, że są szansą na sukces i trzeba próbować. Ja będę zawsze zachęcać wszystkich do tego, żeby próbowali. Było wiele rozczarowań, upadków, przelanych łez. Ja nie mówię, że ich nie było, bo były. To nie jest tak, że ja w każdym programie, w którym byłam, zawsze zdobywałam same laury i nigdy nikt nie powiedział mi niczego złego, wręcz przeciwnie. Zdarzało się tak, ale próbowałam i nauczyłam się czegoś. Zobaczyłam, jak ten świat wygląda od kuchni. Każda nawet porażka jest też jakimś doświadczeniem. Te doświadczenia musimy zbierać, jeżeli chcemy występować na scenie.

0: Kobieta, która wie, czego chce od życia i osiąga zawsze to, czego chce. Bo nie ma w jej słowniku słowa nie chce. Sonia Maselik w Radiu SK2. W 2022 wystąpiłaś z utworem Tylko Tu na 49. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Otrzymałaś nagrodę ZAIX za muzykę do utworu Tylko Tu. Czy to jest jedna z tych najważniejszych nagród, którą trzymasz u siebie na półce, czy może masz jeszcze jakieś inne nagrody, do których czujesz ogromny sentyment?
1: Na pewno nagroda z Opola jest nagrodą wyjątkową i ona znajduje szczególne miejsce w moim studio. Z takim ogromnym sentymentem patrzę sobie na tę nagrodę. Natomiast też jest to nagroda z konkursu radiowego, którą wygrałam w 2020 roku. To był też taki przełomowy moment jeszcze przed wydaniem singla Nie mów nic nikomu. To jest po prostu taka pamiątka właśnie z tego wydarzenia, z tego koncertu. To wisi też u mnie w studiu i to jest taki początek wszystkiego.
0: A czy pamiętasz swój pierwszy koncert?
1: Pamiętam, no to był to koncert w Domu Kultury w moim rodzinnym mieście w Piekarach Śląskich właśnie z zespołem takim rockowym, pierwszym moim zespołem. Pamiętam, oczywiście, że pamiętam, że był to stres, ale to była taka pozytywna adrenalina. Zresztą zawsze tak jest.
0: A jest coś, co może cię wkurzyć na koncercie?
1: Bardzo denerwuje mnie taka totalna obojętność i ignorowanie kogoś w trakcie występu. Bo zdarzają się osoby, które przychodzą, jakby są, ale na przykład patrzą w telefon i mnie to na przykład drażni. To tak jakbyśmy teraz rozmawiali, a ja bym na przykład teraz coś odpowiadałabym oczywiście tobie, ale nie patrzyłabym ci w oczy, tylko coś bym pisała w telefonie. No to więc już wolę pana, który coś tam będzie krzyczał, ale będzie to pewnego rodzaju uwaga. On zwraca uwagę na to, co ja robię na tej scenie i jakby poświęca mi ten swój czas i tę uwagę. To już wolę tak niż kogoś, kto jest całkowicie obojętny, ale kto jest bierny, kto uczestniczy, ale jest bierny. O, w ten sposób.
0: A gdybyś mogła wystąpić na scenie z dowolnym artystą, kto by to był?
1: Oj, no to jest długa lista. Od kogo to zacząć? Chciałabym, marzy mi się tak bardzo, też pod kątem tego, że jestem songwriterką, żeby kiedyś zrobić coś z Davidem Guettą, kiedyś na przykład pojawić się z nim na scenie. Nawet byłam o włos niedawno o to, żeby spełnić to marzenie, ale się nie udało. To może kiedyś opowiem. Tak
0: A
1: będzie.
0: A możesz teraz opowiedzieć?
1: Znaczy, mogę, no. Tam akurat było takie zlecenie, czy też po prostu taki pomysł, piosenkę dla Davida Guetty, że tutaj mamy parę pomysłów, trzeba coś, czy byłabyś chętna, żeby coś porobić, więc ja oczywiście, że jestem chętna, żeby tutaj coś nagrać, żeby David Guetta mógł posłuchać jakichś moich pomysłów do swojej piosenki. Tak songwritersko mogłam się udzielić, ale no sam fakt, robię coś, co później słucha na przykład David Guetta, jest ogromnym wyróżnieniem. To był totalny kosmos, więc ale nie udało się, tamten projekt nie wypalił, ale to też nie oznacza, że
0: się nie uda.
1: Że się nie uda, bo to mi też pokazało, że widzisz, jeden projekt rodzi kolejny projekt. Może się okazać, że za chwilę będzie kolejny projekt, gdzie gdzieś tam nasze szlaki mogą się przeciąć i dlaczego nie?
0: Sukces nigdy nie jest ostateczny, porażka nigdy nie jest totalna, liczy się tylko odwaga, którą ty masz w sobie. Sonia Maselik w Radiu SK2 jest dzisiaj cudowną gościową, która w 2025 roku wystąpiła w preselekcjach do Eurowizji z numerem Rumors, czyli plotki. Do Szwajcarii jednak poleciała Justynka Styczkowska. To teraz troszeczkę poplotkujmy, jak oceniasz jej występ. Myślisz, że ty wypadłabyś lepiej?
1: Nie uważam, że wypadłabym lepiej, ale dałabym z siebie też 1000% tak jak ona to zrobiła. Wiem, jak ciężkie to jest to zadanie. Wiem, jak dużo pracy Justyna na pewno musiała włożyć w ten występ i to było widać. Mi się ten występ bardzo podobał. Uważam, że tam wszystko się zgadzało. No i powiem szczerze...
0: W skali od 1 do 10?
1: To było 10, że dała z siebie 1000%. To było widać. Pracę, to doświadczenie, profesjonalizm. Wszystko się tam zgadzało.
0: To a propos ploteczek. Jaką najgłupszą, najdziwniejszą, komiczną, nie wiem, niedorzeczną plotkę słyszałaś na swój temat, która cię rozśmieszyła albo wkurzyła i to nieźle.
1: No myślę, że wszystkie takie plotki, które wcześniej słyszałam na swój temat, że ja to albo na pewno mam bogatego męża, albo mam bogatych rodziców, którzy mi sponsorują te wszystkie moje teledyski i te piosenki.
0: A dzisiaj się okazało, że tak naprawdę to wszystko zasługa babci, która po prostu chciała, żebyś zagrała na pianinie.
1: No tak. I gdzieś tam jakiejś mojej determinacji i tego, że u mnie w słowniku nie było słowa, że się nie da i ja po prostu nie mam zaplecza w postaci bogatych rodziców, którzy mi wszystko fundowali. To jest gdzieś tam jak ciężka praca i jakby kombinowanie też skąd brać te środki na to, żeby wydać piosenkę, żeby wydać teledysk, bo to też trzeba o tym mówić, że na to wszystko muszą być środki.
0: Pamiętasz swoje pierwsze zarobione pieniądze?
1: Tak, pamiętam, bo ja skończyłam też filologię angielską i to też jakby umożliwiło mi, dało mi taką możliwość, żeby zarabiać i inwestować po prostu, więc ja dużo tych pieniędzy, które zarabiałam ucząc angielskiego, no wydawałam, inwestowałam po prostu w muzykę i gdzieś tam te wszystkie plotki, że niby ja mam te pieniądze dlatego, że ktoś mi coś sponsoruje.
0: Daje.
1: Z tytułu bycia czyjąś żoną, córką, no, krzywdzące, bo ja po prostu nie spałam, po prostu chodziłam do pracy od rana do wieczora, tak. Wychodziłam rano, wracałam wieczorem i ja wiem, że taką moją zaletą jest to, że jestem pracowita i się po prostu niczego nie boję.
0: A reszta trzeba zaakceptować siebie takim,
1: reszta
0: jakim
1: akceptuję,
0: jest. Wtedy człowiek
1: tak.
0: po prostu będzie szczęśliwy, najzwyczajniej w świecie. Znowu ty.

0: Uśmiechnięta Sonia Maselik dzisiaj w Radiu SK2. Nie jest plotką, że w 2025 roku wydałaś kolejny bardzo świetny singiel Kalejdoskop, przebój na lato, który
1: mam nadzieję,
0: jaką
1: że to
0: skrywa
1: będzie
0: historię.
1: To jest takie porównanie do kalejdoskopu, bo wiemy, jakim urządzeniem jest kalejdoskop, że w kalejdoskopie
0: wszystko
1: wiruje, wszystko się mieni, jest miliony barw, miliony perspektyw. Też chciałam przedstawić taką relację, w której nie wszystko jest jasne i my kręcimy jak w tym kalejdoskopie, ale żadne z nas nie potrafi powiedzieć nie. To jest taka historia takiej relacji właśnie.
0: Miłość jest jak kalejdoskop, tak. To co przed chwilą powiedziałaś, mieni się różnymi kolorami, ale ma nieskończoną liczbę tych wzorów, które kalejdoskop prezentuje. A jaki jest według ciebie wzór na udany związek?
1: Balans, to na pewno. Takie słowo klucz w moim życiu. Ja to słowo bardzo lubię i staram się ten balans w swoim życiu mieć. Ten balans jest też potrzebny w tej relacji damsko-męskiej. I nawet jeżeli jest mąż, jest żona, nie wiem, chłopak, dziewczyna, każdy z nas też jest taką indywidualną postacią i my potrzebujemy też tej przestrzeni dla siebie. Więc fajnie, że na przykład mój partner, moja partnerka ma też jakieś swoje zainteresowania, ale cieszę się też z tego, że ja też mam jakieś osobne swoje życie, więc no jak to się mówi, nie ma par idealnych, nie ma związków idealnych. No,
0: trzeba się po prostu docierać.
1: Ale trzeba się docierać i rozmawiać ze sobą przede wszystkim i to jest chyba taki sekret udanego związku, ale czy można powiedzieć, że każdy związek zawsze jest świetny, udany? To jest pojęcie względne. Co dla kogo oznacza, że coś jest udaną relacją, coś jest udanym związkiem?
0: Niektórzy wolą cały czas siedzieć przy sobie i ze sobą rozmawiać, a niektórzy po prostu uważają, że miłość polega na tym, aby być obok siebie i nawet w milczeniu można przeżyć najcudowniejsze chwile.
1: Tak, każdy z nas jest na tyle różny, na tyle inny, że ciężko jest tutaj komuś udzielić jakiejś złotej rady, co ma robić.
0: Wymarzona randka, na którą chciałabyś, aby zabrała cię druga połówka.
1: Do jakichś ciepłych krajów, po prostu na jakieś wakacje.
0: Ciepłolubna jesteś.
1: Ja jestem bardzo ciepłolubna, tylko że problem jeszcze jest taki z tą moją pracą, że bo ja jestem trochę pracoholikiem i to jest też trochę złe. W sumie mam tego świadomość, że to nie jest tak do końca dobre. Na przykład w momencie, kiedy ktoś chce mi zrobić niespodziankę i wyrwać mnie na takie na przykład
0: na
1: wakacje,
0: taką randkę
1: na
0: właśnie,
1: taką randkę
0: na
1: do ciepłych krajów, no to logistycznie mogłoby być to ciężkie, bo z jednej strony bym chciała, ale na pewno bym się też trochę wkurzyła, że ktoś zarządza moim czasem. Ale jak to teraz mamy jechać? Ja teraz nie mogę jechać, no jak? Więc trochę to jest głupie, no.
0: Ciężko cię porwać.
1: No, trochę tak.
0: A randka, jaką ty byś przygotowała? To jakby wyglądała?
1: Co innego?
0: Dla swojego księcia z bajki.
1: To zależy, jaką tą osobą jest ten mój książę z bajki. Jeżeli ta osoba, czyli na przykład mój mąż, no to on jest bardziej taki zdystansowany, on nie lubi zatłoczonych miejsc, więc myślę, że on bardziej by się ucieszył po prostu z tego, gdybym mu na przykład zrobiła jakąś kolację w domu, ale gdybym na przykład chciała...
0: Taką włoską, prościutko.
1: Tak, dokładnie, ale gdybym na przykład chciała moją przyjaciółkę zabrać na randkę, bo przecież z przyjaciółką też można gdzieś chodzić, no to na przykład ją bym wybrała, wzięłabym ją po prostu gdzieś na miasto. Więc to zależy po prostu dla kogo, no bo jak przygotowujemy też tą randkę dla tej drugiej osoby, to przede wszystkim myślimy, co ta druga osoba by chciała, czego ona oczekuje i co lubi. Więc to zależy.
0: W związku trzeba unikać dwóch słów. Słyszałem kiedyś. Te słowa to zawsze i nigdy. Na przykład ja zawsze chciałam dla nas dobra, a twoja matka nigdy nam nie pomagała.
1: Więc... Oj. Oj.
0: Więc tych dwóch słów trzeba unikać, ale zawsze słuchajmy tego, co dobre i nigdy nie przechodźmy obojętnie obok takich numerów jak ten, czyli Kalejdoskop, gdzie palce tutaj maczali również i producenci z zagranicy.
1: Tak, to jest coś nowego w mojej twórczości, bo zazwyczaj do tej pory wydawałam single, które były owocem współpracy z polskimi producentami. Tutaj ze względu na to, że mam za sobą preselekcję do Eurowizji, trochę poeksperymentowałam i pojeździłam po Europie, więc też wykorzystałam ten czas preselekcji, żeby pod tym kątem rozwinąć swoje gdzieś tam znajomości i też siebie w jakiś sposób zainspirować trochę, bo to też trzeba powiedzieć, że praca z różnymi ludźmi inspiruje przede wszystkim do nowych działań, do nowych wyzwań. Takiego odświeżenia i takiego wyzwania bardzo potrzebowałam. Tak powstał Kalejdoskop. Jest to taka współpraca polsko-norweska. Chwilę przed świętami Bożego Narodzenia byłam w Norwegii i tam powstało parę fajnych rzeczy.
0: Między innymi Kalejdoskop.

0: Sonia, ty wolisz pisać teksty czy komponować muzykę? Albo jedno i drugie.
1: Jedno i drugie.
0: Któraś z tych dwóch rzeczy sprawia ci większą przyjemność?
1: Nie ma to dla mnie znaczenia, bo czasami zainspiruje mnie bardziej muzyka, czasami mam jakąś inspirację do napisania jakiegoś tekstu.
0: A gdzie szukasz tych inspiracji?
1: To jest życie, samo życie po prostu. To, czego
0: na spacerze wpada ci coś do głowy, albo jak jesteś gdzieś za granicą na wyjeździe.
1: Będąc na wyjeździe, dlatego...
0: Jedziesz samochodem, zauważysz jakąś scenę, sytuację na stacji benzynowej.
1: Tak, ja mam, wiesz, na swoim telefonie cały czas mam albo notatki, albo dyktafon i ja wszystko zapisuję na swoim telefonie, nieważne gdzie jestem w sklepie, to też czasami, wiesz, coś tam nagrywam na telefon.
0: Usłyszysz, więc wygląda to komicznie. Promocję.
1: Tak, i czasami na przykład idziemy gdzieś z moim mężem, jesteśmy na przykład w sklepie i ja zaczynam na telefon nagrywać, a on się tak, no to coś mu, co mówiłaś? A on mówi, a nie, znowu masz jakąś, znowu ma jakąś odklejkę, więc tam, on już jest akurat przyzwyczajony, ale...
0: Kajzerki czy grahamki?
1: No, jest tak czasami, są takie śmieszne sytuacje, ale to jest właśnie ten proces pisania piosenki i to jest ta charakterystyka też mojej pracy. To nie jest praca od do, tylko to jest taki proces pisania piosenki.
0: Odpoczywasz tylko wtedy, gdy śpisz.
1: No, tak.
0: Ale jak się czasami nawet i w nocy obudzisz, to łapiesz za dyktafon, jak coś ci się przyśni, jakaś melodia albo tekst, to potrafisz się w nocy obudzić również, złapać za dyktafon albo za ołówek i zapisać
1: to na kartce. No muszę, bo możliwe, że zdarzało mi się tak, że coś wymyśliłam, poszłam spać, ale zapomniałam.
0: Czyli Sonia artystka, która pracuje 24 godziny na dobę.
1: Tak, ale to jest też taka praca, którą lubię i to też nie jest tak, że mnie to męczy jakoś bardzo, bo wiadomo, że fizycznie też mam jakieś granice swoje, szczególnie tak było podczas... Tak, bo tak szczególnie było podczas preselekcji, że to był już prawdziwy roller coaster i prawdziwy hardcore, szczególnie przy tych moich dojazdach z Warszawy na Śląsk, więc było ciężko, ale to jest taka pozytywna adrenalina, to jest naprawdę coś, co lubię robić, więc jeżeli jest praca, którą my lubimy, to nie wiem, czy można to nazwać pracą, chociaż trzeba nazywać pracą, co też pokazuje dzisiaj w swoich social mediach.
0: Poruszyłaś temat social mediów. Ukończyłaś studia na Uniwersytecie Śląskim w kierunku kulturoznawstwo media.
1: Tak.
0: Obce social media w ogóle tobie nie są. Czujesz się w nich jak ryba w wodzie. Czy internet właśnie i social media są ważne w twoim życiu?
1: Ja myślę, że one są konieczne, dlatego że ja w ten sposób komunikuję się ze swoimi fanami. Natomiast ja nie czuję się influencerką i to też podkreślam. Nie określam siebie jako influencerka. Chociaż niektórzy twierdzą, że powinnam siebie tak określać, no bo skoro publikuję jakieś treści nie tylko muzyczne, ale też lifestyle'owe, to teoretycznie wpisuję się też w kanony bycia dzisiejszym świecie influencerem. Natomiast bliżej mi jest do bycia songwriterem i do pisania muzyki niż do określania siebie jako influencer.
0: Kogo obserwujesz na Instagramie?
1: Kogo obserwuję na Instagramie? No na pewno ze świata muzycznego. Aha. Wszystkie osoby, które też tworzą i robią
0: świat
1: muzykę.
0: Świat mody pewnie.
1: Słucham?
0: Świat mody.
1: Czy świat mody? No
0: jakieś
1: też.
0: Suknie balowe, tam
1: No też coś, bo to też jest potrzebne, bo szukam czasami inspiracji do swoich kreacji na występy. Mm-hmm. To jest też ważne. No ale głównie chyba to wszystko opiera się właśnie o ten muzyczny
0: jakieś
1: content.
0: Jakieś kucharskie też kanały z włoską kuchnią?
1: Tak, są. Mam jakiś tam kanał Dietetyk Powszedni, tak. Powszechni. Nie wiem, już teraz może przekręcam nazwę. Więc mam takie profile też związane ze zdrową żywnością, z zdrowym gotowaniem. Czasami sobie odwzorowywuję jakieś przepisy. No więc głównie muzyczne, głównie coś tam o zdrowym odżywianiu się,
0: sport
1: też jakiś
0: lubisz,
1: sport też. Tak, sportowy jakiś content
0: pływać,
1: też.
0: Tak,
1: tak pływam.
0: No więc... Żabką, kraulem na plecach?
1: Ja żabką, tak? ale moczę głowę, bo ostatnio też mi ktoś zadał pytanie, ale tak pływasz żabką tak rekreacyjnie, czy tak, że moczysz głowę? Ja mówię, spokojnie, jestem zanurzona cała.
0: Pływam żabką, bo tylko to kumam.
1: Znaczy ja nie uprawiam sportu dla sportu, w sensie jako sportowiec i nigdy
0: dla
1: nie... Ja dla relaksu, dla siebie, dlatego po to, żeby też...
0: Odreagować.
1: Żeby odreagować, żeby też dobrze wyglądać, żeby dobrze się za sobą czuć, bo to nawet już nie jest kwestia takiej potrzeby, że ja muszę w social mediach wrzucić jakieś ładne zdjęcie, więc muszę po to wyglądać dobrze. Nie, robię to dlatego, żeby się dobrze czuć sama ze sobą. Co chciałam powiedzieć? Aha, o tych social mediach. Że utożsamiam siebie bardziej jako songwriter niż jako influencer. Chociaż mam świadomość tego, że gdzieś tam to, co robię, jakby oglądają inni i to też na nich wpływa, no bo wiem, jak ja oglądam jakieś różne profile, jak to na mnie wpływa, jak to mnie inspiruje.
0: A czy czytasz portale plotkarskie?
1: W okresie preselekcji to trochę się naczytałam, bo byłam ciekawa, co tam piszą po preselekcjach.
0: Rozumiem, że na twój temat.
1: Też, no bo siłą rzeczy te portale też mnie oznaczały, więc chcąc, nie chcąc, gdzieś tam coś tam przeczytałam. Kurczę, tak sama z siebie to chyba nie czytam, wolę unikać.
0: Wiesz, ten internetowy świat jest zupełnie inny, bo tam tam ludzie są o wiele bardziej odważni niż w realnym świecie. I w nim właśnie, w tym wirtualnym, można spotkać się bardzo często z hejtem. Dlatego teraz rada dla tych wszystkich, którzy doświadczyli tego. Ty również doświadczyłaś kiedyś hejtu w internecie? Jeżeli
1: jasne.
0: To jak sobie z nim poradziłaś? Albo jak sobie z nim radzisz? Taka rada dla tych, którzy też się z tym muszą
1: pracować
0: zmagać.
1: Nad poczuciem własnej wartości, to przede wszystkim, bo mi, tak jak o tym rozmawialiśmy, sport, właśnie takie zdrowe odżywianie, czy pisanie piosenek, to są wszystko jakieś elementy jakiejś mojej terapii, takiej prywatnej, którą sama sobie zafundowałam. To wbudowało we mnie takie poczucie własnej wartości, co sprawiło, że też jestem, myślę, że już po czasie bardziej odporna na hejt i że jeżeli pojawi się coś negatywnego w internecie na mój temat, patrzę na to z przymrużeniem oka. Oczywiście czytam te rzeczy. To nie jest tak, że po mnie to spływa całkowicie. Natomiast ja staram się zawsze odróżnić tą krytykę taką obiektywną od tego hejtu, o którym rozmawiamy. Jakby no, nikt inny nie wie, ile ja musiałam pracy włożyć w coś, ile czasu poświęciłam na dany projekt i tylko ja wiem, jak jest naprawdę, więc dzielę to na dwa, po prostu. Ale przede wszystkim pomogło mi to takie wypracowanie tej własnej poczucia wartości. To dużo daje.
0: Sonia Maselik, dzisiaj w Radiu SK2 trzeba powiedzieć, że ciekawa, odważna i niezależna kobieta zaprosiła nas dzisiaj do swojej bajki. Mamy również okazję posłuchać jej bajecznego kawałka, idealnego na lato, który się nazywa Kalejdoskop od Soni Maselik w Radiu SK2. Dziękuję Ci serdecznie za naprawdę cudowne spotkanie.
1: Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że ten utwór będzie z Wami w lato, najbliższe lato, ale też i kolejne lata. I wciąż...

0: muzyczne.
1: Kasia Grodzka, zapraszam. Bohaterką tego magazynu muzycznego Radia SK2 będzie Maryla Rodowicz. Aby zrozumieć Marylę Rodowicz, musimy cofnąć się do jej korzeni, które są splecione z dramatem historii i siłą inteligencji. Maryla, czyli Maria Antonina Rodowicz, urodziła się w 1945 roku w Zielonej Górze, ale jej historia to echo okresów wschodnich. Oboje rodzice, Janina i Wiktor Rodowiczowie, pochodzili z okolic Wilna. W ich domu, mimo powojennej rzeczywistości, unosił się duch przedwojennej kultury i wartości. I to jest kluczowe. Maryla wychowywała się z poczuciem dumy z tradycji, jednocześnie z koniecznością odnalezienia się w nowym świecie. Jej ojciec, Wiktor Rodowicz, farmaceuta i zapalony sportowiec, oszczepnik, zaszczepił w niej dyscyplinę i wolę walki. Matka, Janina z domu Krasucka, absolwentka prestiżowego gimnazjum sióstr Nazarytanek, dbała o wykształcenie i wrażliwość. Po przesiedleniu Rodowiczowie osiedlili się we Włocławku, gdzie Maryla spędziła dzieciństwo. To właśnie tam, w szarej rzeczywistości wczesnego PRL-u, jej energia szukała ujścia. Znalazła je oczywiście w sporcie. Maryla była utalentowaną lekkoatletką i być może tego właśnie o niej nie wiedzieliście. Uprawiała biegi, skoki, ale najmocniej zaangażowała się w slalom gigant. Była to wymagająca dyscyplina, która uczyła ryzyka, precyzji i szybkiego podejmowania decyzji pod presją czasu. Te cechy paradoksalnie ukształtowały ją na przyszłą gwiazdę estrady, która z łatwością manewrowała między gatunkami i wizerunkami. W 1965 roku to zacięcie doprowadziło ją do Warszawy i na studia na Akademii Wychowania Fizycznego. Ale jak to często bywa, wielki talent ma swoje własne plany. Maryla, choć nadal trenowała, w stołecznym środowisku odkryła coś mocniejszego niż metry i sekundy, muzykę i studencką bohemę. Warszawa lat 60. to tygiel kulturalny. Podczas gdy ta oficjalna kultura była kontrolowana, studenckie kluby tętniły życiem. Big beat, jazz i rodząca się poezja śpiewana tworzyły atmosferę swobody. Maryla z gitarą akustyczną szybko stała się częścią tego fermentu. Jej styl był odmienny od ówczesnych trendów big beatowych. Maryla inspirowała się amerykańskim folkiem i twórczością takich artystów jak Bob Dylan czy Joan Baez, wnosząc na polską scenę autentyczność i surowość. W 1965 roku została wokalistką w big beatowym zespole Szejtany, który działał w studenckim klubie Relax. Z formacją zdobyła pierwsze miejsce na warszawskim przeglądzie zespołów big beatowych w klubie Finka. Po dwóch latach współpracy w 1967 roku odeszła z zespołu. I to był też kluczowy rok. Maryla wzięła udział w krakowskim festiwalu piosenkarzy studenckich. Wygrała go, prezentując unikalny styl. Połączenie zadziorności, poezji i folkowego brzmienia. To zwycięstwo było czymś więcej niż tylko nagrodą. To była oficjalna przepustka do profesjonalizmu i, co ważniejsze, moment narodzin jej scenicznej tożsamości. W krakowskim środowisku przylgnęła do niej łatka wariatka, która idealnie oddawała jej niepokorną naturę, a z czasem stała się jej marką. Po Krakowie Maryla przestała być anonimową studentką AWF-u, została zauważona przez profesjonalnych twórców. Kariera Maryli nie mogłaby eksplodować bez spotkania z dwiema bardzo ważnymi postaciami, kompozytorką Katarzyną Gartner i poetką Agnieszką Osiecką. Osiecka, już wtedy ugruntowana autorka, rozpoznała w Rodowicz idealną interpretatorkę dla swoich inteligentnych, pełnych gorzkiej ironii i liryzmu tekstów. To było partnerstwo, które zdefiniowało polską piosenkę na wiele dekad. Osiecka pisała dla Maryli teksty, które były jednocześnie poetyckie i uniwersalnie przystępne, dając jej głos, który rezonował z pokoleniem spragnionym autentyczności. Festiwale opolskie były dla Maryli Rodowicz tym, czym olimpiada dla sportowca, miejscem, gdzie udowadniała swoją klasę. W 1969 roku Maryla weszła na opolską scenę z utworem Mówiły Mu. Ten występ był manifestem nowego pokolenia. Piosenka nie była typowym socrealistycznym przebojem. Była świeża, folk-rockowa, z mocnym, charakterystycznym wokalem. Zdobycie pierwszej nagrody w kategorii piosenki estradowej uczyniło z Maryli sensację. Jej wizerunek, daleki od konwencjonalnej, ładnej piosenkarki, zaintrygował publiczność i krytyków.

Następny rok, czyli 1970, to było już wejście po swoje. Maryla ze swoją aurą wolności i nonkonformizmu zaśpiewała Jadą wozy kolorowe.

Utwór natychmiast stał się hitem. Był to hymn do swobody i życia bez granic, co w szarej rzeczywistości PRL-u miało potężny, eskapistyczny wydźwięk. Zdobyła za ten utwór nagrodę TVP. W tym momencie Maryla Rodowicz stała się marką. Jej styl ubierania, jej sposób bycia, wszystko to było kopiowane. Seria triumfów domknęła się w 1971 roku, kiedy artystka odebrała główną nagrodę za Z Tobą w górach. Ten utwór, bardziej liryczny i melodyjny, pokazał jej wszechstronność wokalną.

zaledwie 3 lat Rodowicz zdobyła w Opolu 3 najważniejsze nagrody, stając się niekwestionowaną królową festiwalu. Sukcesy festiwalowe musiały znaleźć ujście w wydawnictwie płytowym. Album Żyj mój świecie, wydany przez Polskie Nagrania w 1970 roku, były właśnie tym manifestem. Album ten był starannie skomponowaną mieszanką, która zaspokajała zarówno radiowych słuchaczy, jak i bardziej wymagającą publiczność. Była to płyta folkowo-popowa z elementami balladowymi, która czerpała z najlepszych wzorców. Najważniejszym utworem na płycie okazała się Ballada wagonowa. Piosenka o podróży, przemijaniu i ucieczce stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli jej twórczości. Ten utwór, osadzony w klimacie pociągu i niekończącej się drogi, rezonował z polską duszą.

Płyta zawierała również inne ważne kompozycje, takie jak Być z miastem sam na sam, czy A na czas wojny, które pokazywały głębszy, bardziej refleksyjny wymiar jej twórczości, często inspirowany poezją. Album Żyj mój świecie szybko osiągnął status złotej płyty, potwierdzając, że Maryla Rodowicz jest siłą, z którą trzeba się liczyć komercyjnie. W wieku zaledwie 25 lat była już jedną z najważniejszych postaci w polskiej muzyce rozrywkowej. Po tak udanym debiucie presja na utrzymanie poziomu była ogromna, a Maryla nie zawiodła. Kontynuacją jej artystycznej drogi był drugi album, Wyznanie, który ukazał się w 1972 roku. Choć mniej jednorodny niż debiut, zawierał kolejny festiwalowy hit, czyli Z Tobą w górach, a także utwory takie jak Jaworowy most. Płyta ta pokazała, że Rodowicz potrafi płynnie przechodzić od folkowych ballad do dynamiczniejszych form, umiejętnie dobierając kompozytorów i aranżerów. W tym czasie Maryla zrezygnowała ze studiów na AWF-ie. Sport musiał ustąpić miejsca estradzie, która stawała się jej życiem. Rozpoczęła się intensywna faza koncertowania. Maryla Rodowicz dzięki swojej świeżości była towarem eksportowym PRL-u. Już wtedy jeździła z koncertami po Europie Wschodniej. Chodzi tutaj o Czechosłowację, o Węgry, zdobywając popularność poza granicami naszego kraju. Te doświadczenia uczyły ją, jak dostosować się do różnych publiczności i stały się też zapowiedzią jej międzynarodowej kariery, która miała eksplodować wkrótce potem. Koniec etapu studenckiego i debiutanckiego w 1972 roku, zamknięty albumem Wyznanie, był dla Maryli jedynie rozbiegówką. Prawdziwa eksplozja popularności miała dopiero nadejść. Lata 70. to dla niej czas stabilnej, ale nieustannej pracy, która zdefiniowała jej artystyczne ja. Od folkowego barda do popowej supergwiazdy, która bezbłędnie wyczuwa trendy. Maryla, będąc już krajową gwiazdą, mogła sobie pozwolić na większą swobodę twórczą i współpracę z najlepszymi. A ten czas wymagał od niej dostarczenia czegoś, co przebije festiwalowe hity. I dostarczyła. Właśnie wtedy, w tych wczesnych latach 70., jej tandem z Agnieszką Osiecką oraz kompozytorami takimi jak Jacek Mikuła i Seweryn Krajewski osiągnął absolutną synergię. Nie ma polskiej muzyki bez tego utworu. 1974 rok był rokiem Małgosi. Choć Maryla miała już na koncie mnóstwo przebojów, to właśnie ten z muzyką Seweryna Krajewskiego i tekstem Osieckiej przeszedł do historii jako hymn pokoleń. Piosenka opowiadająca o dziewczynie, która popełniła błąd w miłości i którą wzięło życie, rezonowała z uniwersalnym poczuciem tęsknoty i straconych szans. Jej melodyjność i chwytliwość uczyniły z niej radiowego potwora.

Małgośka była absolutnym szlagierem, który promował trzeci studyjny album artystki, po prostu zatytułowany Rok, wydany w 1974 roku. Album Rok był zbiorem bardzo dojrzałym, który pokazywał Marylę jako artystkę kompletną. Zawierał on zarówno liryczne ballady, jak i dynamiczne folkowe numery. Obok Małgośki znalazły się tam utwory takie jak Piosenka przeciw zasypianiu czy Urodzajny rok, które udowadniały, że Maryla potrafi odnaleźć się w narracji osieckiej o codzienności, ale podanej z literacką wirtuozerią. Po sukcesie folkowo-lirycznego Roku Maryla udowodniła, że nie boi się ryzyka i zmian w swoim wizerunku. Album Sing Sing z 1976 roku to był moment przełomowy. Artystka odeszła od typowego folku w kierunku bardziej zurbanizowanego, rockowego i kabaretowego też przy okazji brzmienia. Płyta była bardziej wyrafinowana aranżacyjnie i tekstowo. Tytułowy utwór Sing Sing był dynamiczny i opowiadał historię w stylu musicalowym. Hitem, który od razu trafił do mas, okazała się również piosenka Damą być. Ironiczna, inteligentna, jednocześnie niezwykle chwytliwa opowieść o marzeniach i pozorach. Płyta Sing Sing to była próba definicji Rodowicz na nowo, jako artystki świadomej swojej siły, która potrafi bawić się konwencjami. Jeśli Opole było jej boiskiem domowym, to Sopot był bramą do świata. Rok 1977 przyniósł Maryli jeden z największych triumfów międzynarodowych w karierze. Maryla wzięła udział w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Interwizji w Sopocie i po prostu zdemolowała konkurencję. Zdobyła nagrodę główną publiczności Interwizji za piosenki Kolorowe Jarmarki i Nie ma jak pompa. Kolorowe Jarmarki stały się symbolem jej uniwersalnego talentu. Piosenka z folkowym, nieco sentymentalnym zacięciem była niezwykle bliska estetyce wschodniego bloku i trafiła na listy przebojów w wielu krajach. Nie ma jak pompa była zaś dynamiczną, energetyczną piosenką, która idealnie sprawdzała się na scenie, pozwalając Maryli na pełne wykorzystanie swojej charyzmy.

To zwycięstwo w Sopocie ugruntowało jej pozycję jako supergwiazdy rozpoznawalnej od Władywostoku po Berlin. Koncertowała w niemal całej Europie, Australii, a także na scenach amerykańskich i kanadyjskich. Królowa nie zwalniała tempa. Rok 1978 to premiera kolejnego kultowego albumu Wsiąść do pociągu. Tytuł albumu, podobnie jak dawna Ballada wagonowa, nawiązywał do motywu podróży, wolności i ucieczki, który zawsze rezonował z jej publicznością.

0: znaczenia.
1: Lata 70. to nie tylko muzyka. Maryla Rodowicz stała się ikoną mody i wolności. Jej stroje sceniczne były często szyte przez nią samą lub inspirowane najnowszymi trendami zachodniego hippie i rocka, wnosząc kolor i odwagę do szarej rzeczywistości. Długie, kolorowe suknie, odważne fryzury, makijaże, każda jej kreacja była wydarzeniem i manifestem niezależności, co tylko potęgowało jej magnetyzm. W połowie lat 80. Maryla skręciła w stronę gatunku, który na polskiej scenie był wtedy dość egzotyczny, ale który ona pokochała. Chodzi oczywiście o muzykę country. W 86. roku wydała album Gejsza Nocy. To był rockowo-countrowy manifest pełen ostrej gitar i energetycznych, scenicznych numerów. Maryla poczuła ten amerykański rytm, co idealnie pasowało do jej temperamentu. Na płycie znalazły się takie dynamiczne utwory jak tytułowa Gejsza Nocy czy Szparka Sekretarka.

Piosenka o sekretarce, choć kontrowersyjna, była kwintesencją jej dowcipu i ironii. W tym samym czasie Marela regularnie występowała na Festiwalu Muzyki Country w Mrągowie, stając się jego nieoficjalną patronką. Ten okres przyniósł też utwory o wyjątkowej głębi, które stały się manifestem filozoficznym artystki. Absolutnym superhitem tej epoki jest oczywiście Niech żyje bal. Z muzyką Seweryna Krajewskiego i ze słowami Agnieszki Osieckiej to prawdziwy hymn o życiu. Piosenka z genialnym połączeniem melancholii i afirmacji życia mówi o akceptacji przemijania i czerpaniu radości z każdej chwili. Słowa Osieckiej są tu esencją jej stylu, poetyckie i zarazem uniwersalne.

Warto tu nadmienić, że powstawanie tego hymnu nie odbyło się bez, jakbyśmy to dzisiaj ujęli, bez dramy. Jak wspominała Maryla, pierwotny pomysł Osieckiej na refren, a konkretnie na kluczowe słowa, brzmiał: niech żyje cyrk. Maryla kategorycznie się z tym nie zgodziła, czując, że cyrk jest zbyt banalny i nie oddaje powagi tematu. Doszło do słynnej sprzeczki artystycznej, w której Rodowicz walczyła o to, aby refren był bardziej uniwersalny i dostojny. W końcu, po burzliwej dyskusji, Osiecka ustąpiła i zmieniła słowo na bal, co dało piosence ostateczny, majestatyczny kształt i tytuł. W jednym z wywiadów Agnieszka Osiecka miała stwierdzić później: niech żyje bal wydaje mi się jednym z najlepszych tekstów mojego życia. Jest najbardziej głęboki. Opowiada coś o moim stosunku do życia i śmierci, a także jest napisany z dużym temperamentem poetyckim. Upadek komunizmu i transformacja ustrojowa na początku lat 90. oznaczały dla polskiej muzyki rewolucję. Weszły zachodnie wytwórnie, zmienił się system dystrybucji i pojawiła się masowa konkurencja. Maryla zamiast osiąść na laurach podjęła rękawice. W 90 roku ukazał się album Absolutnie Nic. To była próba modernizacji brzmienia i dialog z nową, rockową i alternatywną publicznością. Na płycie pojawiły się gościnne występy uznanych artystów, m.in. gitarzysty Wojciecha Waglewskiego, w utworze To już było, i trębacza Tomasza Stańki w Gonią wilki za owcami.

To była artystyczna deklaracja. Maryla nie jest tylko reliktem PRL-u, jest żywą, poszukującą artystką, która potrafi zapraszać do współpracy twórców z różnych półek. W 1994 roku Maryla wydaje album Marysia Biesiadna. Ten projekt był szokiem dla wielu krytyków i fanów. Maryla, ikona wyrafinowanej poezji śpiewanej, nagrywa zbiór piosenek biesiadnych. Ale publiczność przyjęła to z otwartymi ramionami. Album osiągnął gigantyczny sukces komercyjny, udowadniający, że Maryla potrafi trafić do każdego Polaka. Od inteligenca po bywalca wesel.

Świetny ruch PR-owy i dowód na to, że jej marka jest tak silna, że może sobie pozwolić na absolutnie wszystko. Po tym biesiadnym eksperymencie w 1995 roku wraca do czystego popu z albumem Złota Maryla. Jest to kompilacja, ale też podsumowanie jej statusu.

Tuż przed wejściem w nowe milenium Maryla szukała nowego i nowoczesnego brzmienia i znalazła je na płycie Przed zakrętem, wydanej w 1998 roku. To był świadomy zwrot w stronę nowoczesnego pop-rocka i też nowej estetyki, którą publiczność uwielbiała. Album zyskał status złotej płyty dzięki takim hitom jak Łatwo pali. To było nowoczesne, dynamiczne, radiowe granie, które udowodniło młodemu pokoleniu, że Maryla Rodowicz jest wciąż aktualna.

Początek lat 2000 przyniósł album Niebieska Maryla. Tytuł nawiązywał do jej słynnych niebieskich butów z lat 70., symbolizując nostalgiczny powrót do korzeni, ale z nowoczesnym sznytem. Kolejny album, Życie ładna rzecz, to rok 2002, ugruntował jej pozycję jako artystki świadomej swojego wieku i dorobku, ale też dalekiej od spoczywania na laurach. Pokazała, że jej głos i energia są nadal w szczytowej formie. W tym samym czasie Maryla regularnie pojawiała się na festiwalu w Opolu i Sopocie, gdzie była przyjmowana już nie tylko jako gwiazda, ale jako żywa historia polskiej muzyki. W 2010 roku Maryla świętowała swoje 50-lecie na scenie, wydając album 50. Był to hołd dla jej drogi artystycznej i dowód na to, że pół wieku na scenie nie oznacza zmęczenia materiału, a jedynie niesamowity dorobek. W 2017 roku Maryla powróciła z nowym, mocnym materiałem na albumie Ach Świecie. To była płyta, na której Maryla podjęła próbę dialogu ze współczesnym popem i rockiem, zaprosiła do współpracy młodych twórców oraz artystów rozpoznawalnych w nowych czasach. Tytułowy utwór Ach Świecie zaśpiewała w duecie z Robertem Gawlińskim, czyli liderem Wilków.

Od tego czasu Maryla skupiła się na dwóch rzeczach. Nieustannej trasie koncertowej, jej występy są huczne, pełne energii i stanowią przegląd jej gigantycznego dorobku. Jest obowiązkowym punktem każdego dużego festiwalu w Polsce, często domykając wydarzenia w Opolu czy w Sopocie. Wiadomo, nie wyobrażamy sobie także Sylwestra bez Maryli Rodowicz. Z kolei zamiast koncentrować się na wydawaniu całych albumów, Maryla zaczęła wydawać pojedyncze single, które od razu miały rezonować w sieci i radiu. To pokazuje jej elastyczność w adaptacji do cyfrowego rynku muzycznego. A najmocniej ostatnimi czasy wybrzmiała jej praca przy rearanżacji swoich wielkich hitów. Maryla zdradziła w wywiadach kulisy tych sesji, a są one przezabawne. Okazuje się, że to młodzi artyści, tacy jak Mrozu, przy okazji wykonywania wspólnej wersji utworu Sing Sing, przejęli kontrolę artystyczną. Maryla, przyzwyczajona do swojej interpretacji, była czasem strofowana. Mrozu mnie strofował, a musiałam się podporządkować, opowiadała Maryla o pracy nad nagraniem w jednym z wywiadów. Mówił, że muszę śpiewać bardziej pod beat, rytmicznie i rzeczywiście musiałam się podporządkować, tak mówiła sama Maryla. A to nie jest tylko odcinanie kuponów, to prawdziwa artystyczna wymiana. Mrozu, wzięty producent i wokalista, jak wiemy, zajął się utworem Sing Sing, dodał do niego nowoczesne soulowo-popowe brzmienie, co było idealne, bo Sing Sing już w 76 roku był najbardziej rockowy i nowoczesny z jej ówczesnych hitów. Mrozu tylko podkręcił ten potencjał.

0: lista kolaboracji to prawdziwa lista przebojów młodego pokolenia. Maryla, współpracując z nimi, odświeżała swoje największe klasyki, wnosząc je do streamingu i też na TikTok. Ralf Kamiński wziął na warsztat Niech żyje bal. Ralf ze swoją teatralną estetyką i niezwykłym głosem był idealny do tak wielkiego kabaretowego hymnu. Wykorzystał pełnię dramatyzmu tekstu Osieckiej, czyniąc go jednocześnie swoim. Dawid Kwiatkowski został zaproszony do duetu. Ich wspólna praca spotkała się z ogromnym entuzjazmem fanów obu pokoleń, co tylko potwierdza, jak skuteczny jest ten zabieg łączenia publiczności. Chodzi oczywiście o wspólnie wykonany singiel Wielka Woda.
1: I tylko tadą nie ścieżką pokrować, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności.
0: Oczywiście czekamy na kolejne współprace z kolejnymi młodymi artystami, które będzie kształtowało kolejne pokolenia słuchaczy. I tak Maryla Rodowicz wciąż tańczy, śpiewa pod bit i udowadnia, że niezależnie od epoki, to jej energia jest zawsze najmocniejszym elementem każdego nowego hitu. To był magazyn muzyczny Radia SK2. Kasia Grodzka, dzięki za uwagę.
2: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2.
3: Śpiewanie mnie nie męczy. Rozmowa Marka Sierockiego i Krzysztofa Cugowskiego w Radiu SK2. Czyta Michał Zarzycki.
4: Pierwszym utworem promującym płytę był Jeden raz. Oczywiście. Piosenka, która jakoś nawet już funkcjonowała w mediach. Szału nie było, ale była słyszalna. Dlatego na niej postanowiono oprzeć całą strategię promocyjną. Była grana, to prawda. Przyjemna piosenka i od razu wpadła mi w ucho. Podoba mi się zresztą do dziś. Miłe są te słowa, ale nie była zbyt dobra moim zdaniem, bo brakowało jej kopa. Wyjechaliśmy wtedy do Australii. To chyba było w marcu 1997 roku. Siedzieliśmy tam ze 2 miesiące i właśnie w tym czasie płyta Nic nie boli tak jak życie pojawiła się na rynku. Po powrocie do kraju z marszu ruszyliśmy w trasę, bo RMF FM robiło wtedy koncerty pod hasłem Inwazja Mocy. Pamiętam dobrze, że pierwszy koncert graliśmy na stadionie żużlowym w Lesznie. Po zagraniu takiego tanga zaczęło się dziać coś niesamowitego, bo ludzie wpadli dosłownie w jakiś amok, a my nie mogliśmy zrozumieć, o co chodzi. Myślę, że byliśmy nawet odrobinę tym wszystkim przerażeni. Siedzieliśmy na drugiej półkuli w czasie, kiedy całe to szaleństwo przybierało na sile, dlatego nie mieliśmy o niczym pojęcia. Rozbawił nas wtedy pewien pajac z Radia Z, który wszemi wobec ogłosił zakaz grania takiego tanga. Cała Polska nas grała, ale Zetka nie, bo jakiś idiota tak zadecydował. W niczym wam ten zakaz nie zaszkodził. Inaczej się żyje, gdy ma się komfort? Cóż, jak mawiają, lepiej być młodym, zdrowym i bogatym niż starym, chorym i biednym. Tak, to już chyba rzeczywiście jest. Niedługo potem Bal Wszystkich Świętych okazał się kontynuacją tego sukcesu, ale nie da się ukryć, że już na zdecydowanie mniejszą skalę. Osobiście uważam takie tango za bardzo zgrabną popową piosenkę, która nie jest pozbawiona jakiegoś wewnętrznego wdzięku. Nie mogę jednak tego samego powiedzieć o Balu Wszystkich Świętych, a o Piątym Biegu to najchętniej chciałbym w ogóle zapomnieć. To było coś tak okropnego, że lepiej, aby nigdy nie powstało. Miałem szczęście, że włożyłem akurat Nic nie boli tak jak życie do swojej walizki DJ-a, bo po pierwszym tygodniu, gdy był to tak zwany power play w RMF FM, grałem jakiś event dla bankowców. W pewnym momencie podchodzi do mnie pewna pani i pyta: panie Marku, czy ma pan takie tango Budki Suflera? Oczywiście, że mam. A czy może pan zagrać? Proszę bardzo. Gdy tylko włączyłem ten numer, wszyscy zaczęli tańczyć, a co więcej śpiewać, bo znali słowa. Byłem w szoku, że tak szybko to chwyciło, ponieważ sam po raz pierwszy usłyszałem w radiu ten utwór niecały tydzień wcześniej. Nagle takie tango stało się hymnem śpiewanym w całej Polsce na wszelkich imprezach. A muszę przyznać, że był to fenomen, którego do dzisiaj nie umiem pojąć. Ale tego typu sprawy zawsze są przedziwne i chyba nawet niewytłumaczalne. Chwytliwa melodia, ale też ten szlagwort autorstwa Mogielnickiego, bo do tanga trzeba dwojga. No przecież to jest prawda z gatunku tych oczywistych, żeby nie powiedzieć banalnych. A jednak zażarło. I to jak? Opowiem jeszcze jedną anegdotę. Kiedy popularność szlagieru już trochę spadła, a ja grałem jako DJ na jakiejś imprezie, w pewnym momencie podszedł do mnie nieco podpity pan i spytał: czy mógłbyś puścić tango Bodo? Zbaraniałem trochę, bo kompletnie nie wiedziałem, o co chodzi, więc odpowiedziałem: nie znam takiego utworu. Trochę się obruszył i mówi zniecierpliwiony: no jak nie znasz, skoro dzisiaj grałeś? Nadal nie miałem pojęcia, o czym mowa, więc poprosiłem: a czy może pan mi zanucić fragment tej piosenki? Na co on: bo do tanga trzeba dwoj. Tango Bodo. Spodziewałbyś się takiego tytułu? To jednak pokazuje moc, z jaką ten utwór wniknął w codzienną rzeczywistość. Stał się przebojem na wszystkie okazje, słychać go było dosłownie wszędzie. Na weselach, chrzcinach, szaleństwo. Przy okazji nasza rozpoznawalność stała się wręcz absurdalna. Wcześniej byliśmy dość znani, ale jednak siedzieliśmy w tej szufladce rockowej jako zespół z pewnymi tradycjami i tak dalej. Takie tango spowodowało, że nie było w Polsce osoby, która by nie słyszała o Budce Suflera. Taki utwór wielopokoleniowy to jest prawdziwe mistrzostwo świata, chociaż osobiście mam wrażenie, że akurat za tą piosenką specjalnie nie przepadasz. Mam rację? Od samego początku mam w związku z nią mieszane odczucia. Z jednej strony jest we mnie wielki szacunek, bo zarobiłem dzięki tangu na dom i różne inne rzeczy, a więc bez dwóch zdań było finansowym strzałem w dziesiątkę.

Zrobienie się tak wielkiego hitu nie jest czymś w stylu Jan to nie chwaląc się sprawił. To tak nie działa. Tego rodzaju sukces jest wypadkową wielu różnych kwestii i tylko jeśli jakimś przedziwnym zbiegiem okoliczności one się odpowiednio ułożą, następuje strzał w dychę. I oto dowód. Bal Wszystkich Świętych był właściwie wprost kontynuacją takiego tanga. Czyli tangiem numer 2. Albo nawet 3, bo coś tam jeszcze po drodze się wydarzyło. I owszem, był przebojem, ale już na nieporównywalnie mniejszą skalę. Piąty bieg jeszcze był. I następne tanga, czyli numer 5, 8, 17. To jest kompletnie bez sensu, a poza tym nie działa. Taki strzał zdarza się raz. Raz na całą karierę, zdecydowanie. I mało tego, nie każdemu. Z dnia na dzień, jak powiedziałeś, dzięki tangu staliście się grupą bardzo popularną i niezwykle rozpoznawalną. I przyszło 25-lecie zespołu, dobrze mówię? Trasa i płyta Greatest Hits 2, która ukazała się w 1999 roku. Tak właśnie było. Zamierzchłe czasy, trzeba przyznać. I aż trudno uwierzyć, że to już ponad ćwierć wieku temu. I pojawił się utwór Piąty Bieg, zaśpiewany przez trzech wokalistów Budki Suflera, czyli przez ciebie, Romualda Czystawa i Felicjana Andrzejczaka. Dla mnie jest to piosenka porównywalna do takiego tanga, albo nawet lepsza. I też była wielkim przebojem. No cóż, całkowicie się z tym nie zgadzam. Możemy mieć inne zdanie. Takie tango jest obiektywnie dobrym utworem. Naprawdę zgrabną, dobrą piosenką. Piąty Bieg taki nie jest. Jest po prostu piątą wodą po kisielu takiego tanga. I tekstowo, i w każdym innym sensie. Myślisz, że tekstowo też? Mnie się ten tekst podoba, ale najwyraźniej mamy trochę inne podejście do sprawy. Najwyraźniej, ale to nie jest przecież problem. Odbiór czasami zależy od okoliczności, w jakich słyszysz utwór po raz pierwszy. Przed premierą byłem przygotowany na coś w takim właśnie stylu, w związku z czym Piąty Bieg zapisał mi się bardzo dobrze w pamięci. To wszystko jest kwestią gustu. Są ludzie, którzy lubią wyłącznie piosenki popowe, a są też tacy, którzy zasłuchują się w muzyce poważnej. Jednemu podoba się to, drugiemu tamto. I całe szczęście, że tak właśnie jest. Wyruszyliście w dużą trasę i znowu była cała orkiestra, istny korowód na scenie. Działo się sporo, to prawda. Pokłosiem tej trasy jest DVD z koncertów Spodku, o ile dobrze pamiętam. Reżyserował to Maciek Dejczer. Tak, a koncert robi wrażenie. Myślę zresztą, że wtedy cały zespół był w najlepszej formie technicznej. Doświadczenie i lata praktyki spowodowały, że wszystko wtedy zagrało. Bez dwóch zdań. To był bardzo dobry skład, trzeba przyznać. Poza pierwszym składem z lat 70. był to drugi najmocniejszy zestaw personalny Budki. Marek Raduli, świetny gitarzysta. Mieczysław Jurecki na basie i te dziewczyny w chórku, to też robiło wrażenie. Chórki jakby nawiązywały do pierwszej płyty, bo przecież tam śpiewały Alibabki. Dla starszych fanów zespołu, takich jak ja, było to ważne nawiązanie do początków. To dobrze, bo o to nam właśnie na tamtym etapie chodziło. Żeby trochę zdjąć z siebie odium takiego tanga i przypomnieć, że potrafimy nieco więcej, a przede wszystkim zupełnie inaczej. Warto przy okazji wspomnieć, że Marek Raduli grał z nami od 1993 roku i w kwestii aranżu gitarowego wniósł do zespołu naprawdę sporo. Przyszedł rok 2000. Trochę z przypadku zostałem wtedy szefem rozrywki w TVP1 i dyrektorem festiwalu w Opolu. Wojtek Trzciński, który był producentem, mówi mi: słuchaj, Budka Suflera chce się zgłosić do premier. Byłem kompletnie zaskoczony. Wy z waszą popularnością w premierach? Kiedy pierwszy raz komisja kwalifikacyjna słuchała piosenki Bal Wszystkich Świętych, od razu wiedziałem, że to będzie hit. Pojawiały się jednak również pojedyncze głosy typu: no cóż, to już nie jest takie tango. Brawa dla komisji. Miała całkowitą rację, bo to zdecydowanie nie było tango. Ale też był to przebój. Nieopodal bloku, w którym wtedy mieszkałem, trwała budowa. Jak to na budowie, robotnicy mają zawsze włączone radio. Akurat podjechałem i leciał Bal Wszystkich Świętych, więc zrobili głośniej. Myślę, o, skoro robią głośniej, to znaczy, że im się podoba. Trudno było przebić takie tango, ale jednak Bal był wówczas absolutnym hitem.
Uważam, że z tych trzech utworów

0: które wymieniłeś, takie tango jest bezdyskusyjnie najlepsze. Bez względu na to, czy ktoś lubi pop, czy nie, piosenka jest pod każdym względem dobra. Co do pozostałych bym polemizował, bo one już nie są tak zgrabne. A w kwestii piątego biegu powiem tylko tyle, że momentami jest dosłownie paździerzowy i nomen omen ciągnie na oparach. To w żadnym razie nie jest dobra piosenka. W piątym biegu i w balu wszystkich świętych nie do końca mi pasuje produkcja muzyczna. Na początku, gdy piosenki są przebojami, to się tego nie słyszy. Racja. No właśnie. Nie rozkładasz wszystkiego na czynniki pierwsze, ale teraz, gdy słucham tego po latach, dochodzę do wniosku, że dużo rzeczy można było poprawić. Bezwzględnie tak. Najlepiej wszystko. Inaczej zaprogramować perkusję na przykład. Powiem szczerze, że nawet nie chcę wracać do tych wszystkich problemów technicznych, bo zrobiłaby się z tego bardzo długa, a na dodatek niepotrzebna historia. I to dość dramatyczna. Najkrócej mówiąc, naszym nagraniom zdecydowanie brakowało dobrego producenta. Taka jest jedyna słuszna diagnoza. Kogoś, kto by powiedział, nie, to musi brzmieć tak, a nie tak i to trzeba zrobić trochę inaczej. Ale Opole 2000 było dla Was niezwykle udane. Podwójne zwycięstwo w konkursie premier. Zarówno głosami jurorów, już teraz mogę zdradzić, że całkowicie jednomyślną decyzją, jak i w głosowaniu SMS-owym. Wtedy nie były to jeszcze tak porażające liczby SMS-ów jak w latach późniejszych, ale w Waszym przypadku było ich naprawdę dużo. Reakcja opolskiej publiczności na Wasz występ mówiła zresztą sama za siebie. To był bardzo dobry czas dla zespołu. Bez wątpienia, nie bardzo jest co w tej kwestii dodać, szczerze mówiąc, choć nie wszystko układało się w samej ekipie, efekty były więcej niż zadowalające. To było nasze 5 minut. Rok później dostaliście w Opolu super jedynkę za piosenkę roku Bal Wszystkich Świętych. Teledysk też był doceniany, choć konkurencja w tamtych czasach była spora. Klip był naprawdę świetny. Co mogę dodać? To znowu było dzieło Macieja Dejczera, a on jest po prostu wybitnym reżyserem. Za co się nie weźmie, powstaje majstersztyk. Pamiętam, że kręciliście go w jakiejś hali i była to wręcz filmowa produkcja. Na całego, to fakt. Ale to były jeszcze czasy, gdy produkcje nie kosztowały majątku. Dopiero potem wszystko poszło w kierunku zupełnie abstrakcyjnym, a koszty produkcji wzrosły do niebotycznych. To był akt dużej odwagi, że zespół po tak ogromnym sukcesie tanga i piątego biegu zdecydował się stanąć do konkursu. Bo znając nasz show biznes, można było przypuszczać, że jury z czystej złośliwości zagłosuje przeciwko Wam. Trochę się tego obawialiśmy, to prawda. Przecież nigdy nie można mieć pewności, jak potoczą się sprawy. Szczególnie, że nie ma możliwości, aby przypaść do gustu wszystkim. Opole było na tyle ważną imprezą, że sukces tam zawsze powodował coś pozytywnego. Wtedy jeszcze rzeczywiście tak było. Myślę, że nadal jest jakaś magia w tym miejscu. Jakaś jest, ale nie wiem już, jaka dokładnie. Nie mam wyrobionego zdania odnośnie do współczesnego Opola, bo nie śledzę festiwalu zbyt uważnie i nie znam piosenek, które pojawiają się w premierach czy debiutach. W porządku. To teraz Opole 2002 i ponowna decyzja o wystartowaniu w konkursie premier, tym razem z piosenką Solo. Wiem, że Romek ją wybrał. Ja stawiałbym raczej na Mokre Oczy, czyli tytułowy utwór z płyty, która wtedy się ukazała. Ale Solo była nawiązaniem do poprzednich sukcesów i to chyba przeważyło szale. Sam utwór przyjemny, szczególnie ten saksofon, na którym grał Grzegorz Piotrowski. I znowu bardzo dobry teledysk. Reżyserował go zaledwie 19-letni Michał Marczak, który studiował w kanadyjskiej szkole filmowej. Teledysk nagrano w teatrze, a scenografia i fabuła mogły się kojarzyć z klimatem balu maturalnego. Efekt? Kolejny wielki sukces, czyli nagroda publiczności w głosowaniu Audiotele. Stało się pewne, że Opole po prostu kocha budkę suflera i nikt nie mógł temu zaprzeczyć. I tak doszliśmy do jubileuszowego roku 2004, czyli słynnego koncertu z okazji 30-lecia zespołu. Już się uśmiechasz. Słynny z jednego powodu, czyli przezabawnej pomyłki w tekście tanga. Można śpiewać utwór 1000 razy, a i tak za 1001 zapomnieć tekstu. No bywa! Na to nie ma mądrych i może się przydarzyć każdemu. Najlepiej jeden z twoich synów, nie będę mówił, który potrafił cię naśladować. Nie, najlepiej to mnie naśladował, jakże on się nazywał. Prowadził taki zabawny, wesoły show w TVN-ie. Szymon Majewski? Tak, Szymon Majewski Show. Tak się nazywał program. Byłem u Szymona gościem chyba łącznie 3 razy, ale akurat wtedy, bodaj rok albo 2 po tym opolskim występie, zaprosił Sztura Juniora, czyli Macieja i mnie. Oczywiście kazał nam zaśpiewać tango, przy czym sam przygotował nowy tekst, który, muszę przyznać, był przezabawny. W refrenie szło to tak. Figo, fanga, suchostojka, smętny wał i pięty bęc. Było naprawdę wesoło i z Maćkiem nieźle się wtedy ubawiliśmy. Można to zresztą znaleźć w internecie. A masz dystans do siebie? Pewnie. To są rzeczy, które się zdarzają. Na żywo poszło, a potem była powtórka. Oczywiście ludzie nie dali wam zejść ze sceny. Podszedłem do was i mówię: chłopaki, powtarzamy tango. Wiadomo, nie ma o czym gadać. Ten jubileuszowy koncert zapadł mi w pamięć. Siedziałem podczas montażu i przeżywałem wszystko po raz drugi. Na scenie Gary Brooker z Procol Harum i Garou. Twój duet z tym drugim przy Georgia on My Mind, którym porwaliście publiczność. W Opolu wreszcie pojawili się renomowani zachodni artyści, co okazało się sukcesem. Choć pamiętam głosy, że to bezczeszczenie desek amfiteatru opolskiego, ponieważ to ma być polski festiwal. Przecież my jesteśmy krajem malkontentów. Zawsze jest coś nie tak i powinno być inaczej. Bo tak i koniec. Dlaczego u nas kompletnie nie przechodzą covery? Nie mamy polskich coverów. Zero. Bo to jest dyshonor. Jak to? To ja nie potrafię? Moja muzyka i tekst szwagra są 100 razy lepsze. Na chuj coverować? Po roku 2004 pojawiały się kolejne piosenki i występowaliście, ale przyszedł taki moment, że pojawiło się pytanie, co dalej. Z perspektywy tych kilkunastu już teraz lat uważam, że powinniśmy wtedy byli zwinąć ten interes, ponieważ po 2004 roku nie wydarzyło się już nic sensownego. Nagraliśmy tylko płytę, słabą, ale też wyjechaliście do Stanów Zjednoczonych. Akurat w Stanach Zjednoczonych to bywaliśmy często. Ale te 2 utwory? No tak, to może teraz przejdźmy do sytuacji, która zaistniała po mokrych oczach. Ta płyta była nieudana z wielu powodów, chociaż znalazło się na niej kilka bardzo dobrych numerów. Mieliśmy jednak do czynienia z całkowitą porażką realizacyjną i to był podstawowy mankament. Zmieniliście również wydawcę, co było błędem moim zdaniem. Nie zgodzę się. Akurat to nie był błąd, tylko konieczność. Wiem, konieczność, ale chyba błędem był wybór nowej wytwórni. Nie przyłożyli się do tej płyty. Myśleli, że to będzie samograj. A to był album, na którym, tak jak powiedziałeś, parę utworów miał potencjał, ale trzeba było mocniej popracować promocyjnie. Na pewno tak, ale jak już wspomniałem, uważam, że ta płyta jest przede wszystkim poważną niedorubą realizacyjną. Mieliśmy kulejących pod tym względem płyt zresztą kilka, ale mniejsza o to. Co innego jest najważniejsze? Po tangu przestaliśmy być zespołem. O, to niemiło słyszeć. Po tej cholernej piosence Romek uznał, że jest geniuszem, nieomal Mozartem i zadecydował, że koniec zabawy i teraz będziemy już grać tylko tak, a kolejne płyty były pokłosiem tej strategii. O tym, żeby był producent z prawdziwego zdarzenia, można było tylko pomarzyć. Błagam, jaki producent? On był wszystkim. Tak mu się przynajmniej wydawało. A skoro tak, to po co nam jakiś producent? Z perspektywy czasu wiem jedno. To był ogromny błąd. Teraz jednak należy to już zostawić, ponieważ było, minęło, nie wróci. Ale na płytach, o których mowa, to po prostu słychać i koniec. Jak słusznie wcześniej zauważyłeś, w tej euforii, w tym całym zachłyśnięciu sukcesem nic nie słyszysz. Super numer, wszyscy go grają, ale gdy po latach włączasz płytę, coś jest nie tak. Jest słabe po prostu. Przecież po wielu latach mam porównanie, bo wiem, jak wygląda sytuacja na rynku. Gram od 6 lat z własnym zespołem. Zagraliśmy setki koncertów w tym czasie i z wyjątkiem pojedynczych przypadków nigdy nie miałem sytuacji, w której ktoś z uporem wrzeszczałby z sali: zagrajcie takie tango! To samo dotyczy balu. Być może trudno dać temu wiarę, ale to prawda. To były rzeczy na tamten czas. Wspaniałe, będące wielkim sukcesem, ale wtedy. Po kilkunastu latach jednak, a teraz spokojnie można powiedzieć, że po kilkudziesięciu, okazuje się, że te numery są po prostu niewidzialne. Porównywanie ich z cieniem Wielkiej Góry jest jakimś piramidalnym nieporozumieniem, bo to zupełnie inna bajka. Prawdą jest jednak, że za te dwa utwory, Takie Tango i Bal Wszystkich Świętych, jak na polskie warunki zarobiliśmy naprawdę ogromne pieniądze. Podkreślam jednak, że jak na polskie warunki. Na Takim Tangu mogliście zarobić jeszcze więcej, bo Chińczycy nagrali swoją wersję utworu, która była grana na Tajwanie. Ale zapewne nic stamtąd do was nie spłynęło. Nie, nic, w ogóle. Warto przy okazji dodać, że Takie Tango nagrałem też po hiszpańsku, bo był taki moment, że coś tam drgnęło. Nic jednak z tego nie wyszło, bo żeby sprawa wypaliła, trzeba by tam pojechać i grać na miejscu. W wieku 20 lat, 20 paru, może by to miało sens, ale wtedy... No właśnie. Najlepszym przykładem jest rok 2004, gdy pojechaliśmy nagrywać piosenki do Los Angeles. Nigdy nie zapomnę tego Grega Feeling Gainsa, o którym była mowa już wcześniej, że pracował z Lionelem Richiem, ale nie tylko. Greg grał i śpiewał rzeczy Stevie'ego Wondera i postanowił mu kiedyś wysłać swoje nagrania. Wrzucił to na kasetę, bo to były czasy kaset, i wysłał z prośbą, aby Wonder się jakoś do tego ustosunkował. Oczywiście nic się nie wydarzyło. Po pewnym czasie Stevie Wonder miał jakąś próbę i były mu potrzebne kasety do jej nagrywania. Akurat włączyli te od Feeling Gainsa, a Wonder po chwili słuchania spytał: to jest nasze? Tak wyśmienite to było. I dopiero wtedy zadzwonił do Grega, po dwóch czy trzech latach. Piękna historia. Warto próbować. Dopiero wtedy w tym Village Studio w Santa Monica zrozumiałem, na czym polega funkcja producenta. Miałem 54 lata i po raz pierwszy zobaczyłem, o co w tym chodzi. Mało tego, ta wyprawa pokazała mi szereg innych rzeczy, które powinienem był znać 30 lat wcześniej, ale niby jak miałem się o nich dowiedzieć? Okazało się, że wybitni muzycy są normalnymi, skromnymi ludźmi, całkowicie pozbawionymi megalomanii czy zarozumialstwa. I są dostępni finansowo, więc ich udział przy jakimś projekcie nie jest abstrakcją. Chcę przez to powiedzieć, że jeśli chcielibyśmy zaangażować do współpracy gwiazdy polskiej estrady, to wyszłoby drożej? Grubo, grubo drożej! Wiem, ile Steve Lukather z Toto bierze za przejście i zagranie utworu. To jest kilka tysięcy dolarów. Nie, wziął dwa koła za obie rzeczy. A u nas... Jakbyś sobie zaangażował dobrego muzyka, to by ci ryknął. To jest po prostu trudne do pojęcia, ale tak. Zero pokory. Ale wrócę jeszcze do funkcji producenta. Patrzyłem z niemym podziwem, jak to wygląda. Producent jest panem i władcą wszystkiego. Jeżeli angażujesz pana X do tej funkcji, w umowie jest zapis, który mówi: on decyduje o wszystkim. Angażujesz go dlatego, że mu wierzysz, że naprawdę wie, co robi. I tam to tak wyglądało. Przyszedł Marcus Miller, usiadł i pyta Grega: co chcesz, żeby było? Tutaj zagrasz to, a tutaj to. Załatwione. Nie mogłem w to uwierzyć. U nas zaraz by było: ty, Józek, gdzie? To tu trzeba tak zagrać, co ty tam wiesz? Krótko mówiąc, ja wiem najlepiej. Widziałem to u nas tyle razy, że szkoda gadać. A tam nie ma dyskusji. Przychodzisz, grasz jako sideman i producent dostaje wszystko, czego chce. I nikt mu nie będzie opowiadać bajek, jak to ostatnio ze szwagrem żeśmy zajebali, że wszyscy pospadali pod stoły. No nie. Jeszcze raz do tego wrócę, że profesor Urbański, z którym nagrywaliście pierwszą płytę, wiedział, w jakich proporcjach powinno się nagrywać poszczególne instrumenty. Zdecydowanie tak. Mógł nie rozumieć naszego grania i nie lubić takiej muzyki, do czego zresztą otwarcie się przyznawał. Ale co i jak robić od strony technicznej, wiedział z całą pewnością. Czy miałeś kiedyś problemy z głosem? Nie, ale tylko dlatego, że w porę rzuciłem fajki. Był już taki moment, że zaczynałem mieć kłopoty czysto mechaniczne i czułem to. Gdybym wtedy nie rzucił palenia, dzisiaj na pewno nie rozmawialibyśmy o tym, o czym rozmawiamy. Może bym jeszcze żył, ale na pewno bym nie śpiewał. Powiem krótko, papierosy ze śpiewaniem zdecydowanie nie idą w parze. Wydaje mi się zresztą, choć paliłem dużo i na dodatek bardzo mocne papierosy, że mój nałóg nie mógł być silny, bo bez większych problemów się go pozbyłem. Wszystko z biegiem lat się zmienia, trendy muzyczne przecież też i obserwujesz to od długiego czasu. Jakie masz wnioski? To jest kwestia pokoleniowa, od zawsze. Gdy miałem 20 lat, to mój ojciec był prawie 70-latkiem, ponieważ byłem dość późnym dzieckiem. I przecież dla nich, a już w szczególności dla ojca, to, co ja robiłem, jawiło się jako coś niewyobrażalnego, jakbym dosłownie urwał się z choinki. Jestem przekonany, że dla pokolenia moich rodziców był to prawdziwy szok, nieporównywalny z naszymi doświadczeniami współczesnej muzyki rozrywkowej. Patrząc na to z perspektywy lat, oni naprawdę byli z innego świata. To była istna przepaść. Mało tego, nie mogli zrozumieć, dlaczego język angielski jest aż tak popularny, a przecież cała nowa muzyka szła stamtąd. Dobrze, wróćmy do sportu. Boks. Uprawiałeś tę dyscyplinę? Tak, ale dosłownie przez chwilę, dopóki mi tak po ryju nie dali, że dochodząc do siebie usłyszałem głos: Krzysiu, to chyba jednak nie dla ciebie, daj sobie z tym spokój. Zresztą z tym pięściarstwem było tak samo jak z żużlem. Czasy wczesnej młodości. Latem chodziłem z ojcem na żużel, tym bardziej, że stadion znajdował się bardzo blisko naszego domu. Z kolei zimą chodziliśmy do hali Koziołek. Trudno w sumie tę ponurą budę nazwać halą, ale tak się wtedy przyjęło. To właśnie tam odbywały się koncerty bigbitowe, zawody bokserskie czy mecze koszykówki. A warto przypomnieć, że w tamtych czasach byliśmy w pierwszej lidze koszykarskiej. Jak wspomniałem, hala Koziołek była raczej ruderą, ale wszelkiego rodzaju imprez organizowano tam naprawdę sporo, podczas gdy gdzie indziej nie działo się dosłownie nic. O Wojewódzkim Ośrodku Sportu, Turystyki i Wypoczynku nikt nawet jeszcze nie myślał. To była pieśń przyszłości. Do Koziołka chodziłem więc na ligę bokserską. Motor i Avia były wtedy chyba w drugiej lidze. Dzięki czemu zdążyłem jeszcze zobaczyć w ringu kilku z tych legendarnych polskich bokserów. Widziałem w akcji Leszka Drogosza. To był 1964 rok, gdy starał się o kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Przegrał wtedy tę wewnętrzną konkurencję z Marianem Kasprzykiem i chyba słusznie, bo Kasprzyk zdobył na igrzyskach złoty medal, choć 4 lata wcześniej podczas olimpiady w Rzymie w bardzo dziwnych okolicznościach wywalczył tylko brązowy krążek. W każdym razie boks poważnie mnie fascynował z racji tych zawodników. I tutaj ciekawostka, bo przecież w czasach, gdy oglądałem to wszystko na żywo, w Polsce istniał wyłącznie tak zwany boks amatorski. Tyle, że on zdecydowanie nie był amatorski, a jeśli już, to wyłącznie z nazwy. Tak naprawdę był o wiele bardziej zawodowy niż ten, który oglądamy obecnie, ale w tamtych czasach wszystko było postawione na głowie. W każdym razie w Lublinie i Świdniku widziałem naszych kilku bardzo dobrych zawodników. Bo gdzie niby miałbym oglądać walki zawodowe? Nigdzie, bo w socjalizmie nie można było nawet wspomnieć o zawodowstwie. Pierwszą walką tego typu, którą nadano w polskiej telewizji, była słynna The Rumble in the Jungle z 1974 roku, podczas której Muhammad Ali pokonał George'a Foremana, ówczesnego mistrza świata wszechwag. Oglądałem to z autentycznie opadniętą szczęką. Przy okazji warto wspomnieć, że była to jedna z najdziwniejszych sytuacji w historii PRL-owskiej telewizji, ponieważ transmisja została zapowiedziana nagle, z samego rana, oczywiście już w dniu walki. Najwyraźniej dostali ją za frajer, bo nie ma mowy, aby komuniści przeznaczyli na coś takiego choćby złotówkę, o dewizach nie wspominając.
1: To był fragment książki Śpiewanie mnie nie męczy.

0: SK2 Toruń.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.